0: przygotowaliśmy się, stwierdziliśmy, że się da. Polecieliśmy i rzeczywiście się dało. Natomiast problemem jest to, że inni nie wierzą, że my wiemy, że się tam da polatać. Nie? I urzędnicy nepalscy z jednej strony bali się, że my sobie tam robimy kłopotu, że będą nas musieli gdzieś wyciągać z tych gór. Zresztą też takie komentarze były z Polski, że o, następna ekipa jedzie sobie urządzić pogrzeb na koszt państwa. To było akurat po tym wypadku na Broad Peaku. I no przykre to było. Natomiast największym problemem naszym było to, że Nepal to jest taki kraj, który z pozwoleń żyje. I my, co dla nich było niezrozumiałe, no my chcieliśmy latać po tych górach bez płacenia codziennie po kilkadziesiąt tysięcy dolarów za to, że sobie wlecimy nad jakąś górę. No to jest niemożliwe, nie? Tutaj nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że taka wyprawa na Mount Everest to na przykład jest 50 tysięcy dolarów. Nie wiem, ile teraz kosztuje.
1: Dla wspinacza.
0: No dla ekipy, nie?
1: Dla ekipy.
0: Nie wiem, czy dla wspinacza, ale dla ekipy, żeby z jakąś wyprawę sobie tam zorganizować. Za pozwolenie, nie? Pozwolenie w dobrym terminie, to znaczy w maju, to pewnie jest jeszcze dwa razy więcej. Więc to są ogromne pieniądze. I tutaj myśmy to w końcu załatwili w ten sposób, że bez żadnych opłat lataliśmy, ale nam robili cały czas kłopoty. I w sumie nie dostaliśmy nigdy zgody na to, żeby polecieć w rejon Mount Everestu i my akurat, bo tam była też ekipa niemiecka i bez tej zgody poleciała sobie na ten Mount Everest, natomiast myśmy na tym Mount Everestem nie latali. Natomiast lataliśmy dużo wyżej, no wyleliśmy na 9600 metrów nad Himalajami, czyli wow. Prawie 1000 metrów wyżej niż najwyższa góra tam.
1: Czyli
0: 8800.
1: Właściwie mógł pan lecieć nad samym najwyższym szczytem Ziemi. I o tym nasz bohater, nasz gość opowie w następnym odcinku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Disco. Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

Krysiu? Co znaczy walizki przed drzwiami? Krycha? No nie żartuj, no. Miłość, lato, przyjaźń. Halo?

Do pracy, do zabawy. Twoje Radio Kujawy 99,4 FM.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. Dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
3: No tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
2: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
2: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
2: Te właśnie. Okej, okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
2: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
2: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
2: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
2: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
3: Tygrysa.
2: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
3: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
2: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
3: Czasem.
2: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
3: Inne.
2: Jakie?
3: Pogany.
2: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
4: No właśnie kolorujemy tygrysa.
2: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
5: No trochę trudniejsze.
2: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
4: Językami.
0: Ostatnia odsłona Przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Włocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
6: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można

0: powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no, były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
1: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
0: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku. I tutaj na ten moment no, nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski. Niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
2: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu, warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin, dlatego podczas wypoczynku należy

0: że zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
1: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
2: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
1: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
2: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
1: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
2: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i niewsiadanie za kierownicą po alkoholu.
0: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Tu jest komplet. Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są. Najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, do Wrocławku w tej chwili chyba może.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo

0: Bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
1: We Włocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie. To jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
2: No, znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
3: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
4: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
5: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
6: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na Deptaku.
6: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
5: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
1: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki. W sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
6: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Włocławku?
1: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
6: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
1: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się znad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
7: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
8: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
9: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
8: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
9: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3. piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
10: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
9: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą

0: zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
1: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
2: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
3: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
2: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
3: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
2: Nie, ćwiczenia są super, ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
3: Co dają ćwiczenia, co daje sport?
2: No sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu, wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
1: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Nowa Wieś. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 5 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 100A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie tricolor. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Papieżki. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 8 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Planty 3 na 7. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowo-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Kruszynek 16. Gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie brązowy. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Cmentarna. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne. Brak.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, w drugiej połowie wakacji. Akurat temperatura, pogoda nam dopisuje. Pogoda jest taka zachęcająca do wypoczynku. Przede wszystkim nad wodą. No generalnie lato mamy ciepłe i momentami, no niestety troszeczkę nawet za ciepłe. Z uwagi na to, że przeszliśmy już parę takich fal upałów, na nie za długo zapowiadane są kolejne, postanowiliśmy dzisiaj skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć przed tym upałem nasze psiaki. Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy skupić się na tych psiakach no, tak zwanych podwórkowych czy też kojcowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że taka temperatura odpowiednia dla ludzi jest nieco wyższa niż temperatura odpowiednia dla zwierząt, przede wszystkim dla psów. Podczas gdy dla nas taka optymalna, powiedzmy, temperatura to jest około 23 do 25 stopni, taka idealna dla psiaków to jest stopnie około 19-21, czyli taka temperatura, no taka typowo pokojowa, nazwijmy to, tak? Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego opiekuna, czy też właściciela psa, jest zadbanie o dobrostan tego zwierzęcia. Między innymi zapewnienie mu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie chodzi tutaj tylko o opady, nie tylko śnieg, deszcz, ale również chodzi o ochronę przed wiatrem, no a w te cieplejsze miesiące również przed słońcem. Przypominamy, że w tej chwili mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania stałego trzymania psów na łańcuchach. No i tutaj właściciele muszą dostosować się do wymogów ustawy, do przepisów poprzez zapewnienie psom odpowiedniego kojca, wybiegu, odpowiedniego po prostu schronienia. Jeśli chodzi o to schronienie dla psów, Idealnie byłoby, gdyby pod

Podłoże takiego kojca czy wybiegu no nie było betonowe, chociaż wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek. Nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie. Przez co my mamy nad nimi no troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepłe miesiące. No my po prostu możemy się pocić, w ten sposób regulować temperaturę. Natomiast, no tak jak mówiłam, psy pocą się głównie przez poduszeczki łapek. Niestety nie posiadają innych gruczołów potowych, natomiast chłodzą się głównie przez zianie, tak? Czyli otwierają pysk, szybciutko dyszą, w ten sposób mogą się schłodzić. Jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego podłoża w kojcu, no niestety możemy doprowadzić do poparzeń tych poduszeczek, które później będą no, po prostu krwawić, doprowadzą do zranienia zwierzęcia. No, nie jest to absolutnie wskazane. Najlepiej byłoby, gdyby ten kojec też był chociaż częściowo zadaszony, tak żeby o każdej porze dnia zwierzę miało chociaż trochę cienia. Oczywiście najfajniejsze byłyby takie kojce, gdzie, czy wybiegi, gdzie zwierzę ma do dyspozycji trawę, gdzie zwierzę ma do dyspozycji piach, które po prostu pomogą mu się lepiej schłodzić. Oczywiście roślinność, trawa, drzewa, krzewy zapewniają po prostu znacznie lepszy i temperaturę podłoża, ale też dają taki swoisty mikroklimat. Zwierzę może się schować w tej roślinności i na pewno wtedy lepiej chroni się od słońca, jest przede wszystkim zacienione. Następną kwestią jest takie stałe schronienie dla psa, tak? Czyli no, może to być buda, może to być jakiś budynek, do którego pies może wchodzić, żeby właśnie schować się przed słońcem. No, najważniejsze, żeby taki budynek nie był zbudowany z metalu, raczej proponujemy albo murowane budynki, czy też budy drewniane. Dobrze, gdyby były takie schronienia ocieplone, co zapewnia nie tylko lepszą, wyższą temperaturę zimą, ale też właśnie niższą temperaturę latem. Jeżeli nasze zwierzę ma na budzie jakąś zasłonkę, drzwiczki może z pleksji, wymontujmy to wejście na okres letni, tak żeby zapewnić też w tej budzie przewiew, żeby zwierzę miało dostęp do świeżego powietrza. Niezbyt dobrym, a nawet powiedziałabym, że niedobrym pomysłem jest pokrycie dachowe budy czy też budynku dla psa zrobione z no po prostu z blachy, z metalu, ponieważ no jak wiadomo blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi. Jeśli jest to okres letni, szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić. Tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku brzuchem, niż gdyby powiedzmy stały przy wentylatorze. Także pozwólmy psom na troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie,
Starajmy się, żeby jednak takie bieganie, czy też wręcz zabawa, portowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16.

15, kiedy słońce grzeje najmocniej. Postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę. Pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię. No bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku, no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy no, zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się. Oczywiście zadbajmy o to, żeby woda w takim basenie była w miarę możliwości czysta, wymieniana, ponieważ dużo czworonogów lubi również traktować takie baseniki no jako dodatkową miskę, tak? Także albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo oczywiście się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody. Wymieniajmy tą wodę 2-3 razy dziennie chociaż, sprawdzajmy, czy nie jest przegrzana. Nie stawiajmy miski psiej na pełnym słońcu. Jeżeli możemy zainwestować w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu, co też dodatkowo go schłodzi. I no, nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No, my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów, tak żeby po prostu przystrzyc czy zgolić sierść. No, są to dobre intencje. Natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu. To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje pod spodem powietrze. Zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast no, latem sprawia też, że psu jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy, jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji. Wręcz możemy doprowadzić do poparzeń słonecznych takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety mogły pełnić tą funkcji, tej funkcji, którą pełniły początkowo. Także od tego starajmy się trzymać z daleka. Tak, jeżeli mamy psa, który ma grubą sierść, wiemy, że ma podszerstek, że linie je po prostu garściami można z niego wybierać, no to wtedy po prostu wyczeszmy takiego psiaka, zapewnijmy mu dostęp przede wszystkim do świeżej wody, do cienia i nie starajmy się pomagać mu na siłę, tak żeby mu po prostu
nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że każdy psiak

0: Także ten, który przebywa w Kojcu, oprócz swojego podwórka potrzebuje spacerów. Starajmy się, żeby te spacery nie były właśnie prowadzone w tych godzinach najcieplejszych. Raczej wybierajmy na taki spacer godziny albo poranne, zanim to słońce zacznie mocno grzać, albo już wieczorne, kiedy po prostu robi się chłodniej i pies może na tym po prostu skorzystać. Wybierzmy oczywiście też nie wyjście gdzieś po drodze asfaltowej, po chodniku, po betonie, tylko skorzystajmy może z wyjścia do parku, do lasu, jeśli mamy taką możliwość, przejdźmy się z psiakiem nad jezioro, tak żeby mógł dodatkowo ochłodzić się od bryzy wodnej. A te pieski, które puszczamy luzem, żeby biegały sobie po podwórku, pamiętajmy, że w każdym momencie dnia powinny mieć chociaż część podwórka, która będzie zacieniona. Pamiętajmy też, żeby specjalnie nie nakręcać psa i zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki już schorowane. Nie zawsze, ale zdarza się, że mają problemy z serduszkiem, z płucami. Pamiętajmy, że wysokie temperatury w takich przypadkach dodatkowo jeszcze obciążają organizm. No i mogą doprowadzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu, niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co, wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna, w typie pingwinka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 4689/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo jak my. Lulu to energia i radość wcielona w małe, puszyste ciałko. Uwielbia spędzać czas z ludźmi i zawsze chętnie towarzyszy nam w każdej aktywności. Spacery to jej ulubiona część dnia, a każdy wypad poza dom to dla niej prawdziwa przygoda. Suczka jest bardzo zainteresowana otoczeniem i z ciekawością podchodzi do innych zwierząt. Lubi poznawać nowe osoby i nowe miejsca. Jest kontaktowa i otwarta na świat. Ze względu na jej temperament i potrzeby, szukamy dla Lulu domu, gdzie będzie miała dużo czasu na zabawy, spacery i interakcję z ludźmi. Najlepiej byłoby, gdyby mogła spędzać większość czasu w towarzystwie swoich opiekunów. Jeśli masz serce i miejsce dla takiej wspaniałej suczki, czekamy na twój kontakt. Lulu czeka na rodzinę, która pokocha ją bezwarunkowo. Lulu zarejestrowana jest pod numerem GW/278/27/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe i dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą

0: swoją sprawność manualną rozwinąć.
1: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
0: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
2: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
1: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
3: No tygrysa.
1: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody. Niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
1: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
1: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
1: Te właśnie. Okej, okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
1: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
1: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
1: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
1: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
3: Tygrysa.
1: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
3: No, to jest, no, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
1: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
3: Czasem.
1: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
3: Inne.
1: Jakie?
3: Pogranie.
1: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
4: No właśnie, kolorujemy tygrysa.
1: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
5: No trochę trudniejsze.
1: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
4: Językami.
2: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uporała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Włocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się Wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
6: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w Wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
2: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
6: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od

0: Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski. Niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
2: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
1: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
4: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
1: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
4: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem

zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu.

0: których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
1: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
0: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i niewsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Tu jest komplet. Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe. Sam najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
8: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie, to jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
9: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
10: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
11: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
12: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
4: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
12: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na Deptaku.
4: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
12: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
8: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
4: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Wrocławku?
8: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.

0: A co dokładnie powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
1: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się znad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
2: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
3: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
4: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
3: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
4: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3 piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
5: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
4: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
3: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
6: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
5: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
6: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
5: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
6: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
5: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
6: No sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
3: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego

0: Dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy w kolejnym odcinku. Naszym gościem jest Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz. Właśnie proszę nam opowiedzieć o swoich osiągnięciach.
1: 18 złotych medali z Mistrzostw Świata, 37 medali z Mistrzostw Świata i Europy i tej rangi. Więc z Mistrzostw Świata większość złotych. Uprawiam szybownictwo od 1988 roku, przedtem byłem żeglarzem i tak naprawdę na żeglarstwie nauczyłem się być zawodnikiem.
0: O, to ciekawe, czyli...
1: I w sumie można powiedzieć, że uczestniczyłem już w jakichś 150 zawodach w szybownictwie przez te 30 lat i większość z tych zawodów wygrałem.
0: Jeśli mógłby Pan opowiedzieć trochę o tej początkowej przygodzie z żeglarstwem, czemu nie kontynuował Pan tej kariery? Albo jak daleko tam Pan zaszedł?
1: Pierwsze moje 2 lata latania na szybowcach były pogodzeniem w jednym sezonie 2 sportów, bo już byłem wyszkolonym pilotem szybowcowym, który już latał na przeloty i tak naprawdę mogłem pojechać na jakieś zawody, ale w tym samym czasie jeszcze kończyłem karierę żeglarską, gdzie zacząłem, jak miałem 10 lat, od łódki Optymist w małym klubie na Jeziorze Żywieckim pod kierownictwem trenera, w zasadzie jedynego trenera, jakiego miałem w ogóle przez całą swoją karierę zawodniczą, takiego, który by mnie czegoś uczył, pana Zygmunta Leśniaka. I początkowo, wiadomo, że z takiego odległego terenu, dalekiego od morza, od Zatoki Puckiej, z jakiegoś małego klubu pływaliśmy gdzieś tam na końcu w zawodach, ale potem ambitnie, powolutku zaczęliśmy pływać na 20 miejscach w zawodach w Polsce, potem zaczęliśmy być w 10, a potem walczyliśmy już tylko o medale. No i te 2 lata właśnie ostatnie były już takie, że ja byłem naprawdę

0: wyszkolonym zawodnikiem.
1: Też na optymiście?
0: Nie, to już była łódka 420.
1: Och, to już dwuosobowa.
0: Dwuosobowa, pływałem z kolegą Grześkiem Leśnym, Grześkiem Gałuszką. I jadąc na takie zawody, w zasadzie jechaliśmy po to, żeby walczyć o złoty medal. Także my naprawdę byliśmy już wtedy załogą, która wiedziała, co to znaczy nie odpuszczać, co to znaczy walka zawodnicza, co to znaczy stres zawodniczy. No, także przesiadając się na szybowce, byłem już zawodnikiem. Tutaj była tylko zmiana medium i mi to bardzo pomogło w mojej karierze na początku, bo pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Polski juniorów w Lesznie Wielkopolskim, gdzie teoretycznie pojechałem, żeby się od innych uczyć latania na szybowcach. A tu się okazało, że latając w trudnych warunkach w górach, co wiąże się z tym, że kominy termiczne, czyli te miejsca, gdzie powietrze się unosi i trzeba w nich krążyć szybowcem, żeby nabierać wysokości, są węższe. W tej Wielkopolsce to było po prostu łatwizna, że tak powiem, do latania. I na tych zawodach wygrałem prawie wszystkie konkurencje. Także się to skończyło takim od razu bardzo mocnym wejściem. I to był 93 rok bodajże. I myślę, że od tego momentu było wiadomo, że w zasadzie jestem skazany na to, żeby próbować osiągnąć coś w tym sporcie, że to jest coś, czego nie każdy ma. Nie każdy miał to szczęście, żeby taką szansę dostać. I tak się to skończyło, że latam na szybowcach do tej pory.
1: Czyli żeglarstwo trochę pomogło czuć wiatr.
0: Bardzo. To nie każdy zostaje zawodnikiem, jak jest dzieckiem. Myśmy mieli to szczęście, że nauczyliśmy się tej walki już od samego początku. Tak naprawdę, jak się popatrzy na dzieci, jak one rywalizują, to jest strasznie poważne. One naprawdę nie odpuszczają sobie. To jest albo walka na 100% i w ogóle z nożami w zębach, że się walczy, albo w ogóle sobie odpuszczają. No, ci, którzy walczą, to zostają naprawdę bardzo poważnymi zawodnikami. No, nawet w takiej małej klasie optymist, to naprawdę to jest wszystko na poważnie, bardzo. I tego się można nauczyć właśnie pływając, czy tam zaczynając w młodym wieku. Oczywiście byli tacy koledzy, którzy mieli to szczęście, że byli na przykład w Bielsku, gdzieś przy jakimś klubie saneczkowym, czy klubie narciarskim, czy siatkarstwo było w Bielsku uprawiane wtedy. Myśmy tego, mieszkając w Międzybrodziu Żywieckim na wsi, no nie mieli takich rzeczy, także tam były może jakieś, że ktoś sobie tam pograł w koszykówkę czy w siatkówkę już prywatnie po lekcjach, ale to nie było w takim zorganizowanym klubie. Także moim takim pierwszym zetknięciem się ze sportem było pływanie pierwszy raz na optymiście, jak miałem 10 lat. Natomiast na zawodach szybowcowych ja spotkałem ludzi, którzy dopiero weszli w sport, jak mieli 16 lat, 17, jak mogli się dopiero wyszkolić na szybowcach. To już jest dosyć późno.
1: Rozumiem. Czyli te początki żeglarskie to nie tylko czucie wiatru, ale też podejście sportowe. A jak dalej rozwijała się pana kariera? Po imprezie znaczy, w Lesznie, gdzie zajął pan pewnie bardzo dobre miejsce, pierwsze?
0: Pierwsze. Ja tutaj muszę wyjaśnić, że ja uważam tak naprawdę, że zawodnika robi to, jak on sobie potem poradzi ze stresem, jak on sobie poradzi z trudnościami w czasie zawodów, jak on jest nastawiony ambitnie do tego, żeby sobie nie odpuszczać przy jakichś trudnościach, niepowodzeniach. My jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest pewien rodzaj hazardu, że musimy podejmować ryzyko. Jeżeli ktoś w czasie lotu zawodniczego nie będzie podejmował ryzyka, to nie chodzi o to, że on się zabije, tylko o to chodzi, że może stracić punkty, nie? Że może gdzieś utknąć na dłużej i inni go przegonią. Jeżeli ktoś nie będzie podejmował ryzyka, to nie ma szans w takich zawodach. To jest po prostu wliczone w ten spór, że trzeba. I tutaj tego się trzeba nauczyć.
1: Rozumiem.
0: Także naprawdę zawody wygrywa się głową. Nie tym, że się techniczne umiejętności ma, chociaż to jest już bardzo ważne, ale przychodzi taki etap, że w zasadzie połowa zawodników przynajmniej na Mistrzostwach Polski ma te umiejętności, ma ten sam sprzęt, ma to samo wyposażenie, jak chodzi o metrologię. I oni wszyscy mają szansę wygrać, tylko że wygrywają ci, którzy bardziej do tego poważnie podejdą.
1: Rozumiem. No to jak bardzo pan podchodzi poważnie do przygotowania, czy tak jak

0: Kiedyś mówiono mały żbułka z bananem, czyli stosuje pan odpowiednią dietę, czy też może
1: Nie.
0: ma pan jakiś reżim sportowy,
1: Nie.
0: czy na czym polegają jakby nawyki mistrza?
1: To znaczy, trzeba być w odpowiedniej formie fizycznej do tego, żeby takie wyzwanie podjąć. Latanie na przykład w 43-stopniowych upałach w Australii, no to ktoś, kto nie byłby w dobrej formie, to po prostu w ogóle nie przetrwa takich warunków na starcie. Także to już jest pierwszy element. Nie?
0: No tak, a jak pan dba o formę?
1: Ja biegam na żar, biegam na górę, około 400 metrów pod górkę sobie tam kilka razy w tygodniu przynajmniej przebiegnę. Albo jak nie mam akurat góry pod ręką, no to gdzieś indziej. Także, czy jeżdżę na rowerze. Tutaj jest bardzo ważna taka higiena na zawodach, ponieważ te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest to bardzo stresujące zajęcie. Ja byłem w takiej sytuacji w tej chwili na zawodach w Australii, że w zasadzie wiadomo było, że tylko ja mogę zdobyć medal, więc to było dodatkowe obciążenie. Nie wiedziałem, czy to nie są na przykład moje ostatnie zawody w życiu, bo też może być tak, że na przykład na zawody w Teksasie w tym roku w ogóle nie pojedziemy, bo to jest za daleko, za drogo, do Ameryki, nie będzie sprzętu. Już widzę, że nie pojadę w klasie otwartej, w której nigdy nie startowałem, niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego szybowca. Więc no było to pewne za duże obciążenie dla mnie. Dopiero trzeba było się z tego stresu jakoś wyswobodzić. Trzeba po konkurencji codziennie wysiąść z tego szybowca, zapomnieć o tym, zrelaksować się. I dla mnie to jest po prostu wysiłek fizyczny. Czy jakieś spacery, czy właśnie jogging, czy pływanie, czy jazda na rowerze, cokolwiek. Ale trzeba po prostu zapomnieć o tym, co się robiło w ciągu dnia. Nie można być spiętym i zajętym tym samym cały czas.
0: Rozumiem. Wspomniał pan, że za drogo. Ile kosztuje ten sport? I tak się zastanawiam, dlaczego takiego wielokrotnego mistrza, niemalże nasz skarb narodowy, nie sponsorują nasze państwowe giganty?
1: A, bo to jest polityka. To jest polityka. No. Zobaczmy, jak to wygląda z punktu widzenia organizacyjnego.
0: Wielki brat nam nie pozwala, chyba już te czasy za nami. Czy może kiedyś tak było? Ma pan jakąś historię
1: z tym
0: związaną? Nie, ja
1: mam zupełnie inną teorię na ten temat. To jest tak, że ten sport jest fajny do pokazania. To się da. I tak naprawdę początki zawodów Grand Prix pokazały, że w Polsce mieliśmy największą oglądalność. Taki 1 milion osób oglądało zawody, które rozbywały się w Nowej Zelandii i kończyły się o 4 rano. Odpowiedni sposób pokazania takich zawodów to jest ciekawe, zwłaszcza zawody Grand Prix, które są skrócone specjalnie po to, żeby można było je pokazać, takie wyścigi, żeby one się w jakimś rozsądnym czasie, żeby to nie trwało 7 godzin, tylko żeby 2 godzin pokazać. Natomiast no, my nie mamy takiego zaplecza. Jak popatrzymy na takie sporty narodowe, które są ogromnie dotowane przez państwo, czy budowa stadionów, czy utrzymanie tych stadionów, czy utrzymanie klubu piłkarskiego, to tam jest ogromna liczba ludzi, którym na tym zależy, żeby to było pokazywane. A my tego nie mamy. Ja jestem sam. Ja jestem w stanie pojechać na Mistrzostwa Świata bez nikogo. Tak było. W Nowej Zelandii pojechałem w 2005 roku. Pojechałem, miałem tylko szybowiec załadowany do niemieckiego kontenera. Nie miałem ani przyczepy, nie miałem ani samochodu, ani pomocnika na tych zawodach. Każde lądowanie gdzieś poza lotniskiem bym po prostu wykluczało w tym momencie z rywalizacji. No i było to pewnym rodzajem stresu, ale trzeba sobie było poradzić. No, ale jak mam w tym momencie jeszcze myśleć o tym, żeby dawać informacje do prasy, żeby zdjęcia robić i tak dalej, sam to wszystko zorganizować? Nie da się. No, sam się nie da. To trzeba mieć naprawdę zaplecze do tego, żeby to zrobić. I te sporty, które są takie masowe, zresztą ja uważam, w Polsce jest taka tendencja do sponsorowania nie zawodników, tylko działaczy. Ja naprawdę mam ogromny wyrzut do tego, jak to jest tutaj w Polsce zorganizowane, że się sponsoruje wydarzenie, że się sponsoruje klub, chociażby ten klub nie miał w ogóle żadnych osiągnięć. Na sport młodzieży to już w ogóle jest takie hasło, że wszystkie pieniądze by się przeznaczyło, a tam naprawdę to działa paru trenerów, którzy biorą pieniądze do kieszeni, a reszta to w ogóle jest tylko przykrywka tego całego biznesu, więc... Na utrzymanie stadionów oczywiście, na to, na tamto, ale na zawodnika. Ja napisałem oczywiście do sponsoring, do Tauronu, do kogoś tam. Co, myśli pan, że w ogóle ktoś odpisał? W życiu.
0: No. To trochę przykre. A proszę powiedzieć w takim razie, jak finansuje pan swoje starty? I w ogóle przybownictwo, bo...
1: Fajna historia.

0: W tym roku wyjeżdżając, no w tym roku, w tym sezonie, powiedzmy dopiero co zakończonym, wyjeżdżając na zawody w Australii, początkowo mieliśmy na 6 zawodników budżet 1500 zł. No potem się to trochę zmieniło, że jednak tam
1: Przepraszam, roku, ale to nawet na bilet nie wystarczy.
0: Nie wystarczy. No na jednego zawodnika na bilet. No 3-4 tysiące kosztowały bilety, potem jeszcze droższe były, ale... Ja w ogóle miałem pożyczony szybowiec od fabryki, która sama go zasponsorowała, sama go opłaciła, jak chodzi o ubezpieczenie. Także to Aeroklubu Polskiego nie kosztowało. Także ten mój wyjazd, mój medal był chyba najtańszym w ogóle z wszystkich zawodników, którzy tam pojechali, bo ja byłem w stanie jeszcze sobie wcześniej kupić bilet, kiedy one jeszcze były tanie i tak dalej. Także no jest taka przykra sytuacja, że no nie ładuje się pieniędzy w tych, co się powinno ładować. Nawet w Aeroklubie Polskim. Okej, zostawmy to. My sobie poradzimy. Ja jestem człowiekiem, który pracuje i też potrafię sobie sam zarobić. Chociaż te pieniądze akurat tutaj w Aeroklubie wystarczyły, potem się znalazły i tak naprawdę nie musieliśmy do tych zawodów dokładać, ale... To na przykład, że nie było mnie przez miesiąc w pracy, to tego już mi nikt nie zrefunduje.
1: No właśnie, to jestem zaskoczony, bo myślałem, że jest pan zawodowym szybownikiem, że pan żyje z tego, a tu się okazuje,
0: znaczy,
1: że...
0: Znaczy ja bym chciał, tak. To jest, że, myślę, że błąd.
1: To jest coś, do czego trzeba dążyć.
0: Oprócz, można by było to troszeczkę, ja uważam, że popełniłem w pewnym momencie błąd życiowy, że trzeba było tutaj zorganizować swoją szkołę, że trzeba było zacząć zarabiać na wożeniu pasażerów, że może trzeba było robić wyprawy szybowcowe, do których by inni się przyłączali. I to jest taka działalność, no dzisiaj na przykład Monika Witkowska wróciła z pięknej wyprawy po Pakistanie, gdzieś tam po płaskowyżu przechodziła. I to jest taki wzór zawodnika, który potrafi z takiego sportu żyć. Ona pisze książki, sprzedaje, ma swój sklep, ma swoje gadżety, ma swoje wystąpienia. To się da zrobić, nie? Tylko trzeba by było zrezygnować z zawodu, ja jestem lekarzem.
1: Rozumiem. Jeśli wolno spytać, lekarzem jakiej specjalności?
0: No ze specjalności jestem ginekologiem, a w tej chwili pracuję w poradni lekarza rodzinnego. Także robię też nie to do końca, do czego byłem wyszkolony. No, w tej medycynie niestety przez to, że byłem tak zajęty sportem, też nie osiągnąłem jakiegoś większego sukcesu. Powiedzmy sobie szczerze, że też nie znalazłem zrozumienia wśród kolegów, z którymi pracowałem, bo na przykład pomimo, że ja byłem w stanie rok wcześniej zaplanować swój urlop, bo wiedziałem dokładnie, w jakim terminie są Mistrzostwa Świata w następnym sezonie. No, mogło być tak, że na przykład dwa dni przed wyjazdem przychodziła pani doktor, mówiła, nie, ty tutaj nie pojedziesz na urlop, bo ja sobie kupiłem gdzieś tam wyjazd na Teneryfę. No i ty zostaniesz w szpitalu.
1: Rozumiem. A rodzinnie? Czy ma pan rodzinę, żonę,
0: rodzinę,
1: dzieci?
0: Dzieci niestety nie poszły, żałuję. W moje ślady jeżdżą na koniach. Tak się wciągnęły w to, że po prostu nie mają na nic innego czasu. Oprócz oczywiście nauki, także dzielą. No, po córkę będę musiał pojechać zaraz tutaj, jak skończymy wywiady do Leszna, żeby ją odebrać z zawodów końskich. Także no, mają swoje pasje i cieszę się, że mają i rozwijają się w ten sposób.
1: Super, a żona nie jest, że tak powiem, zazdrosna o to szybownictwo?
0: Myślę, że jest.
1: Które, gdzie pewnie
0: miała
1: tego,
0: takie przygody, opowiadała, że jej się śniło, że kupowała skafander kosmiczny. Szkoda, że to nie było potrzebne, ale był taki moment, że wyjeżdżaliśmy na wyprawę w Himalaje, co się wydawało wszystkim, że to jest strasznie niebezpieczne. Okazało się, że nie jest tak źle. No, to ładne zdjęcie akurat z Daula Giri na szybowcu ASH właśnie z tamtego miejsca. To było w 2013-2014 roku i ta wyprawa no, pochłonęła tak naprawdę rok życia, przygotowania. Było to bardzo trudne do zorganizowania. To jest tak, że samo latanie potem jest łatwe, my sobie technicznie poradzimy z tym, co się tam dzieje. Nie? Obcenimy pogody, przygotowaliśmy się, stwierdziliśmy, że się da. Polecieliśmy i rzeczywiście się dało. Natomiast problemem jest to, że inni nie wierzą, że my wiemy, że się tam da polatać. Nie? I urzędnicy nepalscy z jednej strony bali się, że my sobie tam robimy kłopotu, że będą nas musieli gdzieś wyciągać z tych gór. Zresztą też takie komentarze były z Polski, że następna ekipa jedzie sobie urządzić pogrzeb na koszt państwa. To było akurat po tym wypadku na Broad Peaku. No przykre to było. Natomiast największym problemem naszym było to, że Nepal to jest taki kraj, który z pozwoleń żyje. I my, co dla nich było niezrozumiałe, no chcieliśmy latać po tych górach,

0: bez płacenia codziennie po kilkadziesiąt tysięcy dolarów za to, że sobie wlecimy nad jakąś górę. No to jest niemożliwe, nie? Tutaj nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że taka wyprawa na Mount Everest to na przykład jest 50 tysięcy dolarów. Nie wiem, ile teraz kosztuje.
1: Dla wspinacza.
0: No dla ekipy, nie?
1: Dla ekipy.
0: Nie wiem, czy dla wspinacza, ale dla ekipy, żeby za jakąś wyprawę sobie tam zorganizować, za pozwolenie, nie? W pozwolenie w dobrym terminie, to znaczy w maju, to pewnie jest jeszcze dwa razy więcej. Więc to są ogromne pieniądze i tutaj myśmy to w końcu załatwili w ten sposób, że bez żadnych opłat lataliśmy, ale nam robili cały czas kłopoty. I w sumie nie dostaliśmy nigdy zgody na to, żeby polecieć w rejon Mount Everestu i my akurat, bo tam była też ekipa niemiecka i bez tej zgody poleciała sobie na ten Mount Everest, natomiast myśmy na tym Mount Everestem nie latali. Natomiast lataliśmy dużo wyżej, no, byliśmy na 9600 metrów nad Himalajami, czyli wow, prawie 1000 metrów wyżej niż najwyższa góra tam.
1: Czyli
0: 8800.
1: Właściwie mógł pan lecieć nad samym najwyższym szczytem Ziemi. I o tym nasz bohater, nasz gość opowie w następnym odcinku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego

0: kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
1: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
0: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
2: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
1: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
3: No tygrysa.
1: Tygrysa, okej. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
1: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
1: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
1: Te właśnie. Okej. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
1: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nim zobaczyć.
1: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
1: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
1: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
3: Tygrysa.
1: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość z wykonania go z modeliny.
4: No, to jest, no, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
1: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
4: Czasem.
1: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
4: Inne.
1: Jakie?
4: Pogany.
1: W mediatece? Przy komputerze? Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
5: No właśnie kolorujemy tygrysa.
1: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
6: No trochę trudniejsze.
1: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
6: Językami.
2: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11.30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uporała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Wrocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
7: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
2: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
7: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest

0: obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, taki coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
2: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
1: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
4: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
1: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
4: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026

0: Tego roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
1: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
0: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czym jest komplet? Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Co brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe. Sam najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
8: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie. To jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
9: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
10: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
11: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
10: Wszystko jest ogólnie.

0: Pizzeria jest, także dużo sklepów.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
0: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
1: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
0: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
2: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
1: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniała ogólnie o Włocławku?
2: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
1: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
2: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
3: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
4: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
5: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
4: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
5: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3 piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
6: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
5: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół, od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
4: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
7: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
6: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
7: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
6: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
7: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.

0: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
1: No, sport daje ruch i kondycję, i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
2: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Nowa Wieś. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 100A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie trikolor. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia

Ulica Papieżki, płeć samica, rok urodzenia 2026, umaszczenie czarny podpalany, wielkość szczeniak, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 8 sierpień 2026, miejsce znalezienia ulica Planty 3 na 7, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie brązowo-beżowy, wielkość średni, cechy szczególne dłuższy włos. Data

0: Wypręgowany. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, w drugiej połowie wakacji. Akurat temperatura, pogoda nam dopisuje. Pogoda jest taka zachęcająca do wypoczynku, przede wszystkim nad wodą. No generalnie lato mamy ciepłe i momentami, no niestety troszeczkę nawet za ciepłe. Z uwagi na to, że przeszliśmy już parę takich fal upałów, na nie za długo zapowiadane są kolejne, postanowiliśmy dzisiaj skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć przed tym upałem nasze psiaki. Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy skupić się na tych psiakach no, tak zwanych podwórkowych czy też kojcowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że taka temperatura odpowiednia dla ludzi jest nieco wyższa niż temperatura odpowiednia dla zwierząt, przede wszystkim dla psów. Podczas gdy dla nas taka optymalna, powiedzmy, temperatura to jest około 23 do 25 stopni, taka idealna dla psiaków to jest stopnie około 19-21, czyli taka temperatura, no taka typowo pokojowa, nazwijmy to, tak? Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego opiekuna czy też właściciela psa jest zadbanie o dobrostan tego zwierzęcia, między innymi zapewnienie mu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie chodzi tutaj tylko o opady, nie tylko śnieg, deszcz, ale również chodzi o ochronę przed wiatrem, no a w te cieplejsze miesiące również przed słońcem. Przypominamy, że w tej chwili mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania stałego trzymania psów na łańcuchach. No i tutaj właściciele muszą dostosować się do wymogów ustawy, do przepisów poprzez zapewnienie psom odpowiedniego kojca, wybiegu, odpowiedniego po prostu schronienia. Jeśli chodzi o to schronienie dla psów, idealnie byłoby, gdyby podłoże takiego kojca czy wybiegu no nie było betonowe, chociaż wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek. Nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie. Przez co my mamy nad nimi no, troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepłe miesiące. No, my po prostu możemy się pocić, w ten sposób regulować temperaturę. Natomiast, no, tak jak mówiłam, psy pocą się głównie przez poduszeczki łapek. Niestety nie posiadają innych gruczołów potowych, natomiast chłodzą się głównie przez zianie, tak? Czyli otwierają pysk, szybciutko dyszą, w ten sposób mogą się schłodzić. Jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego podłoża w kojcu, no niestety możemy doprowadzić do poparzeń tych poduszeczek, które później będą no, po prostu krwawić, doprowadzą do zranienia zwierzęcia. No, nie jest to absolutnie wskazane. Najlepiej byłoby, gdyby ten kojec też był chociaż częściowo zadaszony, tak żeby o każdej porze dnia zwierzę miało chociaż trochę cienia. Oczywiście najfajniejsze byłyby takie kojce, gdzie, czy wybiegi, gdzie zwierzę ma do dyspozycji trawę, gdzie zwierzę ma do dyspozycji piach, które po prostu pomogą mu się lepiej schłodzić. Oczywiście roślinność, trawa, drzewa, krzewy zapewniają po prostu znacznie lepszy i temperaturę podłoża, ale też dają taki swoisty mikroklimat, zwierzę może się schować,

w tej roślinności i na pewno wtedy lepiej chroni się od słońca, jest przede wszystkim zacienione. Następną kwestią jest takie stałe schronienie dla psa, tak? Czyli no, może to być buda, może to być jakiś budynek, do którego pies może wchodzić, żeby właśnie schować się przed słońcem. No, najważniejsze, żeby taki budynek nie był zbudowany z metalu, raczej proponujemy albo murowane budynki, czy też budy drewniane. Dobrze, gdyby były takie schronienia ocieplone, co zapewnia nie tylko lepszą, wyższą temperaturę zimą, ale też właśnie niższą temperaturę latem. Jeżeli nasze zwierzę ma na budzie jakąś zasłonkę, drzwiczki może z pleksji, wymontujmy to wejście na okres letni, tak żeby zapewnić też w tej budzie przewiew, żeby zwierzę miało dostęp do świeżego powietrza. Niezbyt dobrym, a nawet powiedziałabym, że niedobrym pomysłem jest pokrycie dachowe budy czy też budynku dla psa zrobione z, no, po prostu z blachy, z metalu, ponieważ no, jak wiadomo, blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić, no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi. Jeśli jest to okres letni, szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić. Tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no, pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku brzuchem, niż gdyby, powiedzmy, stały przy wentylatorze. Także pozwólmy psom na troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie, starajmy się, żeby jednak takie bieganie, czy też wręcz zabawa, aportowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16, kiedy słońce grzeje najmocniej, postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę. Pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię. No bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku, no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy no, zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się. Oczywiście zadbajmy o to, żeby woda w takim basenie była w miarę możliwości czysta, wymieniana, ponieważ dużo czworonogów lubi również traktować takie baseniki no jako dodatkową miskę, tak? Także albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo oczywiście się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody. Wymieniajmy tą wodę 2-3 razy dziennie chociaż, sprawdzajmy, czy nie jest przegrzana. Nie stawiajmy miski psiej na pełnym słońcu. Jeżeli możemy, możemy zainwestować w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu.

dodatkowo go schłodzi i no nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów, tak żeby po prostu przystrzyc czy zgolić sierść. No, są to dobre intencje, natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu. To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje pod spodem powietrze. Zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast no, latem sprawia też, że psu jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy, jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji. Wręcz możemy doprowadzić do poparzeń słonecznych, takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety mogły pełnić tą funkcji, tej funkcji, którą pełniły początkowo. Także od tego starajmy się trzymać z daleka. Tak, jeżeli mamy psa, który ma grubą sierść, wiemy, że ma podszerstek, że linie je po prostu garściami można z niego wybierać, no to wtedy po prostu wyczeszmy takiego psiaka, zapewnijmy mu dostęp przede wszystkim do świeżej wody, do cienia i nie starajmy się pomagać mu na siłę, tak żeby mu po prostu nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że każdy psiak, także ten, który przebywa w kojcu, oprócz swojego podwórka potrzebuje spacerów. Starajmy się, żeby te spacery nie były właśnie prowadzone w tych godzinach najcieplejszych. Raczej wybierajmy na taki spacer godziny albo poranne, zanim to słońce zacznie mocno grzać, albo już wieczorne, kiedy po prostu robi się chłodniej i pies może na tym po prostu skorzystać. Wybierzmy oczywiście też nie wyjście gdzieś po drodze asfaltowej, po chodniku, po betonie, tylko skorzystajmy może z wyjścia do parku, do lasu, jeśli mamy taką możliwość, przejdźmy się z psiakiem nad jezioro, tak żeby mógł dodatkowo ochłodzić się od bryzy wodnej. A te pieski, które puszczamy luzem, żeby biegały sobie po podwórku, pamiętajmy, że w każdym momencie dnia powinny mieć chociaż część podwórka, która będzie zacieniona. Pamiętajmy też, żeby specjalnie nie nakręcać psa i zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki już schorowane. Nie zawsze, ale zdarza się, że mają problemy z serduszkiem, z płucami. Pamiętajmy, że wysokie temperatury w takich przypadkach dodatkowo jeszcze obciążają organizm. No i mogą doprowadzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu.

0: niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co? Wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna, w typie pingwinka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 4689/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 54-233-20-21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo jak my. Lulu to energia i radość wcielona w małe, puszyste ciałko. Uwielbia spędzać czas z ludźmi i zawsze chętnie towarzyszy nam w każdej aktywności. Spacery to jej ulubiona część dnia, a każdy wypad poza dom to dla niej prawdziwa przygoda. Suczka jest bardzo zainteresowana otoczeniem i z ciekawością podchodzi do innych zwierząt. Lubi poznawać nowe osoby i nowe miejsca. Jest kontaktowa i otwarta na świat. Ze względu na jej temperament i potrzeby, szukamy dla Lulu domu, gdzie będzie miała dużo czasu na zabawy, spacery i interakcję z ludźmi. Najlepiej byłoby, gdyby mogła spędzać większość czasu w towarzystwie swoich opiekunów. Jeśli masz serce i miejsce dla takiej wspaniałej suczki, czekamy na twój kontakt. Lulu czeka na rodzinę, która pokocha ją bezwarunkowo. Lulu zarejestrowana jest pod numerem GW/278/27/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca.

0: opłaca. Dziś i jutro. Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
3: Tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
2: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
2: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
2: Te właśnie. Okej, okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
2: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
2: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
2: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
2: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
3: Tygrysa.
2: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
3: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie...

0: na kremowo.
1: Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
0: Czasem.
1: Czasem. I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
0: Inne.
1: Jakie?
0: Pogan.
1: W mediatece. Przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
2: No właśnie, kolorujemy tygrysa.
1: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
3: No trochę trudniejsze.
1: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
2: Językami.
4: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Włocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się Wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
5: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w Wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
4: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
5: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no, nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
4: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
6: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
7: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy

0: leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
1: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
0: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
1: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
2: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
3: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
2: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
3: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
2: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
3: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
2: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.
1: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.

0: Prawy.
1: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Tu jest komplet. Proszę wyjechać na Górny Śląsk. Tam im brakuje.
2: Brakuje pani najbardziej we Włosawku.
3: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
2: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Włosawku?
3: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe. Sam najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
2: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
3: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
2: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
3: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
4: Ojej, we Włocławku w tej chwili chyba może.
5: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
2: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Włocławku?
5: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
6: We Włocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie. To jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
7: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więcej takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
8: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
9: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. No. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
10: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
2: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
10: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
2: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
10: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
6: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki. W sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
2: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Włocławku?
6: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
2: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
6: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
0: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
11: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
12: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich.

0: seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w trzech szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
1: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
0: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
2: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
0: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół, od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie. Niestety na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
1: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
2: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
2: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
3: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
2: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
3: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
1: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają

0: potrzebują opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy w kolejnym odcinku. Naszym gościem jest Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz. Właśnie proszę nam opowiedzieć o swoich osiągnięciach.
1: 18 złotych medali z Mistrzostw Świata, 37 medali z Mistrzostw Świata i Europy i tej rangi. Więc z Mistrzostw Świata większość złotych. Uprawiam szybownictwo od 1988 roku. Przedtem byłem żeglarzem i tak naprawdę na żeglarstwie nauczyłem się być zawodnikiem.
0: O, to ciekawe, czyli...
1: I w sumie można powiedzieć, że uczestniczyłem już w jakichś 150 zawodach w szybownictwie przez te 30 lat i większość z tych zawodów wygrałem.
0: Jeśli mógłby Pan opowiedzieć trochę o tej początkowej przygodzie z żeglarstwem, czemu nie kontynuował Pan tej kariery? Albo jak daleko tam Pan zaszedł?
1: Pierwsze moje 2 lata latania na szybowcach były pogodzeniem w jednym sezonie 2 sportów, bo już byłem wyszkolonym pilotem szybowcowym, który już latał na przeloty i tak naprawdę mogłem pojechać na jakieś zawody, ale w tym samym czasie jeszcze kończyłem karierę żeglarską, gdzie zacząłem, jak miałem 10 lat, od łódki Optymist w małym klubie na Jeziorze Żywieckim pod kierownictwem trenera, w zasadzie jedynego trenera, jakiego miałem w ogóle przez całą swoją karierę zawodniczą, takiego, który by mnie czegoś uczył, pana Zygmunta Leśniaka. I początkowo, wiadomo, że z takiego odległego terenu, dalekiego od morza, od Zatoki Puckiej, z jakiegoś mojego klubu pływaliśmy gdzieś tam na końcu w zawodach, ale potem ambitnie, powolutku zaczęliśmy pływać na 20 miejscach w zawodach w Polsce, potem zaczęliśmy być w 10, a potem walczyliśmy już tylko o medale. No i te 2 lata właśnie ostatnie były już takie, że ja byłem naprawdę wyszkolonym zawodnikiem.
0: Też na Optymiście?
1: Nie, to już była łódka 420.
0: Och, to już dwuosobowa.
1: Dwuosobowa. Pływałem z kolegą Grześkiem Leśnym, Grześkiem Gałuszką. I jadąc na takie zawody, w zasadzie jechaliśmy po to, żeby walczyć o złoty medal. Także my naprawdę byliśmy już wtedy załogą, która wiedziała, co to znaczy nie odpuszczać. Co to znaczy walka zawodnicza, co to znaczy stres zawodniczy. No, także przesiadając się na szybowce, byłem już zawodnikiem. Tutaj była tylko zmiana medium i mi to bardzo pomogło w mojej karierze na początku, bo pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Polski juniorów w Lesznie Wielkopolskim, gdzie teoretycznie pojechałem, żeby się od innych uczyć latania na szybowcach. A tu się okazało, że latając w trudnych warunkach w górach, co wiąże się z tym, że kominy termiczne, czyli te miejsca, gdzie powietrze się unosi i trzeba w nich krążyć szybowcem, żeby nabierać wysokości, są węższe. W tej Wielkopolsce to było po prostu łatwizna, że tak powiem, do latania. I na tych zawodach wygrałem prawie wszystkie konkurencje. Także się to skończyło takim od razu bardzo mocnym wejściem. I to był 93 rok bodajże.

0: I myślę, że od tego momentu było wiadomo, że w zasadzie jestem skazany na to, żeby próbować osiągnąć coś w tym sporcie, że to jest coś, czego nie każdy ma. Nie każdy miał to szczęście, żeby taką szansę dostać. I tak się to skończyło, że latam na szybowcach do tej pory.
1: Czyli żeglarstwo trochę pomogło czuć
0: Bardzo,
1: wiatr.
0: bardzo. To nie każdy zostaje zawodnikiem, jak jest dzieckiem. Myśmy mieli to szczęście, że nauczyliśmy się tej walki już od samego początku. Tak naprawdę, jak się popatrzy na dzieci, jak one rywalizują, to jest strasznie poważne. One naprawdę nie odpuszczają sobie. To jest albo walka na 100% i w ogóle z nożami w zębach, że się walczy, albo w ogóle sobie odpuszczają. No, ci, którzy walczą, to zostają naprawdę bardzo poważnymi zawodnikami. No, nawet w takiej małej klasie optymist, to naprawdę to jest wszystko na poważnie, bardzo. I tego się można nauczyć właśnie pływając, czy tam zaczynając w młodym wieku. Oczywiście byli tacy koledzy, którzy mieli to szczęście, że byli na przykład w Bielsku, gdzieś przy jakimś klubie saneczkowym, czy klubie narciarskim, czy siatkarstwo było w Bielsku uprawiane wtedy. Myśmy tego, mieszkając w Międzybrodziu Żywieckim na wsi, no nie mieli takich rzeczy, także tam były może jakieś, że ktoś sobie tam pograł w koszykówkę czy w siatkówkę już prywatnie po lekcjach, ale to nie było w takim zorganizowanym klubie. Także moim takim pierwszym zetknięciem się ze sportem było pływanie pierwszy raz na optymiście, jak miałem 10 lat. Natomiast na zawodach szybowcowych ja spotkałem ludzi, którzy dopiero weszli w sport, jak mieli 16 lat, jak 17, jak mogli się dopiero wyszkolić na szybowcach. I to już jest dosyć późno.
1: Rozumiem, czyli te początki żeglarskie to nie tylko czucie wiatru, ale też podejście sportowe. A jak dalej rozwijała się pana kariera? Po imprezie
0: Znaczy,
1: w Lesznie,
0: ja tutaj
1: gdzie
0: muszę.
1: zajął pan pewnie bardzo dobre miejsce,
0: Ja tutaj
1: jeśli nie
0: muszę.
1: pierwsze?
0: Pierwsze.
1: Pierwsze.
0: Ja tutaj muszę wyjaśnić, że ja uważam tak naprawdę, że zawodnika robi to, jak on sobie potem poradzi ze stresem, jak on sobie poradzi z trudnościami w czasie zawodów, jak on jest nastawiony ambitnie do tego, żeby sobie nie odpuszczać przy jakichś trudnościach, niepowodzeniach. My jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest pewien rodzaj hazardu, że musimy podejmować ryzyko. Jeżeli ktoś w czasie lotu zawodniczego nie będzie podejmował ryzyka, to nie chodzi o to, że on się zabije, tylko o to chodzi, że może stracić punkty, nie? Że może gdzieś utknąć na dłużej i inni go przegonią. Jeżeli ktoś nie będzie podejmował ryzyka, to nie ma szans w takich zawodach. To jest po prostu wliczone w ten spór, że trzeba. I tutaj no, tego się trzeba nauczyć. I także
1: Rozumiem.
0: naprawdę zawody wygrywa się głową. Nie tym, że się techniczne umiejętności ma, chociaż to też jest bardzo ważne, ale przychodzi taki etap, że w zasadzie połowa zawodników, przynajmniej na Mistrzostwach Polski, ma te umiejętności, ma ten sam sprzęt, ma to samo wyposażenie, ma to samo wyposażenie, jak chodzi o metrologię. I oni wszyscy mają szansę wygrać, tylko że wygrywają ci, którzy bardziej do tego poważnie podejdą.
1: Rozumiem. No to jak bardzo pan podchodzi poważnie do przygotowania? Czy tak jak kiedyś mówiono, małysz bułka z bananem, czyli stosuje pan odpowiednią dietę? Czy też może
0: Nie.
1: ma pan jakiś reżim sportowy?
0: Nie.
1: Czy na czym polegają jakby nawyki mistrza?
0: To znaczy, trzeba być w odpowiedniej formie fizycznej do tego, żeby takie wyzwanie podjąć. Latanie na przykład w 43-stopniowych upałach w Australii, no to ktoś, kto nie byłby w dobrej formie, to po prostu w ogóle nie przetrwa takich warunków na starcie. Także to już jest pierwszy element, nie?
1: No tak, a
0: Druga
1: jak pan
0: sprawa,
1: dba o formę?
0: ja biegam na żar, biegam na górę, około 400 metrów pod górkę sobie tam kilka razy w tygodniu przynajmniej przebiegnę. Albo jak nie mam akurat góry pod ręką, no to gdzieś indziej. Także, czy jeżdżę na rowerze. Tutaj jest bardzo ważna taka higiena na zawodach, ponieważ te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest to bardzo stresujące zajęcie. Ja byłem w takiej sytuacji w tej chwili na zawodach w Australii, że w zasadzie wiadomo było, że tylko ja mogę zdobyć medal, więc to było dodatkowe obciążenie. Nie wiedziałem, czy to nie są na przykład moje ostatnie zawody w życiu, bo też może być tak, że na przykład na zawody w Teksasie w tym roku.

0: W ogóle nie pojedziemy, bo to jest za daleko, za drogo, do Ameryki nie będzie sprzętu. Już widzę, że nie pojadę w klasie otwartej, w której nigdy nie startowałem. Niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego szybowca. Więc no było to pewne za duże obciążenie dla mnie. I dopiero trzeba było się z tego stresu jakoś wyswobodzić. Trzeba po konkurencji codziennie wysiąść z tego szybowca, zapomnieć o tym, zrelaksować się. I dla mnie to jest po prostu wysiłek fizyczny, czy jakieś spacery, czy właśnie jogging, czy pływanie, czy jazda na rowerze, cokolwiek. Ale trzeba po prostu zapomnieć o tym, że co się robiło w ciągu dnia. Nie można być spiętym i zajętym tym samym cały czas.
1: Rozumiem. Wspomniał pan, że za drogo. Ile kosztuje ten sport? I tak się zastanawiam, dlaczego takiego wielokrotnego mistrza, niemalże nasz skarb narodowy, nie sponsorują nasze państwowe
0: A, bo to
1: giganty?
0: jest polityka. To jest polityka, no. Zobaczmy, jak to wygląda z punktu
1: Ale
0: widzenia
1: przepraszam,
0: organizacyjnego.
1: Wielki Brat nam nie pozwala, chyba już te czasy za nami. Czy może kiedyś tak było? Ma pan jakąś historię z
0: Nie, ja
1: tym
0: mam
1: związaną?
0: zupełnie inną teorię na ten temat. To jest tak, że ten sport jest fajny do pokazania. To się da. I tak naprawdę początki zawodów Grand Prix pokazały, że w Polsce mieliśmy największą oglądalność. Taki milion osób oglądało zawody, które rozbywały się w Nowej Zelandii i kończyły się o 4 rano. Odpowiedni sposób pokazania takich zawodów to jest ciekawe, zwłaszcza zawody Grand Prix, które są skrócone specjalnie po to, żeby można było je pokazać, takie wyścigi, żeby one się w jakimś rozsądnym czasie, żeby to nie trwało 7 godzin, tylko żeby 2 godzin pokazać. Natomiast no, my nie mamy takiego zaplecza. Jak popatrzymy na takie sporty narodowe, które są ogromnie dotowane przez państwo, czy budowa stadionów, czy utrzymanie tych stadionów, czy utrzymanie klubu piłkarskiego, to tam jest ogromna liczba ludzi, którym na tym zależy, żeby to było pokazywane. A my tego nie mamy. Ja jestem sam. Ja jestem w stanie pojechać na Mistrzostwa Świata bez nikogo. Tak było. W Nowej Zelandii pojechałem w 2005 roku. Pojechałem, miałem tylko szybowiec załadowany do niemieckiego kontenera. Nie miałem ani przyczepy, nie miałem ani samochodu, ani pomocnika na tych zawodach. Każde lądowanie gdzieś poza lotniskiem bym po prostu wykluczało w tym momencie z rywalizacji. No i było to pewnym rodzajem stresu, ale trzeba sobie było poradzić. No, ale jak mam w tym momencie jeszcze myśleć o tym, żeby dawać informacje do prasy, żeby zdjęcia robić i tak dalej, sam to wszystko zorganizować? Nie da się. No, sam się nie da. To trzeba mieć naprawdę zaplecze do tego, żeby to zrobić. I te sporty, które są takie masowe, zresztą ja uważam, w Polsce jest taka tendencja do sponsorowania nie zawodników, tylko działaczy. Ja naprawdę mam ogromny wyrzut do tego, jak to jest tutaj w Polsce zorganizowane, że się sponsoruje wydarzenie, że się sponsoruje klub, chociażby ten klub nie miał w ogóle żadnych osiągnięć. Na sport młodzieży to już w ogóle jest takie hasło, że wszystkie pieniądze by się przeznaczyło, a tam naprawdę to działa paru trenerów, którzy biorą pieniądze do kieszeni, a reszta to w ogóle jest tylko przykrywka tego całego biznesu, więc na utrzymanie stadionów oczywiście, na to, na tamto, ale na zawodnika. Ja napisałem oczywiście do sponsoring, do Tauronu, do kogoś tam. Co, myśli pan, że w ogóle ktoś odpisał? W życiu. No.
1: To trochę przykre. A proszę powiedzieć w takim razie, jak finansuje pan swoje starty? I w ogóle szybownictwo, bo.
0: Fajna historia. W tym roku wyjeżdżając, no w tym roku, w tym sezonie, powiedzmy dopiero co zakończonym, wyjeżdżając na zawody w Australii, początkowo mieliśmy na 6 zawodników budżet 1500 zł. No potem się to trochę zmieniło, że jednak tam pod koniec
1: Przepraszam, ale
0: roku
1: to nawet na bilet nie
0: nie
1: wystarczy.
0: wystarczy. No, na jednego zawodnika na bilet. No, 3-4 tysiące kosztowały bilety, potem jeszcze droższe były, ale. Ja w ogóle miałem pożyczony szybowiec od fabryki, która sama go zasponsorowała, sama go opłaciła, jak chodzi o ubezpieczenie. Także to Aeroklubu Polskiego nie kosztowało. Także ten mój wyjazd, mój medal był chyba najtańszym w ogóle z wszystkich zawodników, którzy tam pojechali, bo ja byłem w stanie jeszcze sobie wcześniej kupić bilet, kiedy one jeszcze były tanie i tak dalej. Także no, jest taka przykra sytuacja, że no, nie ładuje się pieniędzy w tych, co się powinno ładować. Nawet w Aeroklubie Polskim. Okej, zostawmy to. My sobie poradzimy. Ja jestem człowiekiem, który pracuje i też potrafię sobie sam zarobić. Chociaż te pieniądze akurat tutaj w Aeroklubie wystarczyły, potem się znalazły i tak naprawdę nie musieliśmy do tych zawodów dokładać, ale. To na przykład, że nie było mnie przez miesiąc w pracy, to tego już mi nikt nie zrefunduje.
1: No właśnie, to jestem zaskoczony, bo myślałem,

0: Słyszałem, że jest pan zawodowym szybownikiem, że pan żyje z tego, a tu się okazuje,
1: Znaczy, ja bym chciał, tak. To jest, myślę, że błąd,
0: to jest
1: bo
0: coś, do czego trzeba dążyć.
1: Można by było to troszeczkę. Ja uważam, że popełniłem w pewnym momencie błąd życiowy, że trzeba było tutaj zorganizować swoją szkołę, że trzeba było zacząć zarabiać na wożeniu pasażerów, że może trzeba było robić wyprawy szybowcowe, do których by inni się przyłączali. I to jest taka działalność.

0: Pisze książki, sprzedaje, ma swój sklep, ma swoje gadżety, ma swoje wystąpienia. To się da zrobić, nie? Tylko trzeba by było zrezygnować z zawodu. Ja jestem lekarzem.
1: Rozumiem. Jeśli wolno spytać, lekarzem jakiejś specjalności?
0: No, ze specjalności jestem ginekologiem, a w tej chwili pracuję w poradni lekarza rodzinnego. Także robię też nie to do końca, do czego byłem wyszkolony. No, w tej medycynie niestety przez to, że byłem tak zajęty sportem, też nie osiągnąłem jakiegoś większego sukcesu. Powiedzmy sobie szczerze, że też nie znalazłem zrozumienia wśród kolegów, z którymi pracowałem, bo na przykład pomimo, że ja byłem w stanie rok wcześniej zaplanować swój urlop, bo wiedziałem dokładnie, w jakim terminie są Mistrzostwa Świata w następnym sezonie. No, mogło być tak, że na przykład 2 dni przed wyjazdem przychodziła pani doktor, mówiła: nie, ty tutaj nie pojedziesz na urlop, bo ja sobie kupiłem gdzieś tam wyjazd na Teneryfę. No i ty zostaniesz w szpitalu.
1: Rozumiem. A rodzinnie, czy ma pan rodzinę,
0: Ja mam
1: żonę, dzieci?
0: rodzinę. Dzieci niestety nie poszły, żałuję. W moje ślady jeżdżą na koniach. Tak się wciągnęły w to, że po prostu nie mają na nic innego czasu. Oprócz oczywiście nauki, także dzielą. No, po córkę będę musiał pojechać zaraz tutaj, jak skończymy wywiady do Leszna, żeby ją odebrać z zawodów końskich. Także no, mają swoje pasje i cieszę się, że mają i rozwijają się w ten sposób.
1: Super, a żona nie jest, że tak powiem, zazdrosna o to szybownictwo,
0: Myślę, że jest.
1: gdzie pewnie oprócz
0: Miała
1: tego,
0: takie
1: że
0: przygody, opowiadała, że jej się śniło, że kupowała skafander kosmiczny. Szkoda, że to nie było potrzebne, ale był taki moment, że wyjeżdżaliśmy na wyprawę w Himalaje, co się wydawało wszystkim, że to jest strasznie niebezpieczne. Okazało się, że nie jest tak źle. No, to ładne zdjęcie akurat z Daulagiri na szybowcu ASH, właśnie z tamtego miejsca. To było w 2013-2014 roku. I ta wyprawa no, pochłonęła tak naprawdę rok życia, przygotowania. Było to bardzo trudne do zorganizowania. To jest tak, że samo latanie potem jest łatwe. My sobie technicznie poradzimy z tym, co się tam dzieje, nie? Obcenimy pogody, przygotowaliśmy się, stwierdziliśmy, że się da. Poleciliśmy i rzeczywiście się dało. Natomiast problemem jest to, że inni nie wierzą, że my wiemy, że się tam da polatać, nie? I urzędnicy nepalscy z jednej strony bali się, że my sobie tam robimy kłopotu, że będą nas musieli gdzieś wyciągać z tych gór. Zresztą też takie komentarze były z Polski, że o, następna ekipa jedzie sobie urządzić pogrzeb na koszt państwa. To było akurat po tym wypadku na Broad Peaku. I no, to przykre to było. Natomiast największym problemem naszym było to, że Nepal to jest taki kraj, który z pozwoleń żyje. I my, co dla nich było niezrozumiałe, my chcieliśmy latać po tych górach bez płacenia codziennie po kilkadziesiąt tysięcy dolarów za to, że sobie wlecimy nad jakąś górę. No to jest niemożliwe, nie? Tutaj nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że taka wyprawa na Mount Everest to na przykład jest 50 tysięcy dolarów. Nie wiem, ile teraz kosztuje.
1: Dla wspinacza.
0: No dla ekipy, nie?
1: Do ekipy.
0: Nie wiem, czy dla wspinacza, ale dla ekipy, żeby z jakąś wyprawę sobie tam zorganizować, za pozwolenie, nie? Pozwolenie w dobrym terminie, to znaczy w maju, to pewnie jest jeszcze 2 razy więcej. Więc to są ogromne pieniądze. I tutaj myśmy to w końcu załatwili w ten sposób, że bez żadnych opłat lataliśmy, ale nam robili cały czas kłopoty. I w sumie nie dostaliśmy nigdy zgody na to, żeby polecieć w rejon Mount Everestu. I my akurat, bo tam była też ekipa niemiecka i bez tej zgody poleciała sobie na ten Mount Everest. Natomiast myśmy na tym Mount Everestem nie latali. Natomiast lataliśmy dużo wyżej. No, byliśmy na 9600 metrów nad Himalajami, czyli
1: Wow.
0: prawie 1000 metrów wyżej niż najwyższa góra tam,
1: Czyli
0: 8850.
1: właściwie mógł pan lecieć nad samym najwyższym szczytem Ziemi. I o tym nasz bohater, nasz gość opowie w następnym odcinku.

0: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowany przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze? Właśnie, powiedz mi, co wykonujesz?
3: No, tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
2: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
2: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
2: Te właśnie. Okej. Okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No, ja lubię szkołę.
2: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
2: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
2: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
2: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
3: Tygrysa.
2: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.

0: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
1: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
0: Czasem.
1: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
0: Inne.
1: Jakie?
0: Pogany.
1: W mediatece. Przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
2: No właśnie, kolorujemy tygrysa.
1: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
3: No trochę trudniejsze.
1: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
2: Językami.
4: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11.30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Włocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się Wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
5: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w Wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
4: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
5: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
4: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
6: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
7: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić.

0: ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
1: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
0: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
1: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
2: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
3: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
2: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
3: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
2: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
3: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
2: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.

0: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
1: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czy jest komplet? Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
2: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
3: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
2: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
3: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe. Sam najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
2: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
3: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
2: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
3: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
4: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba może.
5: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
2: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
6: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie. To jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
7: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
8: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
9: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. No. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
10: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
2: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
10: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
2: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
10: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
6: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
2: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Wrocławku?
6: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
2: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
6: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się znad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
0: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
11: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
12: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział.

0: niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w trzech szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
1: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
0: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
2: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
0: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie. Niestety na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
1: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
2: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
2: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
3: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
2: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
3: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
1: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, autospa Ziębia 5.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Nowa Wieś. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 5 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 100A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie trikolor. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Papieżki. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 8 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Planty 3/7. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowo-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Kruszynek 16. Gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie brązowy. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Cmentarna. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne. Brak.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, w drugiej połowie wakacji. Akurat temperatura, pogoda nam dopisuje. Pogoda jest taka zachęcająca do wypoczynku. Przede wszystkim nad wodą. No generalnie lato mamy ciepłe i momentami, no niestety troszeczkę nawet za ciepłe. Z uwagi na to, że przeszliśmy już parę takich fal upałów, na nie za długo zapowiadane są kolejne, postanowiliśmy dzisiaj skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć przed tym upałem nasze psiaki. Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy skupić się na tych psiakach, no, tak zwanych podwórkowych czy też kojcowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że taka temperatura odpowiednia dla ludzi

Jest nieco wyższa niż temperatura odpowiednia dla zwierząt, przede wszystkim dla psów. Podczas gdy dla nas taka optymalna, powiedzmy, temperatura to jest około 23 do 25 stopni, taka idealna dla psiaków to jest stopni około 19-21, czyli taka temperatura, no taka typowo pokojowa, nazwijmy to, tak? Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego opiekuna czy też właściciela psa jest zadbanie o dobrostan tego zwierzęcia, między innymi zapewnienie mu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie chodzi tutaj tylko o opady, nie tylko śnieg, deszcz, ale również chodzi o ochronę przed wiatrem, no a w te cieplejsze miesiące również przed słońcem. Przypominamy, że w tej chwili mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania stałego trzymania psów na łańcuchach. No i tutaj właściciele muszą dostosować się do wymogów ustawy, do przepisów, poprzez zapewnienie psom odpowiedniego kojca, wybiegu, odpowiedniego po prostu schronienia. Jeśli chodzi o to schronienie dla psów, idealnie byłoby, gdyby podłoże takiego kojca czy wybiegu, no nie było betonowe, chociaż wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek. Nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie. Przez co my mamy nad nimi no troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepłe miesiące. No my po prostu możemy się pocić, w ten sposób regulować temperaturę. Natomiast, no tak jak mówiłam, psy pocą się głównie przez poduszeczki łapek. Niestety nie posiadają innych gruczołów potowych, natomiast chłodzą się głównie przez zianie, tak? Czyli otwierają pysk, szybciutko dyszą, w ten sposób mogą się schłodzić. Jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego podłoża w kojcu, no niestety możemy doprowadzić do poparzeń tych poduszeczek, które później będą no, po prostu krwawić, doprowadzą do zranienia zwierzęcia. No, nie jest to absolutnie wskazane. Najlepiej byłoby, gdyby ten kojec też był chociaż częściowo zadaszony, tak żeby o każdej porze dnia zwierzę miało chociaż trochę cienia. Oczywiście najfajniejsze byłyby takie kojce, gdzie, czy wybiegi, gdzie zwierzę ma do dyspozycji trawę, gdzie zwierzę ma do dyspozycji piach, które po prostu pomogą mu się lepiej schłodzić. Oczywiście roślinność, trawa, drzewa, krzewy zapewniają po prostu znacznie lepszy i temperaturę podłoża, ale też dają taki swoisty mikroklimat. Zwierzę może się schować w tej roślinności i na pewno wtedy lepiej chroni się od słońca, jest przede wszystkim zacienione. Następną kwestią jest takie stałe schronienie dla psa, tak? Czyli no, może to być buda, może to być jakiś budynek, do którego pies może wchodzić, żeby właśnie schować się przed słońcem. No, najważniejsze, żeby taki budynek nie był zbudowany z metalu, raczej proponujemy albo murowane budynki, czy też budy drewniane. Dobrze, gdyby były takie schronienia ocieplone, co zapewnia nie tylko lepszą, wyższą temperaturę zimą, ale też właśnie niższą temperaturę latem. Jeżeli nasze zwierzę ma na budzie jakąś zasłonkę, drzwiczki może z pleksji, wymontujmy to wejście na okres letni, tak żeby zapewnić też w tej budzie przewiew, żeby zwierzę miało dostęp do świeżego powietrza. Niezbyt dobrym, a nawet powiedziałabym, że niedobrym pomysłem jest

pokrycie dachowe budy, czy też budynku dla psa, zrobione z, no po prostu z blachy, z metalu, ponieważ no jak wiadomo, blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić, no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi. Jeśli jest to okres letni, szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić, tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku brzuchem, niż gdyby powiedzmy stały przy wentylatorze. Także pozwólmy psom na troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie, starajmy się, żeby jednak takie bieganie, czy też wręcz zabawa, portowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16, kiedy słońce grzeje najmocniej, postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę, pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię. No bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku, no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy no, zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się. Oczywiście zadbajmy o to, żeby woda w takim basenie była w miarę możliwości czysta, wymieniana, ponieważ dużo czworonogów lubi również traktować takie baseniki no jako dodatkową miskę, tak? Także albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo oczywiście się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody. Wymieniajmy tą wodę 2-3 razy dziennie chociaż, sprawdzajmy, czy nie jest przegrzana. Nie stawiajmy miski psiej na pełnym słońcu. Jeżeli możemy, możemy zainwestować w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu, co też dodatkowo go schłodzi. I no, nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No, my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów, tak żeby po prostu przystrzyc czy zgolić sierść. No, są to dobre intencje. Natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu. To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje

0: Trzymuje pod spodem powietrze, zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast no, latem sprawia też, że psu jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy, jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji. Wręcz możemy doprowadzić do poparzeń słonecznych, takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety mogły pełnić tą funkcji, tej funkcji, którą pełniły początkowo. Także od tego starajmy się trzymać z daleka. Tak, jeżeli mamy psa, który ma grubą sierść, wiemy, że ma podszerstek, że linie je po prostu garściami można z niego wybierać, no to wtedy po prostu wyczeszmy takiego psiaka, zapewnijmy mu dostęp przede wszystkim do świeżej wody, do cienia i nie starajmy się pomagać mu na siłę, tak żeby mu po prostu nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że każdy psiak, także ten, który przebywa w kojcu, oprócz swojego podwórka potrzebuje spacerów. Starajmy się, żeby te spacery nie były właśnie prowadzone w tych godzinach najcieplejszych. Raczej wybierajmy na taki spacer godziny albo poranne, zanim to słońce zacznie mocno grzać, albo już wieczorne, kiedy po prostu robi się chłodniej i pies może na tym po prostu skorzystać. Wybierzmy oczywiście też nie wyjście gdzieś po drodze asfaltowej, po chodniku, po betonie, tylko skorzystajmy może z wyjścia do parku, do lasu, jeśli mamy taką możliwość, przejdźmy się z psiakiem nad jezioro, tak żeby mógł dodatkowo ochłodzić się od bryzy wodnej. A te pieski, które puszczamy luzem, żeby biegały sobie po podwórku, pamiętajmy, że w każdym momencie dnia powinny mieć chociaż część podwórka, która będzie zacieniona. Pamiętajmy też, żeby specjalnie nie nakręcać psa i zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki już schorowane. Nie zawsze, ale zdarza się, że mają problemy z serduszkiem, z płucami. Pamiętajmy, że wysokie temperatury w takich przypadkach dodatkowo jeszcze obciążają organizm. No i mogą doprowadzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu, niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co? Wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna, w typie pingwinka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jednaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Carlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Carla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i

i z tyłu ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla, zarejestrowany jest pod numerem 4689/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 54-233-20-21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo jak my. Lulu to energia i radość wcielona w małe, puszyste ciałko. Uwielbia spędzać czas z ludźmi i zawsze chętnie towarzyszy nam w każdej aktywności. Spacery to jej ulubiona część dnia, a każdy wypad poza dom to dla niej prawdziwa przygoda. Suczka jest bardzo zainteresowana otoczeniem i z ciekawością podchodzi do innych zwierząt. Lubi poznawać nowe osoby i nowe miejsca. Jest kontaktowa i otwarta na świat. Ze względu na jej temperament i potrzeby, szukamy dla Lulu domu, gdzie będzie miała dużo czasu na zabawy, spacery i interakcję z ludźmi. Najlepiej byłoby, gdyby mogła spędzać większość czasu w towarzystwie swoich opiekunów. Jeśli masz serce i miejsce dla takiej wspaniałej suczki, czekamy na twój kontakt. Lulu czeka na rodzinę, która pokocha ją bezwarunkowo. Lulu zarejestrowana jest pod numerem GW/278/27/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe.

Nowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowany przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
3: No tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
2: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
2: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
2: Te właśnie. Okej. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
2: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycieli?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
2: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
2: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
2: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
3: Tygrysa.
2: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
3: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
2: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
3: Czasem.
2: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
3: Inne.
2: Jakie?
3: Pogadanie.
2: W mediatece? Przy komputerze? Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
4: No właśnie kolorujemy tygrysa.
2: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
5: No trochę trudniejsze.
2: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
5: Językami.
0: Ostatnia odsłona Przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uporała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Włocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
6: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I

Oczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja, to jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no, były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają

0: układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
1: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
0: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
2: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
1: W Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
4: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa.

0: W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
1: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
0: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
1: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
0: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i niewsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czym jest komplet? Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są. Najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
8: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie, to jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
9: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
10: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
11: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak

0: Poza tym, no, trochę się przeżyło, także no, na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim.
1: No.
0: Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
2: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
2: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
1: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
2: No więc więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
3: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki. W sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
1: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Włocławku?
3: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
1: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
3: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się znad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
4: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
5: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
6: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
5: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
6: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3. piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
7: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
6: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
5: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania na

0: znajomości.
1: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
0: Właśnie, pełna sala. Jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
1: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
0: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które z nich?
1: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
0: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
1: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
2: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy w kolejnym odcinku. Naszym gościem jest Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz. Właśnie proszę nam opowiedzieć o swoich osiągnięciach.
1: 18 złotych medali z Mistrzostw Świata, 37 medali z Mistrzostw Świata i Europy i tej rangi. Więc z Mistrzostw Świata większość złotych. Uprawiam szybownictwo od 80.

0: 2008 roku. Przedtem byłem żeglarzem i tak naprawdę na żeglarstwie nauczyłem się być zawodnikiem.
1: O, to ciekawe, czyli...
0: I w sumie można powiedzieć, że uczestniczyłem już w jakichś 150 zawodach w szybownictwie przez te 30 lat i większość z tych zawodów wygrałem.
1: Jeśli mógłby Pan opowiedzieć trochę o tej początkowej przygodzie z żeglarstwem, czemu nie kontynuował Pan tej kariery? Albo jak daleko tam Pan zaszedł?
0: Pierwsze moje 2 lata latania na szybowcach były pogodzeniem w jednym sezonie 2 sportów, bo już byłem wyszkolonym pilotem szybowcowym, który już latał na przeloty i tak naprawdę mogłem pojechać na jakieś zawody, ale w tym samym czasie jeszcze kończyłem karierę żeglarską, gdzie zacząłem, jak miałem 10 lat, od łódki Optymist w małym klubie na Jeziorze Żywieckim pod kierownictwem trenera, w zasadzie jedynego trenera, jakiego miałem w ogóle przez całą swoją karierę zawodniczą, takiego, który by mnie czegoś uczył, pana Zygmunta Leśniaka. I początkowo wiadomo, że z takiego odległego terenu, dalekiego od morza, od Zatoki Puckiej, z jakiegoś mojego klubu pływaliśmy gdzieś tam na końcu w zawodach, ale potem ambitnie, powolutku zaczęliśmy pływać na 20 miejscach w zawodach w Polsce, potem zaczęliśmy być w 10, a potem walczyliśmy już tylko o medale. No i te 2 lata właśnie ostatnie były już takie, że ja byłem naprawdę wyszkolonym zawodnikiem.
1: Też na Optymiście?
0: Nie, to już była łódka 420.
1: Och, to już dwuosobowa.
0: Dwuosobowa. Pływałem z kolegą Grześkiem Leśnym, Grześkiem Gałuszką. I jadąc na takie zawody, w zasadzie jechaliśmy po to, żeby walczyć o złoty medal. Także my naprawdę byliśmy już wtedy załogą, która wiedziała, co to znaczy nie odpuszczać. Co to znaczy walka zawodnicza, co to znaczy stres zawodniczy. No, także przesiadając się na szybowce, byłem już zawodnikiem. Tutaj była tylko zmiana medium i mi to bardzo pomogło w mojej karierze na początku, bo pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Polski juniorów w Lesznie Wielkopolskim, gdzie teoretycznie pojechałem, żeby się od innych uczyć latania na szybowcach. A tu się okazało, że latając w trudnych warunkach w górach, co wiąże się z tym, że kominy termiczne, czyli te miejsca, gdzie powietrze się unosi i trzeba w nich krążyć szybowcem, żeby nabierać wysokości, są węższe. W tej Wielkopolsce to było po prostu łatwizna, że tak powiem, do latania. I na tych zawodach wygrałem prawie wszystkie konkurencje. Także się to skończyło takim od razu bardzo mocnym wejściem. I to był 93 rok bodajże. I myślę, że od tego momentu było wiadomo, że w zasadzie jestem skazany na to, żeby próbować osiągnąć coś w tym sporcie, że to jest coś, czego nie każdy ma, nie każdy miał to szczęście, żeby taką szansę dostać. I tak się to skończyło, że latam na szybowcach do tej pory.
1: Czyli żeglarstwo trochę pomogło czuć wiatr.
0: Bardzo. To nie każdy zostaje zawodnikiem, jak jest dzieckiem. Myśmy mieli to szczęście, że nauczyliśmy się tej walki już od samego początku. Tak naprawdę, jak się popatrzy na dzieci, jak one rywalizują, to jest strasznie poważne. One naprawdę nie odpuszczają sobie. To jest albo walka na 100% i w ogóle z nożami w zębach, że się walczy, albo w ogóle sobie odpuszczają. No, ci, którzy walczą, to zostają naprawdę bardzo poważnymi zawodnikami. No, nawet w takiej małej klasie Optymist, to naprawdę to jest wszystko na poważnie, bardzo. I tego się można nauczyć właśnie pływając, czy tam zaczynając w młodym wieku. Oczywiście byli tacy koledzy, którzy mieli to szczęście, że byli na przykład w Bielsku gdzieś przy jakimś klubie saneczkowym, czy klubie narciarskim, czy siatkarstwo było w Bielsku uprawiane wtedy. Myśmy tego, mieszkając w Międzybrodziu Żywieckim na wsi, no nie mieli takich rzeczy, także tam były może jakieś, że ktoś sobie tam pograł w koszykówkę czy w siatkówkę już prywatnie po lekcjach, ale to nie było w takim zorganizowanym klubie. Także moim takim pierwszym zetknięciem się ze sportem było pływanie pierwszy raz na Optymiście, jak miałem 10 lat. Natomiast na zawodach szybowcowych ja spotkałem ludzi, którzy dopiero weszli w sport, jak mieli 16 lat, jak 17, jak mogli się dopiero wyszkolić na szybowcach. To już jest dosyć późno.
1: Rozumiem. Czyli te początki żeglarskie to nie tylko czucie wiatru, ale też podejście sportowe. A jak dalej rozwijała się Pana kariera? po imprezie znaczy, w Lesznie, ja gdzie muszę... zajął pan pewnie bardzo dobre miejsce, ja tutaj jeśli muszę, nie pierwsze.
0: Pierwsze. Ja tutaj muszę wyjaśnić, że ja uważam tak naprawdę, że zawodnika robi to, jak on sobie potem poradzi ze stresem, jak on sobie poradzi z trudnościami w czasie zawodów, jak on jest nastawiony ambitnie do tego, żeby sobie nie odpuszczać przy jakichś trudnościach, niepowodzeniach. My jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest pewien rodzaj hazardu, że musimy podejmować ryzyko. Jeżeli ktoś w czasie lotu zawodniczego nie będzie podejmował ryzyka, to nie chodzi o to, że on się zabije, tylko o to chodzi, że może stracić punkty, nie? Że może gdzieś utknąć na dłużej i inni go przegonią. Jeżeli ktoś nie będzie podejmował ryzyka, to nie ma szans w takich zawodach. To jest po prostu wliczone w ten sport, że trzeba. I tutaj tego się trzeba nauczyć.
1: Rozumiem.
0: Także naprawdę zawody wygrywa się głową. Nie tym, że się techniczne umiejętności ma, chociaż to jest, jest bardzo ważne, ale przychodzi taki etap, że w zasadzie połowa zawodników przynajmniej na Mistrzostwach Polski ma te umiejętności, ma ten sam sprzęt, ma to samo wyposażenie, ma to samo wyposażenie, jak chodzi o metrologię. I oni wszyscy mają szansę wygrać, tylko że wygrywają ci, którzy bardziej do tego poważnie podejdą.
1: Rozumiem. No to jak bardzo pan podchodzi poważnie do przygotowania? Czy tak jak kiedyś mówiono, mały żbułka z bananem, czyli stosuje pan odpowiednią dietę, czy też może ma pan jakiś reżim sportowy?
0: Nie.
1: Czy na czym polegają jakby nawyki mistrza?
0: To znaczy, trzeba być w odpowiedniej formie fizycznej do tego, żeby takie wyzwanie podjąć. Latanie na przykład w 43-stopniowych upałach w Australii, no to ktoś, kto nie byłby w dobrej formie, to po prostu w ogóle nie przetrwa takich warunków na starcie. Także to już jest pierwszy element.
1: No tak, a jak pan dba o formę?
0: Ja biegam na żar, biegam na górę, około 400 metrów pod górkę sobie tam kilka razy w tygodniu przynajmniej przebiegnę. Albo jak nie mam akurat góry pod ręką, no to gdzieś indziej. Także, czy jeżdżę na rowerze. Tutaj jest bardzo ważna taka higiena na zawodach, ponieważ te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest to bardzo stresujące zajęcie. Ja byłem w takiej sytuacji w tej chwili na zawodach w Australii, że w zasadzie wiadomo było, że tylko ja mogę zdobyć medal, więc to było dodatkowe obciążenie. Nie wiedziałem, czy to nie są na przykład moje ostatnie zawody w życiu, bo też może być tak, że na przykład na zawody w Teksasie w tym roku w ogóle nie pojedziemy, bo to jest za daleko, za drogo, do Ameryki, nie będzie sprzętu. Już widzę, że nie pojadę w klasie otwartej, w której nigdy nie startowałem, niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego szybowca. Więc no było to pewne za duże obciążenie dla mnie. Dopiero trzeba było się z tego stresu jakoś wyswobodzić. Trzeba po konkurencji codziennie wysiąść z tego szybowca, zapomnieć o tym, zrelaksować się. I dla mnie to jest po prostu wysiłek fizyczny. Czy jakieś spacery, czy właśnie jogging, czy pływanie, czy jazda na rowerze. Cokolwiek, ale trzeba po prostu zapomnieć o tym, co się robiło w ciągu dnia. Nie można być spiętym i zajętym tym samym cały czas.
1: Rozumiem. Wspomniał pan, że za drogo. Ile kosztuje ten sport? I tak się zastanawiam, dlaczego takiego wielokrotnego mistrza, niemalże na skarb narodowy, nie sponsorują nasze państwowe giganty?
0: A, bo to jest polityka. To jest polityka. No. Zobaczmy, jak to wygląda z punktu widzenia organizacyjnego.
1: Wielki brat nam nie pozwala, chyba już te czasy za nami. Czy może kiedyś tak było? Ma pan jakąś historię
0: z tym
1: związaną?
0: Nie, ja mam zupełnie inną teorię na ten temat. To jest tak, że ten sport jest fajny do pokazania. To się da. I tak naprawdę początki zawodów Grand Prix pokazały, że w Polsce mieliśmy największą oglądalność. Takich 1 milion osób oglądało zawody, które rozbywały się w Nowej Zelandii i kończyły się o 4 rano. Odpowiedni sposób pokazania takich zawodów to jest ciekawe, zwłaszcza zawody Grand Prix, które są skrócone specjalnie po to, żeby można było je pokazać, takie wyścigi, żeby one się w jakimś rozsądnym czasie, żeby to nie trwało 7 godzin, tylko żeby 2 godzin pokazać. Natomiast no, my nie mamy takiego zaplecza. Jak popatrzymy na takie sporty narodowe, które są ogromnie dotowane przez państwo, czy budowa stadionów, czy utrzymanie tych stadionów, czy utrzymanie klubu piłkarskiego, to tam jest ogromna liczba ludzi, którym na tym zależy, żeby to było pokazywane. A my tego nie mamy. Ja jestem sam. Ja jestem w stanie pojechać na Mistrzostwa Świata bez nikogo. Tak było. W Nowej Zelandii pojechałem w 2005

0: roku. Pojechałem, miałem tylko szybowiec załadowany do niemieckiego kontenera. Nie miałem ani przyczepy, nie miałem ani samochodu, ani pomocnika na tych zawodach. Każde lądowanie gdzieś poza lotniskiem bym po prostu wykluczało w tym momencie z rywalizacji. No i było to pewnym rodzajem stresu, ale trzeba sobie było poradzić. No, ale jak mam w tym momencie jeszcze myśleć o tym, żeby dawać informacje do prasy, żeby zdjęcia robić i tak dalej, sam to wszystko zorganizować? Nie da się. No, sam się nie da. To trzeba mieć naprawdę zaplecze do tego, żeby to zrobić. I te sporty, które są takie masowe, zresztą ja uważam, w Polsce jest taka tendencja do sponsorowania nie zawodników, tylko działaczy. Ja naprawdę mam ogromny wyrzut do tego, jak to jest tutaj w Polsce zorganizowane, że się sponsoruje wydarzenie, że się sponsoruje klub, chociażby ten klub nie miał w ogóle żadnych osiągnięć. Na sport młodzieży to już w ogóle jest takie hasło, że wszystkie pieniądze by się przeznaczyło, a tam naprawdę to działa paru trenerów, którzy biorą pieniądze do kieszeni, a reszta to w ogóle jest tylko przykrywka tego całego biznesu, więc na utrzymanie stadionów oczywiście, na to, na tamto, ale na zawodnika. Ja napisałem oczywiście do sponsoring, do Tauronu, do kogoś tam. Co, myśli pan, że w ogóle ktoś odpisał? W życiu.
1: No. To trochę przykre. A proszę powiedzieć w takim razie, jak finansuje pan swoje starty? I w ogóle szybownictwo, bo...
0: Fajna historia. W tym roku wyjeżdżając, no w tym roku, w tym sezonie, powiedzmy dopiero co zakończonym, wyjeżdżając na zawody w Australii, początkowo mieliśmy na 6 zawodników budżet 1500 zł. No potem się to trochę zmieniło, że jednak tam...
1: Przepraszam, ale to nawet na bilet nie wystarczy.
0: Nie wystarczy. No na jednego zawodnika na bilet. No 3-4 tysiące kosztowały bilety, potem jeszcze droższe były, ale... Ja w ogóle miałem pożyczony szybowiec od fabryki, która sama go zasponsorowała, sama go opłaciła, jak chodzi o ubezpieczenie. Także to Aeroklubu Polskiego nie kosztowało. Także ten mój wyjazd, mój medal był chyba najtańszym w ogóle z wszystkich zawodników, którzy tam pojechali, bo ja byłem w stanie jeszcze sobie wcześniej kupić bilet, kiedy one jeszcze były tanie i tak dalej. Także no jest taka przykra sytuacja, że no nie ładuje się pieniędzy w tych, co się powinno ładować. Nawet w Aeroklubie Polskim. Okej, zostawmy to. My sobie poradzimy. Ja jestem człowiekiem, który pracuje i też potrafię sobie sam zarobić. Chociaż te pieniądze akurat tutaj w Aeroklubie wystarczyły, potem się znalazły i tak naprawdę nie musieliśmy do tych zawodów dokładać, ale... To na przykład, że nie było mnie przez miesiąc w pracy, to tego już mi nikt nie zrefunduje.
1: No właśnie, to jestem zaskoczony, bo myślałem, że jest pan zawodowym szybownikiem, że pan żyje z tego, a tu się okazuje,
0: znaczy,
1: że...
0: Znaczy ja bym chciał, tak. To jest, myślę, że błąd.
1: To jest coś, do czego trzeba dążyć.
0: Można by było to troszeczkę... Ja uważam, że popełniłem w pewnym momencie błąd życiowy, że trzeba było tutaj zorganizować swoją szkołę, że trzeba było zacząć zarabiać na wożeniu pasażerów, że może trzeba było robić wyprawy szybowcowe, do których by inni się przyłączali. I to jest taka działalność, no dzisiaj na przykład Monika Witkowska wróciła z pięknej wyprawy po Pakistanie, gdzieś tam po płaskowyżu przechodziła. I to jest taki wzór zawodnika, który potrafi z takiego sportu żyć. Ona pisze książki, sprzedaje, ma swój sklep, ma swoje gadżety, ma swoje wystąpienia. To się da zrobić, nie? Tylko trzeba by było zrezygnować z zawodu. Ja jestem lekarzem.
1: Rozumiem. Jeśli wolno spytać, lekarzem jakiej specjalności?
0: No ze specjalności jestem ginekologiem, a w tej chwili pracuję w poradni lekarza rodzinnego. Także robię też nie to do końca, do czego byłem wyszkolony. No, w tej medycynie niestety przez to, że byłem tak zajęty sportem, też nie osiągnąłem jakiegoś większego sukcesu. Powiedzmy sobie szczerze, że też nie znalazłem zrozumienia wśród kolegów, z którymi pracowałem, bo na przykład pomimo, że ja byłem w stanie rok wcześniej zaplanować swój urlop, bo wiedziałem dokładnie, w jakim terminie są Mistrzostwa Świata w następnym sezonie. No, mogło być tak, że na przykład 2 dni przed wyjazdem przychodziła pani doktor, mówiła, nie, ty tutaj nie pojedziesz na urlop, bo ja sobie kupiłem gdzieś tam wyjazd na Teneryfę. No i ty zostaniesz w szpitalu.
1: Rozumiem. A rodzinnie? Czy ma pan rodzinę, żonę, dzieci?
0: Dzieci niestety nie poszły, żałuję. W moje ślady jeżdżą na koniach. Tak się wciągnęły w to, że po prostu nie mają na nic innego czasu. Oprócz oczywiście nauki, także dzielą. No, po córkę będę musiał pojechać zaraz tutaj, jak skończymy wywiady do Leszna, żeby ją odebrać z zawodów końskich. Także no, mają swoje pasje i cieszę się, że mają i rozwijają się w ten sposób.
1: Super, a żona nie

0: jest, że tak powiem, zazdrosna o to szybownictwo.
1: Myślę, że jest.
0: Które, gdzie pewnie oprócz
1: miała
0: tego,
1: takie przygody, opowiadała, że jej się śniło, że kupowała skafander kosmiczny. Szkoda, że to nie było potrzebne, ale był taki moment, że wyjeżdżaliśmy na wyprawę w Himalaje, co się wydawało wszystkim, że to jest strasznie niebezpieczne. Okazało się, że nie jest tak źle. No, to ładne zdjęcie akurat z Daulagiri na szybowcu ASH właśnie z tamtego miejsca. To było w 2013-2014 roku. I ta wyprawa no, pochłonęła tak naprawdę rok życia, przygotowania. Było to bardzo trudne do zorganizowania. To jest tak, że samo latanie potem jest łatwe. My sobie technicznie poradzimy z tym, co się tam dzieje. Nie? Obcenimy pogody, przygotowaliśmy się, stwierdziliśmy, że się da. Mhm. Polecieliśmy i rzeczywiście się dało. Natomiast problemem jest to, że inni nie wierzą, że my wiemy, że się tam da polatać. Nie? I urzędnicy nepalscy z jednej strony bali się, że my sobie tam robimy kłopotu, że będą nas musieli gdzieś wyciągać z tych gór. Zresztą też takie komentarze były z Polski, że następna ekipa jedzie sobie urządzić pogrzeb na koszt państwa. To było akurat po tym wypadku na Broad Peaku. I no przykre to było. Natomiast największym problemem naszym było to, że Nepal to jest taki kraj, który z pozwoleń żyje. I my, co dla nich było niezrozumiałe, no my chcieliśmy latać po tych górach bez płacenia codziennie po kilkadziesiąt tysięcy dolarów za to, że sobie wlecimy nad jakąś górę. No to jest niemożliwe, nie? Tutaj nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że taka wyprawa na Mount Everest to na przykład jest 50 tysięcy dolarów. Nie wiem, ile teraz kosztuje.
0: Dla wspinacza.
1: No dla ekipy, nie?
0: Dla ekipy.
1: Nie wiem, czy dla wspinacza, ale dla ekipy, żeby z jakąś wyprawę sobie tam zorganizować. Za pozwolenie, nie? Pozwolenie w dobrym terminie, to znaczy w maju, to pewnie jest jeszcze dwa razy więcej. Więc to są ogromne pieniądze. I tutaj myśmy to w końcu załatwili w ten sposób, że bez żadnych opłat lataliśmy, ale nam robili cały czas kłopoty. I w sumie nie dostaliśmy nigdy zgody na to, żeby polecieć w rejon Mount Everestu i my akurat, bo tam była też ekipa niemiecka i bez tej zgody poleciała sobie na ten Mount Everest, natomiast myśmy na tym Mount Everestem nie latali. Natomiast lataliśmy dużo wyżej, no wyleliśmy na 9600 metrów nad Himalajami, czyli wow. Prawie 1000 metrów wyżej niż najwyższa góra tam.
0: Czyli
1: 8800.
0: Właściwie mógł pan lecieć nad samym najwyższym szczytem Ziemi. I o tym nasz bohater, nasz gość opowie w następnym odcinku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe,

Szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe i dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
3: No tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
2: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
2: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
2: Te właśnie. Okej, okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
2: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
2: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
2: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
2: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
3: Tygrysa.
2: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
3: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
2: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
3: Czasem.
2: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
3: Inne.
2: Jakie?
3: Pogadam.
2: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
4: No właśnie kolorujemy tygrysa.
2: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
4: No trochę trudniejsze.
2: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
4: Językami.
0: Ostatnia odsłona Przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Włocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
5: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną

0: tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja, to jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
1: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
0: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski. niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu, powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.

0: odpoczywać.
1: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
2: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
3: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
2: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
3: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
2: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
3: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
2: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i niewsiadanie za kierownicą po alkoholu.
1: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
4: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czym jest komplet? Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
5: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
6: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
5: A gdy pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
6: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są. Najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
5: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
6: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
5: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
6: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
7: Ojej, do Wrocławku w tej chwili chyba morza.
8: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
5: A gdyby pani mogła, czy zmieniła

0: Chciałaby pani cokolwiek o Włocławku?
1: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
2: We Włocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie. To jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
3: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
4: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
5: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
6: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
0: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
6: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
0: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
6: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
2: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
0: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Włocławku?
2: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
0: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
2: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
7: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
8: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
9: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
8: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
9: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3 piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
10: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
9: Już nie, ale zapraszam.

Do innych szkół od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy.

0: zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
1: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super ludzie, naprawdę super.
2: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
1: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
2: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności któreś z nich?
1: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
2: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
1: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
0: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Nowa Wieś. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 5 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 100A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć

0: samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie tricolor. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Papieżki. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 8 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Planty 3/7. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowo-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Kruszynek 16. Gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie brązowy. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Cmentarna. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, w drugiej połowie wakacji. Akurat temperatura, pogoda nam dopisuje. Pogoda jest taka zachęcająca do wypoczynku. Przede wszystkim nad wodą. No generalnie lato mamy ciepłe i momentami, no niestety troszeczkę nawet za ciepłe. Z uwagi na to, że przeszliśmy już parę takich fal upałów, na nie za długo zapowiadane są kolejne, postanowiliśmy dzisiaj skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć przed tym upałem nasze psiaki. Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy skupić się na tych psiakach no, tak zwanych podwórkowych czy też kojcowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że taka temperatura odpowiednia dla ludzi jest nieco wyższa niż temperatura odpowiednia dla zwierząt, przede wszystkim dla psów. Podczas gdy dla nas taka optymalna, powiedzmy, temperatura to jest około 23 do 25 stopni. Taka idealna dla psiaków to jest stopnie około 19-21, czyli taka temperatura, no taka typowo pokojowa, nazwijmy to, tak? Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego opiekuna, czy też właściciela psa, jest zadbanie o dobrostan tego zwierzęcia. Między innymi zapewnienie mu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie chodzi tutaj tylko o opady, nie tylko śnieg, deszcz, ale również chodzi o ochronę przed wiatrem, no a w te cieplejsze miesiące również przed słońcem. Przypominamy, że w tej chwili mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania stałego trzymania psów na łańcuchach. No i tutaj właściciele muszą dostosować się do wymogów ustawy, do przepisów poprzez zapewnienie psom odpowiedniego kojca, wybiegu, odpowiedniego po prostu schronienia. Jeśli chodzi o to schronienie dla psów, idealnie byłoby, gdyby podłoże takiego kojca czy wybiegu no nie było betonowe, chociaż wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek. Nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie. Przez co my mamy nad nimi no troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepłe miesiące. No my po prostu możemy się pocić, w ten sposób regulować temperaturę. Natomiast, no tak jak mówiłam, psy pocą się głównie przez poduszeczki łapek.

niestety nie posiadają innych gruczołów potowych, natomiast chłodzą się głównie przez zianie. Tak, czyli otwierają pysk, szybciutko dyszą, w ten sposób mogą się schłodzić. Jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego podłoża w kojcu, no niestety możemy doprowadzić do poparzeń tych poduszeczek, które później będą no, po prostu krwawić, doprowadzą do zranienia zwierzęcia. No, nie jest to absolutnie wskazane. Najlepiej byłoby, gdyby ten kojec też był chociaż częściowo zadaszony, tak żeby o każdej porze dnia zwierzę miało chociaż trochę cienia. Oczywiście najfajniejsze byłyby takie kojce, gdzie, czy wybiegi, gdzie zwierzę ma do dyspozycji trawę, gdzie zwierzę ma do dyspozycji piach, które po prostu pomogą mu się lepiej schłodzić. Oczywiście roślinność, trawa, drzewa, krzewy zapewniają po prostu znacznie lepszy i temperaturę podłoża, ale też dają taki swoisty mikroklimat. Zwierzę może się schować w tej roślinności i na pewno wtedy lepiej chroni się od słońca, jest przede wszystkim zacienione. Następną kwestią jest takie stałe schronienie dla psa, tak? Czyli no, może to być buda, może to być jakiś budynek, do którego pies może wchodzić, żeby właśnie schować się przed słońcem. No, najważniejsze, żeby taki budynek nie był zbudowany z metalu, raczej proponujemy albo murowane budynki, czy też budy drewniane. Dobrze, gdyby były takie schronienia ocieplone, co zapewnia nie tylko lepszą, wyższą temperaturę zimą, ale też właśnie niższą temperaturę latem. Jeżeli nasze zwierzę ma na budzie jakąś zasłonkę, drzwiczki może z pleksji, wymontujmy to wejście na okres letni, tak żeby zapewnić też w tej budzie przewiew, żeby zwierzę miało dostęp do świeżego powietrza. Niezbyt dobrym, a nawet powiedziałabym, że niedobrym pomysłem jest pokrycie dachowe budy czy też budynku dla psa zrobione z no, po prostu z blachy, z metalu, ponieważ no, jak wiadomo, blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić, no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi. Jeśli jest to okres letni, szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić, tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku brzuchem, niż gdyby powiedzmy stały przy wentylatorze. Także pozwólmy psom na troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie, starajmy się, żeby jednak takie bieganie, czy też wręcz zabawa, portowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16, kiedy słońce grzeje najmocniej, postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę. Pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię. No bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku, no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy no, zajmować

zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się. Oczywiście zadbajmy o to, żeby woda w takim basenie była w miarę możliwości czysta, wymieniana, ponieważ dużo czworonogów lubi również traktować takie baseniki no jako dodatkową miskę, tak? Także albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo oczywiście się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody. Wymieniajmy tą wodę 2-3 razy dziennie chociaż, sprawdzajmy, czy nie jest przegrzana. Nie stawiajmy miski psiej na pełnym słońcu. Jeżeli możemy, możemy zainwestować w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu, co też dodatkowo go schłodzi. I no, nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No, my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów, tak żeby po prostu przystrzyc czy zgolić sierść. No, są to dobre intencje. Natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu. To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje pod spodem powietrze. Zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast no, latem sprawia też, że psu jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy, jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji. Wręcz możemy doprowadzić do poparzeń słonecznych takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety mogły pełnić tą funkcji, tej funkcji, którą pełniły początkowo. Także od tego starajmy się trzymać z daleka. Tak, jeżeli mamy psa, który ma grubą sierść, wiemy, że ma podszerstek, że linie je po prostu garściami można z niego wybierać, no to wtedy po prostu wyczeszmy takiego psiaka, zapewnijmy mu dostęp przede wszystkim do świeżej wody, do cienia i nie starajmy się pomagać mu na siłę, tak żeby mu po prostu nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że każdy psiak, także ten, który przebywa w kojcu, oprócz swojego podwórka potrzebuje spacerów. Starajmy się, żeby te spacery nie były właśnie prowadzone w tych godzinach najcieplejszych. Raczej wybierajmy na taki spacer godziny albo poranne, zanim to słońce zacznie mocno grzać, albo już wieczorne, kiedy po prostu robi się chłodniej i pies może na tym po prostu skorzystać. Wybierzmy oczywiście też nie wyjście gdzieś po drodze.

0: drodze asfaltowej, po chodniku, po betonie, tylko skorzystajmy może z wyjścia do parku, do lasu, jeśli mamy taką możliwość, przejdźmy się z psiakiem nad jezioro, tak żeby mógł dodatkowo ochłodzić się od bryzy wodnej. A te pieski, które puszczamy luzem, żeby biegały sobie po podwórku, pamiętajmy, że w każdym momencie dnia powinny mieć chociaż część podwórka, która będzie zacieniona. Pamiętajmy też, żeby specjalnie nie nakręcać psa i zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki już schorowane. Nie zawsze, ale zdarza się, że mają problemy z serduszkiem, z płucami. Pamiętajmy, że wysokie temperatury w takich przypadkach dodatkowo jeszcze obciążają organizm. No i mogą doprowadzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu, niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co? Wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji. Wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna, w typie pingwinka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jednaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 4689/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 54-233-20-21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo jak my. Lulu to energia i radość wcielona w małe, puszyste ciałko. Uwielbia spędzać czas z ludźmi i zawsze chętnie towarzyszy nam w każdej aktywności. Spacery to jej ulubiona część dnia, a każdy wypad poza dom to dla niej prawdziwa przygoda. Suczka jest bardzo zainteresowana otoczeniem i z ciekawością podchodzi do innych zwierząt. Lubi poznawać nowe osoby i nowe miejsca. Jest kontaktowa i otwarta na świat. Ze względu na jej temperament i potrzeby, szukamy dla Lulu domu, gdzie będzie miała dużo czasu na zabawy, spacery i interakcję z ludźmi. Najlepiej byłoby, gdyby mogła spędzać większość czasu w towarzystwie swoich opiekunów. Jeśli masz serce i miejsce dla takiej wspaniałej suczki, czekamy na twój kontakt. Lulu czeka na rodzinę, która pokocha ją bezwarunkowo. Lulu zarejestrowana jest pod numerem GW/278/27/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka.

0: Tam wszelkie informacje się znajdują.
1: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
2: Nie bardzo.
3: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
2: No, tygrysa.
3: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
2: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
3: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
2: Czasami przychodzę.
3: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
2: Chyba te właśnie.
3: Te właśnie. Okej. Okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
2: No, ja lubię szkołę.
3: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
2: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
3: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
2: Jest po prostu dla mnie łatwa.
3: Jak ci się podobają zajęcia?
2: Fajnie.
3: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
2: Tygrysa.
3: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod. I malowanie, i wyklejanie, a także możliwość z wykonania go z modeliny.
2: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
3: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
2: Czasem.
3: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
2: Inne.
3: Jakie?
2: Pogany.
3: W mediatece? Przy komputerze? Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
4: No właśnie kolorujemy tygrysa.
3: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
5: No trochę trudniejsze.
3: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
4: Językami.
1: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uporała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Wrocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się Wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
6: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w Wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
1: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
6: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze, no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bez

0: bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Wocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Wocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
2: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
1: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
4: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
1: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
4: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów.

0: przepisów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
1: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
0: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i niewsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Tu jest komplet. Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe. Sam najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
8: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie, to jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
9: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
10: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
11: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. No. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
12: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
4: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
12: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
4: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
12: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
8: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
4: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Wrocławku?
8: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie

0: zmienia.
1: A co według Pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
0: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się znad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
2: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
3: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
4: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
3: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
4: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3 piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
5: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
4: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół, od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
3: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
6: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
5: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
6: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
5: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności któreś z nich?
6: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
5: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
6: No sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
3: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo

0: bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy w kolejnym odcinku. Naszym gościem jest Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz. Właśnie proszę nam opowiedzieć o swoich osiągnięciach.
1: 18 złotych medali z Mistrzostw Świata, 37 medali z Mistrzostw Świata i Europy i tej rangi. Więc z Mistrzostw Świata większość złotych. Uprawiam szybownictwo od 1988 roku, przedtem byłem żeglarzem i tak naprawdę na żeglarstwie nauczyłem się być zawodnikiem.
0: O, to ciekawe, czyli...
1: I w sumie można powiedzieć, że uczestniczyłem już w jakichś 150 zawodach w szybownictwie przez te 30 lat i większość z tych zawodów wygrałem.
0: Jeśli mógłby Pan opowiedzieć trochę o tej początkowej przygodzie z żeglarstwem, czemu nie kontynuował Pan tej kariery? Albo jak daleko tam Pan zaszedł?
1: Pierwsze moje 2 lata latania na szybowcach były pogodzeniem w jednym sezonie 2 sportów, bo już byłem wyszkolonym pilotem szybowcowym, który już latał na przeloty i tak naprawdę mogłem pojechać na jakieś zawody, ale w tym samym czasie jeszcze kończyłem karierę żeglarską, gdzie zacząłem, jak miałem 10 lat, od łódki Optymist w małym klubie na Jeziorze Żywieckim pod kierownictwem trenera, w zasadzie jedynego trenera, jakiego miałem w ogóle przez całą swoją karierę zawodniczą, takiego, który by mnie czegoś uczył, pana Zygmunta Leśniaka. I początkowo, wiadomo, że z takiego odległego terenu, dalekiego od morza, od Zatoki Puckiej, z jakiegoś małego klubu pływaliśmy gdzieś tam na końcu w zawodach, ale potem ambitnie, powolutku zaczęliśmy pływać na 20 miejscach w zawodach w Polsce, potem zaczęliśmy być w 10, a potem walczyliśmy już tylko o medale. No i te 2 lata właśnie ostatnie były już takie,

0: że ja byłem naprawdę wyszkolonym zawodnikiem.
1: Też na optymiście?
0: Nie, to już była łódka 420.
1: Och, to już dwuosobowa.
0: Dwuosobowa, pływałem z kolegą Grześkiem Leśnym, Grześkiem Gałuszką. I jadąc na takie zawody, w zasadzie jechaliśmy po to, żeby walczyć o złoty medal. Także my naprawdę byliśmy już wtedy załogą, która wiedziała, co to znaczy nie odpuszczać, co to znaczy walka zawodnicza, co to znaczy stres zawodniczy. No, także przesiadając się na szybowce, byłem już zawodnikiem. Tutaj była tylko zmiana medium i mi to bardzo pomogło w mojej karierze na początku, bo pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Polski juniorów w Lesznie Wielkopolskim, gdzie teoretycznie pojechałem, żeby się od innych uczyć latania na szybowcach. A tu się okazało, że latając w trudnych warunkach w górach, co wiąże się z tym, że kominy termiczne, czyli te miejsca, gdzie powietrze się unosi i trzeba w nich krążyć szybowcem, żeby nabierać wysokości, są węższe. W tej Wielkopolsce to było po prostu łatwizna, że tak powiem, do latania. I na tych zawodach wygrałem prawie wszystkie konkurencje. Także się to skończyło takim od razu bardzo mocnym wejściem. I to był 93 rok bodajże. I myślę, że od tego momentu było wiadomo, że w zasadzie jestem skazany na to, żeby próbować osiągnąć coś w tym sporcie, że to jest coś, czego nie każdy ma. Nie każdy miał to szczęście, żeby taką szansę dostać. I tak się to skończyło, że latam na szybowcach do tej pory.
1: Czyli żeglarstwo trochę pomogło czuć
0: Bardzo,
1: wiatr.
0: bardzo. To nie każdy zostaje zawodnikiem, jak jest dzieckiem. Myśmy mieli to szczęście, że nauczyliśmy się tej walki już od samego początku. Tak naprawdę, jak się popatrzy na dzieci, jak one rywalizują, to jest strasznie poważne. One naprawdę nie odpuszczają sobie. To jest albo walka na 100% i w ogóle z nożami w zębach, że się walczy, albo w ogóle sobie odpuszczają. No, ci, którzy walczą, to zostają naprawdę bardzo poważnymi zawodnikami. No, nawet w takiej małej klasie optymist, to naprawdę to jest wszystko na poważnie, bardzo. I tego się można nauczyć właśnie pływając, czy tam zaczynając w młodym wieku. Oczywiście byli tacy koledzy, którzy mieli to szczęście, że byli na przykład w Bielsku, gdzieś przy jakimś klubie saneczkowym, czy klubie narciarskim, czy siatkarstwo było w Bielsku uprawiane wtedy. Myśmy tego, mieszkając w Międzybrodziu Żywieckim na wsi, no nie mieli takich rzeczy, także tam były może jakieś, że ktoś sobie tam pograł w koszykówkę czy w siatkówkę już prywatnie po lekcjach, ale to nie było w takim zorganizowanym klubie. Także moim takim pierwszym zetknięciem się ze sportem było pływanie pierwszy raz na optymiście, jak miałem 10 lat. Natomiast na zawodach szybowcowych ja spotkałem ludzi, którzy dopiero weszli w sport, jak mieli 16 lat, jak 17, jak mogli się dopiero wyszkolić na szybowcach. I to już jest dosyć późno.
1: Rozumiem, czyli te początki żeglarskie to nie tylko czucie wiatru, ale też podejście sportowe. A jak dalej rozwijała się pana kariera? Po imprezie
0: Znaczy,
1: w Lesznie, gdzie zajął pan pewnie bardzo dobre miejsce,
0: ja tutaj
1: jeśli nie
0: muszę.
1: pierwsze?
0: Pierwsze.
1: Pierwsze.
0: Ja tutaj muszę wyjaśnić, że ja uważam tak naprawdę, że zawodnika robi to, jak on sobie potem poradzi ze stresem, jak on sobie poradzi z trudnościami w czasie zawodów, jak on jest nastawiony ambitnie do tego, żeby sobie nie odpuszczać przy jakichś trudnościach, niepowodzeniach. My jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest pewien rodzaj hazardu, że musimy podejmować ryzyko. Jeżeli ktoś w czasie lotu zawodniczego nie będzie podejmował ryzyka, to nie chodzi o to, że on się zabije, tylko o to chodzi, że może stracić punkty, nie? Że może gdzieś utknąć na dłużej i inni go przegonią. Jeżeli ktoś nie będzie podejmował ryzyka, to nie ma szans w takich zawodach. To jest po prostu wliczone w ten spór, że trzeba. I tutaj no, tego się trzeba nauczyć. I także
1: Rozumiem.
0: naprawdę zawody wygrywa się głową. Nie tym, że się techniczne umiejętności ma, chociaż to jest już bardzo ważne, ale przychodzi taki etap, że w zasadzie połowa zawodników przynajmniej na Mistrzostwach Polski ma te umiejętności, ma ten sam sprzęt, ma to samo wyposażenie, ma to samo wyposażenie, jak chodzi o metrologię. I oni wszyscy mają szansę wygrać, tylko że wygrywają ci, którzy bardziej do tego poważnie podejdą.
1: Rozumiem. No to jak bardzo pan podchodzi poważnie do przygotowania,

0: Czy tak jak kiedyś mówiono, mały żbułka z bananem, czyli stosuje pan odpowiednią dietę, czy też może
1: Nie.
0: ma pan jakiś reżim sportowy,
1: Nie.
0: czy na czym polegają jakby nawyki mistrza?
1: To znaczy,

0: w dobrej formie, to po prostu w ogóle nie przetrwa takich warunków na starcie. Także to już jest pierwszy element. Nie?
1: No tak, a jak pan dba o formę?
0: Ja biegam na żar, biegam na górę, około 400 metrów pod górkę sobie tam kilka razy w tygodniu przynajmniej przebiegnę. Albo jak nie mam akurat góry pod ręką, no to gdzieś indziej. Także, czy jeżdżę na rowerze. Tutaj jest bardzo ważna taka higiena na zawodach, ponieważ te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest to bardzo stresujące zajęcie. Ja byłem w takiej sytuacji w tej chwili na zawodach w Australii, że w zasadzie wiadomo było, że tylko ja mogę zdobyć medal, więc to było dodatkowe obciążenie. Nie wiedziałem, czy to nie są na przykład moje ostatnie zawody w życiu, bo też może być tak, że na przykład na zawody w Teksasie w tym roku w ogóle nie pojedziemy, bo to jest za daleko, za drogo, do Ameryki, nie będzie sprzętu. Już widzę, że nie pojadę w klasie otwartej, w której nigdy nie startowałem, niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego szybowca. Więc no było to pewne za duże obciążenie dla mnie. Dopiero trzeba było się z tego stresu jakoś wyswobodzić. Trzeba po konkurencji codziennie wysiąść z tego szybowca, zapomnieć o tym, zrelaksować się. I dla mnie to jest po prostu wysiłek fizyczny. Czy jakieś spacery, czy właśnie jogging, czy pływanie, czy jazda na rowerze. Cokolwiek. Ale trzeba po prostu zapomnieć o tym, co się robiło w ciągu dnia. Nie można być spiętym i zajętym tym samym cały czas.
1: Rozumiem. Wspomniał pan, że za drogo. Ile kosztuje ten sport? I tak się zastanawiam, dlaczego takiego wielokrotnego mistrza, niemalże nasz skarb narodowy, nie sponsorują nasze państwowe giganty?
0: A, bo to jest polityka. To jest polityka, no. Zobaczmy, jak to wygląda z punktu widzenia organizacyjnego.
1: Wielki brat nam nie pozwala, chyba już te czasy za nami. Czy może kiedyś tak było? Ma pan jakąś historię
0: z
1: tym związaną?
0: Nie, ja mam zupełnie inną teorię na ten temat. To jest tak, że ten sport jest fajny do pokazania. To się da. I tak naprawdę początki zawodów Grand Prix pokazały, że w Polsce mieliśmy największą oglądalność. Takich 1 milion osób oglądało zawody, które rozbywały się w Nowej Zelandii i kończyły się o 4 rano. Odpowiedni sposób pokazania takich zawodów to jest ciekawe, zwłaszcza zawody Grand Prix, które są skrócone specjalnie po to, żeby można było je pokazać, takie wyścigi, żeby one się w jakimś rozsądnym czasie, żeby to nie trwało 7 godzin, tylko żeby 2 godzin pokazać. Natomiast no, my nie mamy takiego zaplecza. Jak popatrzymy na takie sporty narodowe, które są ogromnie dotowane przez państwo, czy budowa stadionów, czy utrzymanie tych stadionów, czy utrzymanie klubu piłkarskiego, to tam jest ogromna liczba ludzi, którym na tym zależy, żeby to było pokazywane. A my tego nie mamy. Ja jestem sam. Ja jestem w stanie pojechać na Mistrzostwa Świata bez nikogo. Tak było. W Nowej Zelandii pojechałem w 2005 roku. Pojechałem, miałem tylko szybowiec załadowany do niemieckiego kontenera. Nie miałem ani przyczepy, nie miałem ani samochodu, ani pomocnika na tych zawodach. Każde lądowanie gdzieś poza lotniskiem bym po prostu wykluczało w tym momencie z rywalizacji. No i było to pewnym rodzajem stresu, ale trzeba sobie było poradzić. No, ale jak mam w tym momencie jeszcze myśleć o tym, żeby dawać informacje do prasy, żeby zdjęcia robić i tak dalej, sam to wszystko zorganizować? Nie da się. No, sam się nie da. To trzeba mieć naprawdę zaplecze do tego, żeby to zrobić. I te sporty, które są takie masowe, zresztą ja uważam, w Polsce jest taka tendencja do sponsorowania nie zawodników, tylko działaczy. Ja naprawdę mam ogromny wyrzut do tego, jak to jest tutaj w Polsce zorganizowane, że się sponsoruje wydarzenie, że się sponsoruje klub, chociażby ten klub nie miał w ogóle żadnych osiągnięć. Na sport młodzieży to już w ogóle jest takie hasło, że wszystkie pieniądze by się przeznaczyło, a tam naprawdę to działa paru trenerów, którzy biorą pieniądze do kieszeni, a reszta to w ogóle jest tylko przykrywka tego całego biznesu, więc... Na utrzymanie stadionów oczywiście, na to, na tamto, ale na zawodnika. Ja napisałem oczywiście do sponsoring, do Tauronu, do kogoś tam. Co, myśli pan, że w ogóle ktoś odpisał? W życiu.
1: No. To trochę przykre. A proszę powiedzieć w takim razie, jak finansuje pan swoje starty? I w ogóle szybownictwo, bo...
0: Fajna historia. W tym roku wyjeżdżając, no w tym roku, w tym sezonie, powiedzmy dopiero co zakończonym, wyjeżdżając na zawody w Australii, początkowo mieliśmy na 6 zawodników budżet 1500 zł. No potem się to trochę zmieniło, że jednak tam...
1: Przepraszam, roku, ale to nawet na bilet nie wystarczy.
0: Nie wystarczy. No na jednego zawodnika na bilet. No 3-4 tysiące kosztowały bilety, potem jeszcze droższe były, ale... Ja w ogóle miałem pożyczony szybowiec od fabryki, która sama go zasponsorowała.

0: sponsorowała, sama go opłaciła, jak chodzi o ubezpieczenie. Także to Aeroklubu Polskiego nie kosztowało. Także ten mój wyjazd, mój medal był chyba najtańszym w ogóle z wszystkich zawodników, którzy tam pojechali, bo ja byłem w stanie jeszcze sobie wcześniej kupić bilet, kiedy one jeszcze były tanie i tak dalej. Także no, jest taka przykra sytuacja, że no, nie ładuje się pieniędzy w tych, co się powinno ładować. Nawet w Aeroklubie Polskim. Okej, zostawmy to. My sobie poradzimy. Ja jestem człowiekiem, który pracuje i też potrafię sobie sam zarobić. Chociaż te pieniądze akurat tutaj w Aeroklubie wystarczyły, potem się znalazły i tak naprawdę nie musieliśmy do tych zawodów dokładać, ale to na przykład, że nie było mnie przez miesiąc w pracy, to tego już mi nikt nie zrefunduje.
1: No właśnie, to jestem zaskoczony, bo myślałem, że jest pan zawodowym szybownikiem, że pan żyje z tego, a tu się okazuje,
0: znaczy,
1: że...
0: Znaczy ja bym chciał, tak. To jest, myślę, że błąd.
1: To jest coś, do czego trzeba dążyć.
0: Oprócz, można by było to troszeczkę, ja uważam, że popełniłem w pewnym momencie błąd życiowy, że trzeba było tutaj zorganizować swoją szkołę, że trzeba było zacząć zarabiać na wożeniu pasażerów, że może trzeba było robić wyprawy szybowcowe, do których by inni się przyłączali. I to jest taka działalność, no dzisiaj na przykład Monika Witkowska wróciła z pięknej wyprawy po Pakistanie, gdzieś tam po płaskowyżu przechodziła. I to jest taki wzór zawodnika, który potrafi z takiego sportu żyć. Ona pisze książki, sprzedaje, ma swój sklep, ma swoje gadżety, ma swoje wystąpienia. To się da zrobić, nie? Tylko trzeba by było zrezygnować z zawodu. Ja jestem lekarzem.
1: Rozumiem. Jeśli wolno spytać, lekarzem jakiej specjalności?
0: No, ze specjalności jestem ginekologiem, a w tej chwili pracuję w poradni lekarza rodzinnego. Także robię też nie to do końca, do czego byłem wyszkolony. No, w tej medycynie niestety przez to, że byłem tak zajęty sportem, też nie osiągnąłem jakiegoś większego sukcesu. Powiedzmy sobie szczerze, że też nie znalazłem zrozumienia wśród kolegów, z którymi pracowałem, bo na przykład pomimo, że ja byłem w stanie rok wcześniej zaplanować swój urlop, bo wiedziałem dokładnie, w jakim terminie są Mistrzostwa Świata w następnym sezonie, to mogło być tak, że na przykład dwa dni przed wyjazdem przychodziła pani doktor, mówiła, nie, ty tutaj nie pojedziesz na urlop, bo ja sobie kupiłem gdzieś tam wyjazd na Teneryfę. No i ty zostaniesz w szpitalu.
1: Rozumiem. A rodzinnie? Czy ma pan rodzinę, żonę,
0: rodzinę,
1: dzieci?
0: Dzieci niestety nie poszły, żałuję. W moje ślady jeżdżą na koniach, tak się wciągnęły w to, że po prostu nie mają na nic innego czasu. Oprócz oczywiście nauki, także dzielą. No, po córkę będę musiał pojechać zaraz tutaj, jak skończymy wywiady do Leszna, żeby ją odebrać z zawodów końskich. Także no, mają swoje pasje i cieszę się, że mają i rozwijają się w ten sposób.
1: Super, a żona nie jest, że tak powiem, zazdrosna o to szybownictwo?
0: Myślę, że jest.
1: Gdzie pewnie oprócz
0: miała
1: tego,
0: takie
1: że...
0: przygody, opowiadała, że jej się śniło, że kupowała skafander kosmiczny. Szkoda, że to nie było potrzebne, ale był taki moment, że wyjeżdżaliśmy na wyprawę w Himalaje, co się wydawało wszystkim, że to jest strasznie niebezpieczne. Okazało się, że nie jest tak źle. No, to ładne zdjęcie akurat z Daulagiri na szybowcu ASH właśnie z tamtego miejsca. To było w 2013-2014 roku i ta wyprawa no, pochłonęła tak naprawdę rok życia, przygotowania. Było to bardzo trudne do zorganizowania. To jest tak, że samo latanie potem jest łatwe. My sobie technicznie poradzimy z tym, co się tam dzieje. Nie? Obcenimy pogody, przygotowaliśmy się, stwierdziliśmy, że się da. Polecieliśmy i rzeczywiście się dało. Natomiast problemem jest to, że inni nie wierzą, że my wiemy, że się tam da polatać. Nie? I urzędnicy nepalscy z jednej strony bali się, że my sobie tam robimy kłopotu, że będą nas musieli gdzieś wyciągać z tych gór. Zresztą też takie komentarze były z Polski, że następna ekipa jedzie sobie urządzić pogrzeb na koszt państwa. To było akurat po tym wypadku na Broad Peaku. No przykre to było. Natomiast największym problemem naszym było to, że Nepal to jest taki kraj, który z pozwoleń żyje. I my, co dla nich było niezrozumiałe, no my chcieliśmy latać po tych górach bez płacenia codziennie po kilkadziesiąt tysięcy dolarów za to, że sobie wlecimy nad jakąś górę. No to jest niemożliwe, nie? Tutaj nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że taka wyprawa na Mount Everest to na przykład jest 50 tysięcy dolarów. Nie wiem, ile teraz kosztuje.
1: Dla wspinacza.
0: No dla ekipy, nie?
1: Dla ekipy.
0: Nie wiem, czy dla wspinacza, ale dla ekipy, żeby za jakąś wyprawę sobie tam zorganizować, za pozwolenie, nie? Pozwolenie w dobrym terminie, to znaczy w maju, to pewnie jest

0: jeszcze dwa razy więcej, więc to są ogromne pieniądze i tutaj myśmy to w końcu załatwili w ten sposób, że bez żadnych opłat lataliśmy, ale nam robili cały czas kłopoty. I w sumie nie dostaliśmy nigdy zgody na to, żeby polecieć w rejon Monteverestu i my akurat, bo tam była też ekipa niemiecka i bez tej zgody poleciała sobie na ten Monteverest, natomiast myśmy na tym Monteverestem nie latali. Natomiast lataliśmy dużo wyżej, no, wyleliśmy na 9600 metrów nad Himalajami, czyli wow, prawie 1000 metrów wyżej niż najwyższa góra tam.
1: Czyli 8800. Właściwie mógł pan lecieć nad samym najwyższym szczytem Ziemi. I o tym nasz bohater, nasz gość opowie w następnym odcinku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowany przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca.

0: pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym, i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
1: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
2: Nie bardzo.
3: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
2: No, tygrysa.
3: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody. Niektórzy wyklejają modeliną.
2: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
3: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
2: Czasami przychodzę.
3: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
2: Chyba te właśnie.
3: Te właśnie. Okej. Okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
2: No, ja lubię szkołę.
3: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
2: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nim zobaczyć.
3: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
2: Jest po prostu dla mnie łatwa.
3: Jak ci się podobają zajęcia?
2: Fajnie.
3: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
2: Tygrysa.
3: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod. I malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
2: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
3: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
2: Czasem.
3: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
2: Inne.
3: Jakie?
2: Pogany.
3: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
4: No właśnie kolorujemy tygrysa.
3: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
5: No trochę trudniejsze.
3: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
5: Językami.
1: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Wrocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
6: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
1: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
6: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie

0: będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
2: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
1: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
4: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
1: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
4: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu.

0: Monopolu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
1: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
0: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czym jest komplet? Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe. Sam najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
8: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie. To jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
9: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc ja takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
10: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
11: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
12: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
4: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
12: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
4: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
12: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? małe zarobki, dlatego

0: prostu ucieka, nie?
1: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
2: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniała ogólnie o Włocławku?
1: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
2: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
1: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się znad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
3: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
4: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
5: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
4: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
5: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3 piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
6: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
5: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół, od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
4: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
7: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
6: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
7: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
6: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
7: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
6: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
7: No sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
4: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Nowa Wieś. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 5 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 100A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie trikolor. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Papieżki. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 8 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Planty 3/7. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowo-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Kruszynek 16. Gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie brązowy. Wielkość

0: Szczeniak, cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Cmentarna. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, w drugiej połowie wakacji. Akurat temperatura, pogoda nam dopisuje. Pogoda jest taka zachęcająca do wypoczynku, przede wszystkim nad wodą. No generalnie lato mamy ciepłe i momentami, no niestety, troszeczkę nawet za ciepłe. Z uwagi na to, że przeszliśmy już parę takich fal upałów, na nie za długo zapowiadane są kolejne, postanowiliśmy dzisiaj skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć przed tym upałem nasze psiaki. Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy skupić się na tych psiakach, no, tak zwanych podwórkowych czy też kojcowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że taka temperatura odpowiednia dla ludzi jest nieco wyższa niż temperatura odpowiednia dla zwierząt, przede wszystkim dla psów. Podczas gdy dla nas taka optymalna, powiedzmy, temperatura to jest około 23 do 25 stopni, taka idealna dla psiaków to jest stopnie około 19-21, czyli taka temperatura, no taka typowo pokojowa, nazwijmy to, tak? Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego opiekuna czy też właściciela psa jest zadbanie o dobrostan tego zwierzęcia. Między innymi zapewnienie mu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie chodzi tutaj tylko o opady, nie tylko śnieg, deszcz, ale również chodzi o ochronę przed wiatrem, no a w te cieplejsze miesiące również przed słońcem. Przypominamy, że w tej chwili mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania stałego trzymania psów na łańcuchach. No i tutaj właściciele muszą dostosować się do wymogów ustawy, do przepisów, poprzez zapewnienie psom odpowiedniego kojca, wybiegu, odpowiedniego po prostu schronienia. Jeśli chodzi o to schronienie dla psów, idealnie byłoby, gdyby podłoże takiego kojca czy wybiegu no nie było betonowe, chociaż wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek, nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie, przez co my mamy nad nimi no troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepłe miesiące. No my po prostu możemy się pocić, w ten sposób regulować temperaturę, natomiast, no tak jak mówiłam, psy pocą się głównie przez poduszeczki łapek. Niestety nie posiadają innych gruczołów potowych, natomiast chłodzą się głównie przez zianie, tak? Czyli otwierają pysk, szybciutko dyszą, w ten sposób mogą się schłodzić. Jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego podłoża w kojcu, no niestety możemy doprowadzić do poparzeń tych poduszeczek, które później będą no, po prostu krwawić, doprowadzą do zranienia zwierzęcia. No, nie jest to absolutnie wskazane. Najlepiej byłoby, gdyby ten kojec też był chociaż częściowo zadaszony, tak żeby o każdej porze dnia zwierzę miało chociaż trochę cienia. Oczywiście najfajniejsze byłyby takie kojce, gdzie, czy wybiegi, gdzie zwierzę ma do dyspozycji trawę, gdzie zwierzę ma do dyspozycji piach, które po prostu pomogą mu się lepiej schłodzić. Oczywiście roślinność, trawa, drzewa, krzewy zapewniają po prostu

znacznie lepszy i temperaturę podłoża, ale też dają taki swoisty mikroklimat. Zwierzę może się schować w tej roślinności i na pewno wtedy lepiej chroni się od słońca, jest przede wszystkim zacienione. Następną kwestią jest takie stałe schronienie dla psa, tak? Czyli no, może to być buda, może to być jakiś budynek, do którego pies może wchodzić, żeby właśnie schować się przed słońcem. No, najważniejsze, żeby taki budynek nie był zbudowany z metalu, raczej proponujemy albo murowane budynki, czy też budy drewniane. Dobrze, gdyby były takie schronienia ocieplone, co zapewnia nie tylko lepszą, wyższą temperaturę zimą, ale też właśnie niższą temperaturę latem. Jeżeli nasze zwierzę ma na budzie jakąś zasłonkę, drzwiczki może z pleksji, wymontujmy to wejście na okres letni, tak żeby zapewnić też w tej budzie przewiew, żeby zwierzę miało dostęp do świeżego powietrza. Niezbyt dobrym, a nawet powiedziałabym, że niedobrym pomysłem jest pokrycie dachowe budy, czy też budynku dla psa, zrobione z, no, po prostu z blachy, z metalu, ponieważ, no, jak wiadomo, blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić, no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi. Jeśli jest to okres letni, szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić, tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no, pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku brzuchem, niż gdyby, powiedzmy, stały przy wentylatorze. Także pozwólmy psom na troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie, starajmy się, żeby jednak takie bieganie, czy też wręcz zabawa, aportowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16, kiedy słońce grzeje najmocniej, postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę. Pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię, no bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku, no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy, no, zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się. Oczywiście zadbajmy o to, żeby woda w takim basenie była w miarę możliwości czysta, wymieniana, ponieważ dużo czworonogów lubi również traktować takie baseniki, no, jako dodatkową miskę, tak? Także albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo oczywiście się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody.
Wymieniajmy tą wodę 2-3 razy dziennie chociaż, sprawdzajmy, czy nie jest przegrzana. Nie stawiajmy miski psiej na pełnym słońcu. Jeżeli możemy, możemy zainwestować.

w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu, co też dodatkowo go schłodzi. I no, nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No, my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów, tak żeby po prostu przystrzyc czy zgolić sierść. No, są to dobre intencje, natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu. To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje pod spodem powietrze. Zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast no, latem sprawia też, że psu jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy, jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji. Wręcz możemy doprowadzić do poparzeń słonecznych takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety mogły pełnić tą funkcji, tej funkcji, którą pełniły początkowo. Także od tego starajmy się trzymać z daleka. Tak, jeżeli mamy psa, który ma grubą sierść, wiemy, że ma podszerstek, że linie je po prostu garściami można z niego wybierać, no to wtedy po prostu wyczeszmy takiego psiaka, zapewnijmy mu dostęp przede wszystkim do świeżej wody, do cienia i nie starajmy się pomagać mu na siłę, tak żeby mu po prostu nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że każdy psiak, także ten, który przebywa w kojcu, oprócz swojego podwórka potrzebuje spacerów. Taki spacer godziny albo poranne, zanim to słońce zacznie mocno grzać, albo już wieczorne, kiedy po prostu robi się chłodniej i pies może na tym po prostu skorzystać. Wybierzmy oczywiście też nie wyjście gdzieś po drodze asfaltowej, po chodniku, po betonie, tylko skorzystajmy może z wyjścia do parku, do lasu, jeśli mamy taką możliwość, przejdźmy się z psiakiem nad jezioro, tak żeby mógł dodatkowo ochłodzić się od bryzy wodnej. A te pieski, które puszczamy luzem, żeby biegały sobie po podwórku, pamiętajmy, że w każdym momencie dnia powinny mieć chociaż część podwórka, która będzie zacieniona. Pamiętajmy też, żeby specjalnie nie nakręcać psa i zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki już schorowane. Nie zawsze, ale zdarza się, że mają problemy z serduszkiem, z płucami. Pamiętajmy, że wysokie temperatury w takich przypadkach dodatkowo jeszcze obciążają.

0: obciążają organizm, no i mogą doprowadzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu, niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co? Wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna, w typie pingwinka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 4689/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 54-233-20-21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo jak my. Lulu to energia i radość wcielona w małe, puszyste ciałko. Uwielbia spędzać czas z ludźmi i zawsze chętnie towarzyszy nam w każdej aktywności. Spacery to jej ulubiona część dnia, a każdy wypad poza dom to dla niej prawdziwa przygoda. Suczka jest bardzo zainteresowana otoczeniem i z ciekawością podchodzi do innych zwierząt. Lubi poznawać nowe osoby i nowe miejsca. Jest kontaktowa i otwarta na świat. Ze względu na jej temperament i potrzeby szukamy dla Lulu domu, gdzie będzie miała dużo czasu na zabawy, spacery i interakcję z ludźmi. Najlepiej byłoby, gdyby mogła spędzać większość czasu w towarzystwie swoich opiekunów. Jeśli masz serce i miejsce dla takiej wspaniałej suczki, czekamy na twój kontakt. Lulu czeka na rodzinę, która pokocha ją bezwarunkowo. Lulu zarejestrowana jest pod numerem GW/278/27/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Funduszy Europejskiego.

0: Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnieniu

0: Zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe i dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze właśnie? Powiedz mi, co wykonujesz?
3: Tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody. Niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
2: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
2: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
2: Te właśnie. Okej, w sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
2: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
2: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
2: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
2: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
3: Tygrysa.
2: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
3: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
2: Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
3: Czasem.
2: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
3: Inne.
2: Jakie?
3: Pogranie.
2: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
4: No właśnie, kolorujemy.

0: Tygrysa.
1: Tygrysy.
2: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
1: No trochę trudniejsze.
2: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
1: Językami.
3: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Wrocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się Wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
4: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w Wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
3: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
4: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
3: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
5: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
6: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.

0: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
1: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu, powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
0: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
2: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
3: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
2: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
3: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
2: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
3: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
2: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.
0: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Włocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
4: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czym jest komplet? Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
5: Brakuje pani najbardziej we Włocławku?
6: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
5: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Włocławku?
6: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są, najbardziej chyba przez

0: przeszkadza rozkopane miasto.
1: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
0: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
1: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
0: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
2: Ojej, do Włocławku w tej chwili chyba może. Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
1: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Włocławku?
2: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
3: We Włocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie, to jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
4: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
5: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
6: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
7: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
7: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
1: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
7: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
3: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
1: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Włocławku?
3: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
1: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
3: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
8: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
9: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
10: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
9: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia

0: Kondycja jest ważna w każdym wieku.
1: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
2: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
1: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół, od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek, tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
0: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
2: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
2: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
3: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
2: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
3: No sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
0: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł.

0: Witamy w kolejnym odcinku. Naszym gościem jest Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz. Właśnie proszę nam opowiedzieć o swoich osiągnięciach.
1: 18 złotych medali z Mistrzostw Świata, 37 medali z Mistrzostw Świata i Europy i tej rangi. Więc z Mistrzostw Świata większość złotych. Uprawiam szybownictwo od 1988 roku, przedtem byłem żeglarzem i tak naprawdę na żeglarstwie nauczyłem się być zawodnikiem.
0: O, to ciekawe, czyli...
1: I w sumie można powiedzieć, że uczestniczyłem już w jakichś 150 zawodach w szybownictwie przez te 30 lat i większość z tych zawodów wygrałem.
0: Jeśli mógłby Pan opowiedzieć trochę o tej początkowej przygodzie z żeglarstwem, czemu nie kontynuował Pan tej kariery? Albo jak daleko tam Pan zaszedł?
1: Pierwsze moje 2 lata latania na szybowcach były pogodzeniem w jednym sezonie 2 sportów, bo już byłem wyszkolonym pilotem szybowcowym, który już latał na przeloty i tak naprawdę mogłem pojechać na jakieś zawody, ale w tym samym czasie jeszcze kończyłem karierę żeglarską, gdzie zacząłem, jak miałem 10 lat, od łódki Optymist w małym klubie na Jeziorze Żywieckim pod kierownictwem trenera, w zasadzie jedynego trenera, jakiego miałem w ogóle przez całą swoją karierę zawodniczą, takiego, który by mnie czegoś uczył, pana Zygmunta Leśniaka. I początkowo, wiadomo, że z takiego odległego terenu, dalekiego od morza, od Zatoki Puckiej, z jakiegoś mojego klubu pływaliśmy gdzieś tam na końcu w zawodach, ale potem ambitnie, powolutku zaczęliśmy pływać na 20 miejscach w zawodach w Polsce, potem zaczęliśmy być w 10, a potem walczyliśmy już tylko o medale. No i te 2 lata właśnie ostatnie były już takie, że ja byłem naprawdę wyszkolonym zawodnikiem.
0: Też na Optymiście?
1: Nie, to już była łódka 420.
0: Och, to już dwuosobowa.
1: Dwuosobowa. Pływałem z kolegą Grześkiem Leśnym, Grześkiem Gałuszką. I jadąc na takie zawody, w zasadzie jechaliśmy po to, żeby walczyć o złoty medal. Także my naprawdę byliśmy już wtedy załogą, która wiedziała, co to znaczy nie odpuszczać, co to znaczy walka zawodnicza, co to znaczy stres zawodniczy. No, także przesiadając się na szybowce, byłem już zawodnikiem. Tutaj była tylko zmiana medium i mi to bardzo pomogło w mojej karierze na początku, bo pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Polski juniorów w Lesznie Wielkopolskim, gdzie teoretycznie pojechałem, żeby się od innych uczyć latania na szybowcach. A tu się okazało, że latając w trudnych warunkach w górach, co wiąże się z tym, że kominy termiczne, czyli te miejsca, gdzie powietrze się unosi i trzeba w nich krążyć szybowcem, żeby nabierać wysokości, są węższe. W tej Wielkopolsce to było po prostu łatwizna, że tak powiem, do latania. I na tych zawodach wygrałem prawie wszystkie konkurencje. Także się to skończyło takim od razu bardzo mocnym wejściem. I to był 93 rok bodajże. I myślę, że od tego momentu było wiadomo, że w zasadzie jestem skazany na to, żeby próbować osiągnąć coś w tym sporcie, że to jest coś, czego nie każdy ma, nie każdy miał to szczęście, żeby taką szansę dostać. I tak się to skończyło, że latam na szybowcach do tej pory.
0: Czyli żeglarstwo trochę pomogło czuć wiatr.
1: Bardzo. To nie każdy zostaje zawodnikiem.

0: jak jest dzieckiem. Myśmy mieli to szczęście, że nauczyliśmy się tej walki już od samego początku. Tak naprawdę, jak się popatrzy na dzieci, jak one rywalizują, to to jest strasznie poważne. One naprawdę nie odpuszczają sobie. To jest albo walka na 100% i w ogóle z nożami w zębach, że się walczy, albo w ogóle sobie odpuszczają. No, ci, którzy walczą, to zostają naprawdę bardzo poważnymi zawodnikami. No, nawet w takiej małej klasie optymist, to naprawdę to jest wszystko na poważnie, bardzo. I tego się można nauczyć właśnie pływając, czy tam zaczynając w młodym wieku. Oczywiście byli tacy koledzy, którzy mieli to szczęście, że byli na przykład w Bielsku gdzieś przy jakimś klubie saneczkowym, czy klubie narciarskim, czy siatkarstwo było w Bielsku uprawiane wtedy. Myśmy tego, mieszkając w Międzybrodzie Żywieckim na wsi, no nie mieli takich rzeczy, także tam były może jakieś, że ktoś sobie tam pograł w koszykówkę czy w siatkówkę już prywatnie po lekcjach, ale to nie było w takim zorganizowanym klubie. Także moim takim pierwszym zetknięciem się ze sportem było pływanie pierwszy raz na optymiście, jak miałem 10 lat. Natomiast na zawodach szybowcowych ja spotkałem ludzi, którzy dopiero weszli w sport, jak mieli 16 lat, jak 17, jak mogli się dopiero wyszkolić na szybowcach. I to już jest dosyć późno.
1: Rozumiem, czyli te początki żeglarskie to nie tylko czucie wiatru, ale też podejście sportowe. A jak dalej rozwijała się pana kariera? Po imprezie
0: Znaczy,
1: w Lesznie,
0: ja tutaj
1: gdzie
0: muszę.
1: zajął pan pewnie bardzo dobre miejsce,
0: Ja tutaj
1: jeśli nie
0: muszę.
1: pierwsze?
0: Pierwsze.
1: Pierwsze.
0: Ja tutaj muszę wyjaśnić, że ja uważam tak naprawdę, że zawodnika robi to, jak on sobie potem poradzi ze stresem, jak on sobie poradzi z trudnościami w czasie zawodów, jak on jest nastawiony ambitnie do tego, żeby sobie nie odpuszczać przy jakichś trudnościach, niepowodzeniach. My jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest pewien rodzaj hazardu, że musimy podejmować ryzyko. Jeżeli ktoś w czasie lotu zawodniczego nie będzie podejmował ryzyka, to nie chodzi o to, że on się zabije, tylko o to chodzi, że może stracić punkty, nie? Że może gdzieś utknąć na dłużej i inni go przegonią. Jeżeli ktoś nie będzie podejmował ryzyka, to nie ma szans w takich zawodach. To jest po prostu wliczone w ten sport, że trzeba. I tutaj no, tego się trzeba nauczyć. I także
1: Rozumiem.
0: naprawdę zawody wygrywa się głową. Nie tym, że się techniczne umiejętności ma, chociaż to też jest bardzo ważne, ale przychodzi taki etap, że w zasadzie połowa zawodników, przynajmniej na Mistrzostwach Polski, ma te umiejętności, ma ten sam sprzęt, ma to samo wyposażenie, ma to samo wyposażenie, jak chodzi o metrologię. I oni wszyscy mają szansę wygrać, tylko że wygrywają ci, którzy bardziej do tego poważnie podejdą.
1: Rozumiem. No to jak bardzo pan podchodzi poważnie do przygotowania? Czy tak jak kiedyś mówiono, mały żbułka z bananem, czyli stosuje pan odpowiednią dietę? Czy też może
0: Nie.
1: ma pan jakiś reżim sportowy?
0: Nie.
1: Czy na czym polegają jakby nawyki mistrza?
0: To znaczy, trzeba być w odpowiedniej formie fizycznej do tego, żeby takie wyzwanie podjąć. Latanie na przykład w 43-stopniowych upałach w Australii, no to ktoś, kto nie byłby w dobrej formie, to po prostu w ogóle nie przetrwa takich warunków na starcie. Także to już jest pierwszy element, nie?
1: No tak, a
0: Druga
1: jak pan
0: sprawa,
1: dba o formę?
0: ja biegam na żar, biegam na górę, około 400 metrów pod górkę sobie tam kilka razy w tygodniu przynajmniej przebiegnę. Albo jak nie mam akurat góry pod ręką, no to gdzieś indziej. Także, czy jeżdżę na rowerze. Tutaj jest bardzo ważna taka higiena na zawodach, ponieważ te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest to bardzo stresujące zajęcie. Ja byłem w takiej sytuacji w tej chwili na zawodach w Australii, że w zasadzie wiadomo było, że tylko ja mogę zdobyć medal, więc to było dodatkowe obciążenie. Nie wiedziałem, czy to nie są na przykład moje ostatnie zawody w życiu, bo też może być tak, że na przykład na zawody w Teksasie w tym roku w ogóle nie pojedziemy, bo to jest za daleko, za drogo, do Ameryki nie będzie sprzętu. Już widzę, że nie pojadę w klasie otwartej, w której nigdy nie startowałem, niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego szybowca. Więc no było to pewne za duże obciążenie dla mnie. Dopiero trzeba było się z tego stresu jakoś wyswobodzić. Trzeba po konkurencji codziennie wysiąść z tego szybowca, zapomnieć o tym, zrelaksować się. I dla mnie to jest po prostu wysiłek fizyczny, czy jakieś spacery, czy właśnie jogging, czy pływanie.

0: czy jazda na rowerze, cokolwiek, ale trzeba po prostu zapomnieć o tym, że co się robiło w ciągu dnia. Nie można być spiętym i zajętym tym samym cały czas.
1: Rozumiem. Wspomniał pan, że za drogo. Ile kosztuje ten sport? I tak się zastanawiam, dlaczego takiego wielokrotnego mistrza, niemalże nasz skarb narodowy, nie sponsorują nasze państwowe giganty?
0: A, bo to jest polityka. To jest polityka, no. Zobaczmy, jak to wygląda z punktu widzenia organizacyjnego.
1: Wielki brat nam nie pozwala, chyba już te czasy za nami. Czy może kiedyś tak było? Ma pan jakąś historię
0: nie,
1: z tym związaną?
0: Ja mam zupełnie inną teorię na ten temat. To jest tak, że ten sport jest fajny do pokazania. To się da. I tak naprawdę początki zawodów Grand Prix pokazały, że w Polsce mieliśmy największą oglądalność. Takich 1 milion osób oglądało zawody, które rozbywały się w Nowej Zelandii i kończyły się o 4 rano. Odpowiedni sposób pokazania takich zawodów to jest ciekawe, zwłaszcza zawody Grand Prix, które są skrócone specjalnie po to, żeby można było je pokazać, takie wyścigi, żeby one się w jakimś rozsądnym czasie, żeby to nie trwało 7 godzin, tylko żeby 2 godzin pokazać. Natomiast no, my nie mamy takiego zaplecza. Jak popatrzymy na takie sporty narodowe, które są ogromnie dotowane przez państwo, czy budowa stadionów, czy utrzymanie tych stadionów, czy utrzymanie klubu piłkarskiego, to tam jest ogromna liczba ludzi, którym na tym zależy, żeby to było pokazywane. A my tego nie mamy. Ja jestem sam. Ja jestem w stanie pojechać na Mistrzostwa Świata bez nikogo. Tak było. W Nowej Zelandii pojechałem w 2005 roku. Pojechałem, miałem tylko szybowiec załadowany do niemieckiego kontenera. Nie miałem ani przyczepy, nie miałem ani samochodu, ani pomocnika na tych zawodach. Każde lądowanie gdzieś poza lotniskiem bym po prostu wykluczało w tym momencie z rywalizacji. No i było to pewnym rodzajem stresu, ale trzeba sobie było poradzić. No, ale jak mam w tym momencie jeszcze myśleć o tym, żeby dawać informacje do prasy, żeby zdjęcia robić i tak dalej, sam to wszystko zorganizować? Nie da się. No, sam się nie da. To trzeba mieć naprawdę zaplecze do tego, żeby to zrobić. I te sporty, które są takie masowe, zresztą ja uważam, w Polsce jest taka tendencja do sponsorowania nie zawodników, tylko działaczy. Ja naprawdę mam ogromny wyrzut do tego, jak to jest tutaj w Polsce zorganizowane, że się sponsoruje wydarzenie, że się sponsoruje klub, chociażby ten klub nie miał w ogóle żadnych osiągnięć. Na sport młodzieży to już w ogóle jest takie hasło, że wszystkie pieniądze by się przeznaczyło, a tam naprawdę to działa paru trenerów, którzy biorą pieniądze do kieszeni, a reszta to w ogóle jest tylko przykrywka tego całego biznesu, więc na utrzymanie stadionów oczywiście, na to, na tamto, ale na zawodnika. Ja napisałem oczywiście do sponsoring, do Tauronu, do kogoś tam. Co, myśli pan, że w ogóle ktoś odpisał? W życiu.
1: No. To trochę przykre. A proszę powiedzieć w takim razie, jak finansuje pan swoje starty? I w ogóle szybownictwo, bo...
0: Fajna historia. W tym roku wyjeżdżając, no w tym roku, w tym sezonie, powiedzmy dopiero co zakończonym, wyjeżdżając na zawody w Australii, początkowo mieliśmy na 6 zawodników budżet 1500 zł. No potem się to trochę zmieniło, że jednak tam...
1: Przepraszam, roku, ale to nawet na bilet nie wystarczy.
0: Nie wystarczy. No na jednego zawodnika na bilet. No 3-4 tysiące kosztowały bilety, potem jeszcze droższe były, ale... Ja w ogóle miałem pożyczony szybowiec od fabryki, która sama go zasponsorowała, sama go opłaciła, jak chodzi o ubezpieczenie. Także to Aeroklubu Polskiego nie kosztowało. Także ten mój wyjazd, mój medal był chyba najtańszym w ogóle z wszystkich zawodników, którzy tam pojechali, bo ja byłem w stanie jeszcze sobie wcześniej kupić bilet, kiedy one jeszcze były tanie i tak dalej. Także no jest taka przykra sytuacja, że no nie ładuje się pieniędzy w tych, co się powinno ładować. Nawet w Aeroklubie Polskim. Okej, zostawmy to. My sobie poradzimy. Ja jestem człowiekiem, który pracuje i też potrafię sobie sam zarobić. Chociaż te pieniądze akurat tutaj w Aeroklubie wystarczyły, potem się znalazły i tak naprawdę nie musieliśmy do tych zawodów dokładać, ale... To na przykład, że nie było mnie przez miesiąc w pracy, to tego już mi nikt nie zrefunduje.
1: No właśnie, to jestem zaskoczony, bo myślałem, że jest pan zawodowym szybownikiem, że pan żyje z tego, a tu się okazuje,
0: znaczy,
1: że...
0: Znaczy ja bym chciał, tak. To jest, myślę, że błąd.
1: To jest coś, do czego trzeba dążyć.
0: Można by było to troszeczkę, ja uważam, że popełniłem w pewnym momencie błąd życiowy. że trzeba było tutaj zorganizować swoją szkołę, że trzeba było zacząć zarabiać na wożeniu pasażerów, że może trzeba było robić wyprawy szybowcowe, do których by inni się przyłączali. I to jest taka

0: Działalność, no dzisiaj na przykład Monika Witkowska wróciła z pięknej wyprawy po Pakistanie, gdzieś tam po płaskowyżu przechodziła. I to jest taki wzór zawodnika, który potrafi z takiego sportu żyć. Ona pisze książki, sprzedaje, ma swój sklep, ma swoje gadżety, ma swoje wystąpienia. To się da zrobić, nie? Tylko trzeba by było zrezygnować z zawodu. Ja jestem lekarzem.
1: Rozumiem. Jeśli wolno spytać, lekarzem jakiej specjalności?
0: No, ze specjalności jestem ginekologiem, a w tej chwili pracuję w poradni lekarza rodzinnego. Także robię też nie to do końca, do czego byłem wyszkolony. No, w tej medycynie niestety przez to, że byłem tak zajęty sportem, też nie osiągnąłem jakiegoś większego sukcesu. Powiedzmy sobie szczerze, że też nie znalazłem zrozumienia wśród kolegów, z którymi pracowałem, bo na przykład pomimo, że ja byłem w stanie rok wcześniej zaplanować swój urlop, bo wiedziałem dokładnie, w jakim terminie są Mistrzostwa Świata w następnym sezonie. No, mogło być tak, że na przykład 2 dni przed wyjazdem przychodziła pani doktor i mówiła: nie, ty tutaj nie pojedziesz na urlop, bo ja sobie kupiłem gdzieś tam wyjazd na Teneryfę. No i ty zostaniesz w szpitalu.
1: Rozumiem. A rodzinnie, czy ma pan rodzinę,
0: Ja mam
1: żonę, dzieci?
0: rodzinę. Dzieci niestety nie poszły, żałuję. W moje ślady jeżdżą na koniach. Tak się wciągnęły w to, że po prostu nie mają na nic innego czasu. Oprócz oczywiście nauki, także dzielą. No, po córkę będę musiał pojechać zaraz tutaj, jak skończymy wywiady do Leszna, żeby ją odebrać z zawodów końskich. Także no, mają swoje pasje i cieszę się, że mają i rozwijają się w ten sposób.
1: Super, a żona nie jest, że tak powiem, zazdrosna o to szybownictwo,
0: Myślę, że jest.
1: gdzie pewnie oprócz
0: Miała
1: tego,
0: takie
1: że.
0: przygody, opowiadała, że jej się śniło, że kupowała skafander kosmiczny. Szkoda, że to nie było potrzebne, ale był taki moment, że wyjeżdżaliśmy na wyprawę w Himalaje, co się wydawało wszystkim, że to jest strasznie niebezpieczne. Okazało się, że nie jest tak źle. No, to ładne zdjęcie akurat z Daulagiri na szybowcu ASH, właśnie z tamtego miejsca. To było w 2013-2014 roku. I ta wyprawa no, pochłonęła no, tak naprawdę rok życia, przygotowania. Było to bardzo trudne do zorganizowania. To jest tak, że samo latanie potem jest łatwe. My sobie technicznie poradzimy z tym, co się tam dzieje. Nie? Obcenimy pogody, przygotowaliśmy się, stwierdziliśmy, że się da. Polecieliśmy i rzeczywiście się dało. Natomiast problemem jest to, że inni nie wierzą, że my wiemy, że się tam da polatać. Nie? I urzędnicy nepalscy z jednej strony bali się, że my sobie tam robimy kłopotu, że będą nas musieli gdzieś wyciągać z tych gór. Zresztą też takie komentarze były z Polski, że o, następna ekipa jedzie sobie urządzić pogrzeb na koszt państwa. To było akurat po tym wypadku na Broad Peaku. I no, to przykre to było. Natomiast największym problemem naszym było to, że Nepal to jest taki kraj, który z pozwoleń żyje. I my, co dla nich było niezrozumiałe, no my chcieliśmy latać po tych górach bez płacenia codziennie po kilkadziesiąt tysięcy dolarów za to, że sobie wlecimy nad jakąś górę. No to jest niemożliwe, nie? Tutaj nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że taka wyprawa na Mount Everest to na przykład jest 50 tysięcy dolarów. Nie wiem, ile teraz kosztuje.
1: Dla wspinacza.
0: No dla ekipy, nie?
1: Dla ekipy.
0: Nie wiem, czy dla wspinacza, ale dla ekipy, żeby z jakąś wyprawę sobie tam zorganizować, za pozwolenie, nie? Pozwolenie w dobrym terminie, to znaczy w maju, to pewnie jest jeszcze 2 razy więcej. Więc to są ogromne pieniądze i tutaj myśmy to w końcu załatwili w ten sposób, że bez żadnych opłat lataliśmy, ale nam robili cały czas kłopoty. I w sumie nie dostaliśmy nigdy zgody na to, żeby polecieć w rejon Mount Everestu. I my akurat, bo tam była też ekipa niemiecka i bez tej zgody poleciała sobie na ten Mount Everest. Natomiast myśmy na tym Mount Everestem nie latali. Natomiast lataliśmy dużo wyżej. No, byliśmy na 9600 metrów nad Himalajami, czyli
1: Wow.
0: prawie 1000 metrów wyżej niż najwyższa góra tam,
1: Czyli
0: 8850.
1: właściwie mógł pan lecieć nad samym najwyższym szczytem Ziemi. I o tym nasz bohater, nasz gość opowie w następnym odcinku.

0: Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze właśnie? Powiedz mi, co wykonujesz?
3: No tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody. Niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
2: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
2: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
2: Te właśnie. Okej, okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
2: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
2: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
2: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
2: A co jest w nich

0: Fajnego. Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
1: Tygrysa.
0: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
1: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
0: Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
1: Czasem.
0: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
1: Inne.
0: Jakie?
1: Pogranie.
0: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
2: No właśnie kolorujemy tygrysa.
0: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
3: No trochę trudniejsze.
0: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
2: Językami.
4: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Włocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się Wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
5: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w Wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
4: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
5: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
4: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
6: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
7: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut

0: pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
1: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
0: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
1: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
2: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
3: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
2: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
3: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
2: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
3: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub

0: urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i niewsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.

0: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są. Najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
1: Czy chciałaby Pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
0: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
1: A co według Pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
0: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
2: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza. Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
1: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Włocławku?
2: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
3: We Włocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie. To jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
4: No, znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więcej takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
5: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
6: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
7: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
7: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
1: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
7: No więc więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
3: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
1: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Włocławku?
3: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
1: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
3: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
8: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
9: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w dwóch szkołach.
10: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w trzech szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19, ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
9: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym

0: tym wieku.
1: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
2: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
1: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
0: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
2: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
2: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
3: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
2: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
3: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
0: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Nowa Wieś. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 100A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie trikolor. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Papieżki. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 8 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Planty 3 na 7. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowo-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Kruszynek 16. Gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie brązowy. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Cmentarna. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne. Brak.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, w drugiej połowie wakacji. Akurat temperatura, pogoda nam dopisuje. Pogoda jest taka zachęcająca do wypoczynku. Przede wszystkim nad wodą. No generalnie lato mamy ciepłe i momentami, no niestety troszeczkę nawet za ciepłe. Z uwagi na to, że przeszliśmy już parę takich fal upałów, na nie za długo zapowiadane są kolejne. Postanowiliśmy dzisiaj skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć przed tym upałem nasze psiaki. Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy skupić się na tych psiakach no, tak zwanych podwórkowych czy też kojcowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że taka temperatura odpowiednia dla ludzi jest nieco wyższa niż temperatura odpowiednia dla zwierząt, przede wszystkim dla psów. Podczas gdy dla nas taka optymalna, powiedzmy, temperatura to jest około 23 do 25 stopni, taka idealna dla psiaków to jest stopni około 19-21, czyli taka temperatura, no taka typowo pokojowa, nazwijmy to, tak? Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego opiekuna czy też właściciela

psa jest zadbanie o dobrostan tego zwierzęcia. Między innymi zapewnienie mu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie chodzi tutaj tylko o opady, nie tylko śnieg, deszcz, ale również chodzi o ochronę przed wiatrem, no a w te cieplejsze miesiące również przed słońcem. Przypominamy, że w tej chwili mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania stałego trzymania psów na łańcuchach. No i tutaj właściciele muszą dostosować się do wymogów ustawy, do przepisów poprzez zapewnienie psom odpowiedniego kojca, wybiegu, odpowiedniego po prostu schronienia. Jeśli chodzi o to schronienie dla psów, idealnie byłoby, gdyby podłoże takiego kojca czy wybiegu no nie było betonowe, chociaż wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek, nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie, przez co my mamy nad nimi no troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepłe miesiące. No my po prostu możemy się pocić, w ten sposób regulować temperaturę. Natomiast, no tak jak mówiłam, psy pocą się głównie przez poduszeczki łapek, niestety nie posiadają innych gruczołów potowych, natomiast chłodzą się głównie przez zianie, tak? Czyli otwierają pysk, szybciutko dyszą, w ten sposób mogą się schłodzić. Jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego podłoża w kojcu, no niestety możemy doprowadzić do poparzeń tych poduszeczek, które później będą no, po prostu krwawić, doprowadzą do zranienia zwierzęcia. No, nie jest to absolutnie wskazane. Najlepiej byłoby, gdyby ten kojec też był chociaż częściowo zadaszony, tak żeby o każdej porze dnia zwierzę miało chociaż trochę cienia. Oczywiście najfajniejsze byłyby takie kojce, gdzie, czy wybiegi, gdzie zwierzę ma do dyspozycji trawę, gdzie zwierzę ma do dyspozycji piach, które po prostu pomogą mu się lepiej schłodzić. Oczywiście roślinność, trawa, drzewa, krzewy zapewniają po prostu znacznie lepszy i temperaturę podłoża, ale też dają taki swoisty mikroklimat. Zwierzę może się schować w tej roślinności i na pewno wtedy lepiej chroni się od słońca, jest przede wszystkim zacienione. Następną kwestią jest takie stałe schronienie dla psa, tak? Czyli no, może to być buda, może to być jakiś budynek, do którego pies może wchodzić, żeby właśnie schować się przed słońcem. No, najważniejsze, żeby taki budynek nie był zbudowany z metalu, raczej proponujemy albo murowane budynki, czy też budy drewniane. Dobrze, gdyby były takie schronienia ocieplone, co zapewnia nie tylko lepszą, wyższą temperaturę zimą, ale też właśnie niższą temperaturę latem. Jeżeli nasze zwierzę ma na budzie jakąś zasłonkę, drzwiczki może z pleksji, wymontujmy to wejście na okres letni, tak żeby zapewnić też w tej budzie przewiew, żeby zwierzę miało dostęp do świeżego powietrza. Niezbyt dobrym, a nawet powiedziałabym, że niedobrym pomysłem jest pokrycie dachowe budy, czy też budynku dla psa zrobione z no po prostu z blachy, z metalu, ponieważ no jak wiadomo blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi. Jeśli jest to okres letni, szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić.

tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku brzuchem, niż gdyby powiedzmy stały przy wentylatorze. Także pozwólmy psom na troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie, starajmy się, żeby jednak takie bieganie, czy też wręcz zabawa, portowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16, kiedy słońce grzeje najmocniej, postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę, pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię. No bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku, no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy no, zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się. Oczywiście zadbajmy o to, żeby woda w takim basenie była w miarę możliwości czysta, wymieniana, ponieważ dużo czworonogów lubi również traktować takie baseniki no jako dodatkową miskę, tak? Także albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo oczywiście się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody. Wymieniajmy tą wodę 2-3 razy dziennie chociaż, sprawdzajmy, czy nie jest przegrzana. Nie stawiajmy miski psiej na pełnym słońcu. Jeżeli możemy, możemy zainwestować w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu, co też dodatkowo go schłodzi. I no, nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No, my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów, tak żeby po prostu przystrzyc czy zgolić sierść. No, są to dobre intencje. Natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu. To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje pod spodem powietrze. Zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast no, latem sprawia też, że psu jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy, jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji. Wręcz możemy doprowadzić

0: do poparzeń słonecznych, takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety mogły pełnić tą funkcji, tej funkcji, którą pełniły początkowo. Także od tego starajmy się trzymać z daleka. Tak, jeżeli mamy psa, który ma grubą sierść, wiemy, że ma podszerstek, że linie je po prostu garściami można z niego wybierać, no to wtedy po prostu wyczeszmy takiego psiaka, zapewnijmy mu dostęp przede wszystkim do świeżej wody, do cienia i nie starajmy się pomagać mu na siłę, tak żeby mu po prostu nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że każdy psiak, także ten, który przebywa w kojcu, oprócz swojego podwórka potrzebuje spacerów. Starajmy się, żeby te spacery nie były właśnie prowadzone w tych godzinach najcieplejszych. Raczej wybierajmy na taki spacer godziny albo poranne, zanim to słońce zacznie mocno grzać, albo już wieczorne, kiedy po prostu robi się chłodniej i pies może na tym po prostu skorzystać. Wybierzmy oczywiście też nie wyjście gdzieś po drodze asfaltowej, po chodniku, po betonie, tylko skorzystajmy może z wyjścia do parku, do lasu, jeśli mamy taką możliwość, przejdźmy się z psiakiem nad jezioro, tak żeby mógł dodatkowo ochłodzić się od bryzy wodnej. A te pieski, które puszczamy luzem, żeby biegały sobie po podwórku, pamiętajmy, że w każdym momencie dnia powinny mieć chociaż część podwórka, która będzie zacieniona. Pamiętajmy też, żeby specjalnie nie nakręcać psa i zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki już schorowane. Nie zawsze, ale zdarza się, że mają problemy z serduszkiem, z płucami. Pamiętajmy, że wysokie temperatury w takich przypadkach dodatkowo jeszcze obciążają organizm. No i mogą doprowadzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu, niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co? Wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna, w typie pingwinka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 4689/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo jak my. Lulu to energia i radość wcielona w małe puszyste

to ciałko. Uwielbia spędzać czas z ludźmi i zawsze chętnie towarzyszy nam w każdej aktywności. Spacery to jej ulubiona część dnia, a każdy wypad poza dom to dla niej prawdziwa przygoda. Suczka jest bardzo zainteresowana otoczeniem i z ciekawością podchodzi do innych zwierząt. Lubi poznawać nowe osoby i nowe miejsca. Jest kontaktowa i otwarta na świat. Ze względu na jej temperament i potrzeby szukamy dla Lulu domu, gdzie będzie miała dużo czasu na zabawy, spacery i interakcję z ludźmi. Najlepiej byłoby, gdyby mogła spędzać większość czasu w towarzystwie swoich opiekunów. Jeśli masz serce i miejsce dla takiej wspaniałej suczki, czekamy na twój kontakt. Lulu czeka na rodzinę, która pokocha ją bezwarunkowo. Lulu zarejestrowana jest pod numerem GW/278/27/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowane przez Urząd Miasta we Wrocławiu. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
3: No tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
2: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
2: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
2: Te właśnie. Okej, okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
2: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
2: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
2: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
2: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
3: Tygrysa.
2: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
3: No, to no, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
2: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
3: Czasem.
2: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
3: Inne.
2: Jakie?
3: Poganie.
2: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
4: No właśnie kolorujemy tygrysa.
2: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
5: No trochę trudniejsze.
2: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
5: Językami.
0: Ostatnia odsłona Przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uporała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Wrocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
6: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy odbudowy na całej szerokości ulicy oraz

0: prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
1: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
0: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no, nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski. Niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
2: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
1: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
4: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach

0: Policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
1: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
0: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
1: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
0: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i niewsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Tu jest komplet. Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są. Najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, do Wrocławku w tej chwili chyba może.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być, oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
8: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie, to jest moje rodzinne miasto i Wszystko dobrze jest.
9: No, znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
10: Najbardziej mi brakuje

0: przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
1: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. No. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
2: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
3: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
2: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na Deptaku.
3: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włosławka?
2: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
4: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
3: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Włosławku?
4: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
3: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włosławka?
4: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
5: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
6: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
7: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
6: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
7: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3. piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
8: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
7: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także Zapraszam wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
6: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem do

0: świadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
1: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
2: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
1: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
2: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności któreś z nich?
1: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
2: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
1: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
0: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy w kolejnym odcinku. Naszym gościem jest Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz. Właśnie proszę nam opowiedzieć o swoich osiągnięciach.
1: 18 złotych medali z Mistrzostw Świata, 37 medali.

0: z Mistrzostw Świata i Europy i tej rangi. Więc z Mistrzostw Świata większość złotych. Uprawiam szybownictwo od 1988 roku, przedtem byłem żeglarzem i tak naprawdę na żeglarstwie nauczyłem się być zawodnikiem.
1: O, to ciekawe, czyli...
0: I w sumie można

0: tylko tam pan zaszedł.
1: Pierwsze moje 2 lata latania na szybowcach były pogodzeniem w jednym sezonie 2 sportów, bo już byłem wyszkolonym pilotem szybowcowym, który już latał na przeloty i tak naprawdę mogłem pojechać na jakieś zawody, ale w tym samym czasie jeszcze kończyłem karierę żeglarską, gdzie zacząłem, jak miałem 10 lat, od łódki Optymist w małym klubie na Jeziorze Żywieckim pod kierownictwem trenera, w zasadzie jedynego trenera, jakiego miałem w ogóle przez całą swoją karierę zawodniczą, takiego, który by mnie czegoś uczył, pana Zygmunta Leśniaka. I początkowo wiadomo, że z takiego odległego terenu, dalekiego od morza, od Zatoki Puckiej, z jakiegoś małego klubu pływaliśmy gdzieś tam na końcu w zawodach, ale potem ambitnie, powolutku zaczęliśmy pływać na 20 miejscach w zawodach w Polsce, potem zaczęliśmy być w 10, a potem walczyliśmy już tylko o medale. No i te 2 lata właśnie ostatnie były już takie, że ja byłem naprawdę wyszkolonym zawodnikiem.
0: Też na Optymiście?
1: Nie, to już była łódka 420.
0: Och, to już dwuosobowa.
1: Dwuosobowa. Pływałem z kolegą Grześkiem Leśnym, Grześkiem Gałuszką. I jadąc na takie zawody, w zasadzie jechaliśmy po to, żeby walczyć o złoty medal. Także my naprawdę byliśmy już wtedy załogą, która wiedziała, co to znaczy nie odpuszczać. Co to znaczy walka zawodnicza, co to znaczy stres zawodniczy. No, także przesiadając się na szybowce, byłem już zawodnikiem. Tutaj była tylko zmiana medium i mi to bardzo pomogło w mojej karierze na początku, bo pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Polski juniorów w Lesznie Wielkopolskim, gdzie teoretycznie pojechałem, żeby się od innych uczyć latania na szybowcach. A tu się okazało, że latając w trudnych warunkach w górach, co wiąże się z tym, że kominy termiczne, czyli te miejsca, gdzie powietrze się unosi i trzeba w nich krążyć szybowcem, żeby nabierać wysokości, są węższe. W tej Wielkopolsce to było po prostu łatwizna, że tak powiem, do latania. I na tych zawodach wygrałem prawie wszystkie konkurencje. Także się to skończyło takim od razu bardzo mocnym wejściem. I to był 93 rok bodajże. I myślę, że od tego momentu było wiadomo, że w zasadzie jestem skazany na to, żeby próbować osiągnąć coś w tym sporcie, że to jest coś, czego nie każdy ma, nie każdy miał to szczęście, żeby taką szansę dostać. I tak się to skończyło, że latam na szybowcach do tej pory.
0: Czyli żeglarstwo trochę pomogło czuć wiatr.
1: Bardzo. To nie każdy zostaje zawodnikiem, jak jest dzieckiem. Myśmy mieli to szczęście, że nauczyliśmy się tej walki już od samego początku. Tak naprawdę, jak się popatrzy na dzieci, jak one rywalizują, to jest strasznie poważne. One naprawdę nie odpuszczają sobie. To jest albo walka na 100% i w ogóle z nożami w zębach, że się walczy, albo w ogóle sobie odpuszczają. No, ci, którzy walczą, to zostają naprawdę bardzo poważnymi zawodnikami. No, nawet w takiej małej klasie Optymist, to naprawdę to jest wszystko na poważnie, bardzo. I tego się można nauczyć właśnie pływając, czy tam zaczynając w młodym wieku. Oczywiście byli tacy koledzy, którzy mieli to szczęście, że byli na przykład w Bielsku gdzieś przy jakimś klubie saneczkowym, czy klubie narciarskim, czy siatkarstwo było w Bielsku uprawiane wtedy. Myśmy tego, mieszkając w Międzybrodziu Żywieckim na wsi, no nie mieli takich rzeczy, także tam były może jakieś, że ktoś sobie tam pograł w koszykówkę czy w siatkówkę już prywatnie po lekcjach, ale to nie było w takim zorganizowanym klubie. Także moim takim pierwszym zetknięciem się ze sportem było pływanie pierwszy raz na Optymiście, jak miałem 10 lat. Natomiast na zawodach szybowcowych ja spotkałem ludzi, którzy dopiero weszli w sport, jak mieli 16 lat, jak 17, jak mogli się dopiero wyszkolić na szybowcach. To już jest dosyć późno.
0: Rozumiem. Czyli te początki żeglarskie to nie tylko czucie wiatru, ale też podejście sportowe. A jak dalej rozwijała się pana kariera? Po imprezie znaczy, w Lesznie, gdzie zajął pan pewnie bardzo dobre miejsce, pierwsze?
1: Pierwsze. Ja tutaj muszę wyjaśnić, że ja uważam tak naprawdę, że zawodnika robi to, jak on sobie potem poradzi ze stresem, jak on sobie poradzi z trudnościami w czasie zawodów, jak on jest nastawiony ambitnie do tego, żeby sobie nie odpuszczać przy jakichś trudnościach, niepowodzeniach. My jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest pewien rodzaj hazardu, że musimy podejmować ryzyko. Jeżeli ktoś w czasie lotu zawodniczego nie będzie podejmował ryzyka, to nie chodzi o to, że on się zabije, tylko o to chodzi, że może stracić punkty, nie? Że może gdzieś utknąć na dłużej i inni go przegonią. Jeżeli ktoś

0: nie będzie podejmował ryzyka, to nie ma szans w takich zawodach. To jest po prostu wliczone w ten spor, że trzeba. I tutaj no tego się trzeba nauczyć.
1: Rozumiem.
0: Także naprawdę zawody wygrywa się głową. Nie tym, że się techniczne umiejętności ma, chociaż to jest już bardzo ważne, ale przychodzi taki etap, że w zasadzie połowa zawodników przynajmniej na Mistrzostwach Polski ma te umiejętności, ma ten sam sprzęt, ma to samo wyposażenie, ma to samo wyposażenie, jak chodzi o metrologię. I oni wszyscy mają szansę wygrać, tylko że wygrywają ci, którzy bardziej do tego poważnie podejdą.
1: Rozumiem. No to jak bardzo pan podchodzi poważnie do przygotowania? Czy tak jak kiedyś mówiono, mały żbułka z bananem, czyli stosuje pan odpowiednią dietę, czy też może ma pan jakiś reżim sportowy?
0: Nie.
1: Czy na czym polegają jakby nawyki mistrza?
0: To znaczy, trzeba być w odpowiedniej formie fizycznej do tego, żeby takie wyzwanie podjąć. Latanie na przykład w 43-stopniowych upałach w Australii, no to ktoś, kto nie byłby w dobrej formie, to po prostu w ogóle nie przetrwa takich warunków na starcie. Także to już jest pierwszy element.
1: No tak, a jak pan dba o formę?
0: Ja biegam na żar, biegam na górę, około 400 metrów pod górkę sobie tam kilka razy w tygodniu przynajmniej przebiegnę. Albo jak nie mam akurat góry pod ręką, no to gdzieś indziej. Także, czy jeżdżę na rowerze. Tutaj jest bardzo ważna taka higiena na zawodach, ponieważ te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest to bardzo stresujące zajęcie. Ja byłem w takiej sytuacji w tej chwili na zawodach w Australii, że w zasadzie wiadomo było, że tylko ja mogę zdobyć medal, więc to było dodatkowe obciążenie. Nie wiedziałem, czy to nie są na przykład moje ostatnie zawody w życiu, bo też może być tak, że na przykład na zawody w Teksasie w tym roku w ogóle nie pojedziemy, bo to jest za daleko, za drogo, do Ameryki, nie będzie sprzętu. Już widzę, że nie pojadę w klasie otwartej, w której nigdy nie startowałem, niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego szybowca. Więc no było to pewne za duże obciążenie dla mnie. Dopiero trzeba było się z tego stresu jakoś wyswobodzić. Trzeba po konkurencji codziennie wysiąść z tego szybowca, zapomnieć o tym, zrelaksować się. I dla mnie to jest po prostu wysiłek fizyczny. Czy jakieś spacery, czy właśnie jogging, czy pływanie, czy jazda na rowerze, cokolwiek. Ale trzeba po prostu zapomnieć o tym, co się robiło w ciągu dnia. Nie można być spiętym i zajętym tym samym cały czas.
1: Rozumiem. Wspomniał pan, że za drogo. Ile kosztuje ten sport? I tak się zastanawiam, dlaczego takiego wielokrotnego mistrza, niemalże nasz skarb narodowy, nie sponsorują nasze państwowe giganty?
0: A, bo to jest polityka. To jest polityka. No. Zobaczmy, jak to wygląda z punktu widzenia organizacyjnego.
1: Wielki brat nam nie pozwala, chyba już te czasy za nami. Czy może kiedyś tak było? Ma pan jakąś historię
0: z
1: tym związaną?
0: Ja mam zupełnie inną teorię na ten temat. To jest tak, że ten sport jest fajny do pokazania. To się da. I tak naprawdę początki zawodów Grand Prix pokazały, że w Polsce mieliśmy największą oglądalność. Taki 1 milion osób oglądało zawody, które rozbywały się w Nowej Zelandii i kończyły się o 4 rano. Odpowiedni sposób pokazania takich zawodów to jest ciekawe, zwłaszcza zawody Grand Prix, które są skrócone specjalnie po to, żeby można było je pokazać, takie wyścigi, żeby one się w jakimś rozsądnym czasie, żeby to nie trwało 7 godzin, tylko żeby 2 godzin pokazać. Natomiast no, my nie mamy takiego zaplecza. Jak popatrzymy na takie sporty narodowe, które są ogromnie dotowane przez państwo, czy budowa stadionów, czy utrzymanie tych stadionów, czy utrzymanie klubu piłkarskiego, to tam jest ogromna liczba ludzi, którym na tym zależy, żeby to było pokazywane. A my tego nie mamy. Ja jestem sam. Ja jestem w stanie pojechać na Mistrzostwa Świata bez nikogo. Tak było. W Nowej Zelandii pojechałem w 2005 roku. Pojechałem, miałem tylko szybowiec załadowany do niemieckiego kontenera. Nie miałem ani przyczepy, nie miałem ani samochodu, ani pomocnika na tych zawodach. Każde lądowanie gdzieś poza lotniskiem bym po prostu wykluczało w tym momencie z rywalizacji. No i było to pewnym rodzajem stresu, ale trzeba sobie było poradzić. No, ale jak mam w tym momencie jeszcze myśleć o tym, żeby dawać informacje do prasy, żeby zdjęcia robić i tak dalej, sam to wszystko zorganizować? Nie da się. No, sam się nie da. To trzeba mieć naprawdę zaplecze do tego, żeby to zrobić. I te sporty, które są takie masowe, zresztą ja uważam, w Polsce jest taka tendencja,

0: do sponsorowania nie zawodników, tylko działaczy. To muszę, ja naprawdę mam ogromny wyrzut do tego, jak to jest tutaj w Polsce zorganizowane, że się sponsoruje wydarzenie, że się sponsoruje klub, chociażby ten klub nie miał w ogóle żadnych osiągnięć. Na sport młodzieży to już w ogóle jest takie hasło, że wszystkie pieniądze by się przeznaczyło, a tam naprawdę to działa paru trenerów, którzy biorą pieniądze do kieszeni, a reszta to w ogóle jest tylko przykrywka tego całego biznesu, więc na utrzymanie stadionów oczywiście, na to, na tamto, ale na zawodnika, ja napisałem oczywiście do sponsoring, do Tauronu, do kogoś tam, co myśli pan, że w ogóle ktoś odpisał w życiu?
1: No. To trochę przykre. A proszę powiedzieć w takim razie, jak finansuje pan swoje starty? I w ogóle szybownictwo, bo...
0: Fajna historia. W tym roku wyjeżdżając, no w tym roku, w tym sezonie, powiedzmy dopiero co zakończonym, wyjeżdżając na zawody w Australii, początkowo mieliśmy na 6 zawodników budżet 1500 zł. No potem się to trochę zmieniło, że jednak tam...
1: Przepraszam, roku, ale to nawet na bilet nie wystarczy.
0: Nie wystarczy. No na jednego zawodnika na bilet. No 3-4 tysiące kosztowały bilety, potem jeszcze droższe były, ale... Ja w ogóle miałem pożyczony szybowiec od fabryki, która sama go zasponsorowała, sama go opłaciła, jak chodzi o ubezpieczenie. Także to Aeroklubu Polskiego nie kosztowało. Także ten mój wyjazd, mój medal był chyba najtańszym w ogóle z wszystkich zawodników, którzy tam pojechali, bo ja byłem w stanie jeszcze sobie wcześniej kupić bilet, kiedy one jeszcze były tanie i tak dalej. Także no jest taka przykra sytuacja, że no nie ładuje się pieniędzy w tych, co się powinno ładować. Nawet w Aeroklubie Polskim. Okej, zostawmy to. My sobie poradzimy. Ja jestem człowiekiem, który pracuje i też potrafię sobie sam zarobić. Chociaż te pieniądze akurat tutaj w Aeroklubie wystarczyły, potem się znalazły i tak naprawdę nie musieliśmy do tych zawodów dokładać, ale... To na przykład, że nie było mnie przez miesiąc w pracy, to tego już mi nikt nie zrefunduje.
1: No właśnie, to jestem zaskoczony, bo myślałem, że jest pan zawodowym szybownikiem, że pan żyje z tego, a tu się okazuje,
0: znaczy,
1: że...
0: Znaczy ja bym chciał, tak. To jest, myślę, że błąd.
1: To jest coś, do czego trzeba dążyć.
0: Oprócz, można by było to troszeczkę, ja uważam, że popełniłem w pewnym momencie błąd życiowy, że trzeba było tutaj zorganizować swoją szkołę, że trzeba było zacząć zarabiać na wożeniu pasażerów, że może trzeba było robić wyprawy szybowcowe, do których by inni się przyłączali. I to jest taka działalność, no dzisiaj na przykład Monika Witkowska wróciła z pięknej wyprawy po Pakistanie, gdzieś tam po płaskowyżu przechodziła. I to jest taki wzór zawodnika, który potrafi z takiego sportu żyć. Ona pisze książki, sprzedaje, ma swój sklep, ma swoje gadżety, ma swoje wystąpienia. To się da zrobić, nie? Tylko trzeba by było zrezygnować z zawodu, ja jestem lekarzem.
1: Rozumiem. Jeśli wolno spytać, lekarzem jakiej specjalności?
0: No ze specjalności jestem ginekologiem, a w tej chwili pracuję w poradni lekarza rodzinnego. Także robię też nie to do końca, do czego byłem wyszkolony. No, w tej medycynie niestety przez to, że byłem tak zajęty sportem, też nie osiągnąłem jakiegoś większego sukcesu. Powiedzmy sobie szczerze, że też nie znalazłem zrozumienia wśród kolegów, z którymi pracowałem, bo na przykład pomimo, że ja byłem w stanie rok wcześniej zaplanować swój urlop, bo wiedziałem dokładnie, w jakim terminie są Mistrzostwa Świata w następnym sezonie. No, mogło być tak, że na przykład dwa dni przed wyjazdem przychodziła pani doktor, mówiła, nie, ty tutaj nie pojedziesz na urlop, bo ja sobie kupiłem gdzieś tam wyjazd na Teneryfę. No i ty zostaniesz w szpitalu.
1: Rozumiem. A rodzinnie? Czy ma pan rodzinę, żonę,
0: rodzinę,
1: dzieci?
0: Dzieci niestety nie poszły, żałuję. W moje ślady jeżdżą na koniach. Tak się wciągnęły w to, że po prostu nie mają na nic innego czasu. Oprócz oczywiście nauki, także dzielą. No po córkę będę musiał pojechać zaraz tutaj, jak skończymy wywiady do Leszna, żeby ją odebrać z zawodów końskich. Także no, mają swoje pasje i cieszę się, że mają i rozwijają się w ten sposób.
1: Super, a żona nie jest, że tak powiem, zazdrosna o to szybownictwo?
0: Myślę, że jest.
1: Które, gdzie pewnie oprócz
0: miała
1: tego,
0: takie przygody, opowiadała, że jej się śniło, że kupowała skafander kosmiczny. Szkoda, że to nie było potrzebne, ale był taki moment, że wyjeżdżaliśmy na wyprawę w Himalaje, co się wydawało wszystkim, że to jest strasznie niebezpieczne. Okazało się, że nie jest tak źle. No, to ładne zdjęcie akurat z Daula Giri na szybowcu ASH właśnie z tamtego miejsca. To było w 2013-2014 roku i ta wyprawa no, pochłonęła tak naprawdę rok życia. przygotowania. Było to bardzo trudne do zorganizowania.

0: jest tak, że samo latanie potem jest łatwe. My sobie technicznie poradzimy z tym, co się tam dzieje. Nie? Obcenimy pogody, przygotowaliśmy się, stwierdziliśmy, że się da. Polecieliśmy i rzeczywiście się dało. Natomiast problemem jest to, że inni nie wierzą, że my wiemy, że się tam da polatać. Nie? I urzędnicy nepalscy z jednej strony bali się, że my sobie tam robimy kłopotu, że będą nas musieli gdzieś wyciągać z tych gór. Zresztą też takie komentarze były z Polski, że o, następna ekipa jedzie sobie urządzić pogrzeb na koszt państwa. To było akurat po tym wypadku na Broad Peaku. No, przykre to było. Natomiast największym problemem naszym było to, że Nepal to jest taki kraj, który z pozwoleń żyje. I my, co dla nich było niezrozumiałe, my chcieliśmy latać po tych górach bez płacenia codziennie po kilkadziesiąt tysięcy dolarów za to, że sobie wlecimy nad jakąś górę. No to jest niemożliwe, nie? Tutaj nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że taka wyprawa na Mount Everest to na przykład jest 50 tysięcy dolarów. Nie wiem, ile teraz kosztuje.
1: Dla wspinacza.
0: No dla ekipy, nie?
1: Dla ekipy.
0: Nie wiem, czy dla wspinacza, ale dla ekipy, żeby za jakąś wyprawę sobie tam zorganizować, za pozwolenie, nie? W pozwolenie w dobrym terminie, to znaczy w maju, to pewnie jest jeszcze dwa razy więcej, więc to są ogromne pieniądze i tutaj myśmy to w końcu załatwili w ten sposób, że bez żadnych opłat lataliśmy, ale nam robili cały czas kłopoty. I w sumie nie dostaliśmy nigdy zgody na to, żeby polecieć w rejon Mount Everestu i my akurat, bo tam była też ekipa niemiecka i bez tej zgody poleciała sobie na ten Mount Everest, natomiast myśmy na tym Mount Everestem nie latali. Natomiast lataliśmy dużo wyżej, no, byliśmy na 9600 metrów nad Himalajami,
1: Wow.
0: czyli prawie 1000 metrów wyżej niż najwyższa góra tam,
1: Czyli
0: 8850.
1: właściwie mógł pan lecieć nad samym najwyższym szczytem Ziemi. I o tym nasz bohater, nasz gość opowie w następnym odcinku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe i dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie, a są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowany przez Urząd Miasta we Wrocławiu. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno. Dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
3: No tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
2: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
2: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
2: Te właśnie. Okej. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
2: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nim zobaczyć.
2: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
2: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
2: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
3: Tygrysa.
2: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość z wykonania go z modeliny.
3: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
2: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
3: Czasem.
2: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
3: Inne.
2: Jakie?
3: Pogadanie.
2: W mediatece. Przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
4: No właśnie kolorujemy tygrysa.
2: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
5: No trochę trudniejsze.
2: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
5: Językami.
0: Ostatnia odsłona Przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uporała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Wrocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
6: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem pod odbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane

0: z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
1: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
0: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no, nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, taki coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
2: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
1: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-Pomorska Policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
4: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali się

0: 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
1: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
0: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
1: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
0: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czym jest komplet? Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Co brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe. Sam najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
8: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie, to jest moje rodzinne miasto i Wszystko dobrze jest.
9: No, znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więcej takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
10: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez

0: Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
1: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. No. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
2: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
3: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
2: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
3: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
2: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
4: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki. W sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
3: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Włocławku?
4: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
3: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
4: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
5: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
6: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
7: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
6: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
7: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3 piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
8: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
7: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół, od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
6: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą

0: seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
1: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
2: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
1: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
2: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności któreś z nich?
1: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
2: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
1: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
0: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Nowa Wieś. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 100A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska.

0: A 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarna z białym. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie trikolor. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Papieżki. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 8 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Planty 3 na 7. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowo-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Kruszynek 16. Gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie brązowy. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Cmentarna. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, w drugiej połowie wakacji. Akurat temperatura, pogoda nam dopisuje. Pogoda jest taka zachęcająca do wypoczynku. Przede wszystkim nad wodą. No generalnie lato mamy ciepłe i momentami, no niestety troszeczkę nawet za ciepłe. Z uwagi na to, że przeszliśmy już parę takich fal upałów, na nie za długo zapowiadane są kolejne, postanowiliśmy dzisiaj skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć przed tym upałem nasze psiaki. Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy skupić się na tych psiakach, no, tak zwanych podwórkowych czy też kojcowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że taka temperatura odpowiednia dla ludzi jest nieco wyższa niż temperatura odpowiednia dla zwierząt, przede wszystkim dla psów. Podczas gdy dla nas taka optymalna, powiedzmy, temperatura to jest około 23 do 25 stopni, taka idealna dla psiaków to jest stopnie około 19-21, czyli taka temperatura, no taka typowo pokojowa, nazwijmy to, tak? Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego opiekuna czy też właściciela psa jest zadbanie o dobrostan tego zwierzęcia. Między innymi zapewnienie mu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie chodzi tutaj tylko o opady, nie tylko śnieg, deszcz, ale również chodzi o ochronę przed wiatrem, no a w te cieplejsze miesiące również przed słońcem. Przypominamy, że w tej chwili mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania stałego trzymania psów na łańcuchach. No i tutaj właściciele muszą dostosować się do wymogów ustawy, do przepisów poprzez zapewnienie psom odpowiedniego kojca, wybiegu, odpowiedniego po prostu schronienia. Jeśli chodzi o to schronienie dla psów, idealnie byłoby, gdyby podłoże takiego kojca czy wybiegu no nie było betonowe, chociaż wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek, nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie, przez co my mamy nad nimi no troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepłe miesiące.

No, my po prostu możemy się pocić, w ten sposób regulować temperaturę. Natomiast, no tak jak mówiłam, psy pocą się głównie przez poduszeczki łapek. Niestety nie posiadają innych gruczołów potowych, natomiast chłodzą się głównie przez zianie, tak? Czyli otwierają pysk, szybciutko dyszą, w ten sposób mogą się schłodzić. Jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego podłoża w kojcu, no niestety możemy doprowadzić do poparzeń tych poduszeczek, które później będą no, po prostu krwawić, doprowadzą do zranienia zwierzęcia. No, nie jest to absolutnie wskazane. Najlepiej byłoby, gdyby ten kojec też był chociaż częściowo zadaszony, tak żeby o każdej porze dnia zwierzę miało chociaż trochę cienia. Oczywiście najfajniejsze byłyby takie kojce, gdzie, czy wybiegi, gdzie zwierzę ma do dyspozycji trawę, gdzie zwierzę ma do dyspozycji piach, które po prostu pomogą mu się lepiej schłodzić. Oczywiście roślinność, trawa, drzewa, krzewy zapewniają po prostu znacznie lepszy i temperaturę podłoża, ale też dają taki swoisty mikroklimat. Zwierzę może się schować w tej roślinności i na pewno wtedy lepiej chroni się od słońca, jest przede wszystkim zacienione. Następną kwestią jest takie stałe schronienie dla psa, tak? Czyli no, może to być buda, może to być jakiś budynek, do którego pies może wchodzić, żeby właśnie schować się przed słońcem. No, najważniejsze, żeby taki budynek nie był zbudowany z metalu, raczej proponujemy albo murowane budynki, czy też budy drewniane. Dobrze, gdyby były takie schronienia ocieplone, co zapewnia nie tylko lepszą, wyższą temperaturę zimą, ale też właśnie niższą temperaturę latem. Jeżeli nasze zwierzę ma na budzie jakąś zasłonkę, drzwiczki może z pleksji, wymontujmy to wejście na okres letni, tak żeby zapewnić też w tej budzie przewiew, żeby zwierzę miało dostęp do świeżego powietrza. Niezbyt dobrym, a nawet powiedziałabym, że niedobrym pomysłem jest pokrycie dachowe budy czy też budynku dla psa zrobione z no, po prostu z blachy, z metalu, ponieważ no, jak wiadomo, blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić, no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi. Jeśli jest to okres letni, szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić. Tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no, pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku brzuchem, niż gdyby powiedzmy stały przy wentylatorze. Także pozwólmy psom na troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie, starajmy się, żeby jednak takie bieganie, czy też wręcz zabawa, aportowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16, kiedy słońce grzeje najmocniej, postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę. Pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię. No bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku.

no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy no, zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się. Oczywiście zadbajmy o to, żeby woda w takim basenie była w miarę możliwości czysta, wymieniana, ponieważ dużo czworonogów lubi również traktować takie baseniki no jako dodatkową miskę, tak? Także albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo oczywiście się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody. Wymieniajmy tą wodę 2-3 razy dziennie chociaż, sprawdzajmy, czy nie jest przegrzana. Nie stawiajmy miski psiej na pełnym słońcu. Jeżeli możemy, możemy zainwestować w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu, co też dodatkowo go schłodzi. I no, nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No, my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów, tak żeby po prostu przystrzyc czy zgolić sierść. No, są to dobre intencje, natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu. To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje pod spodem powietrze. Zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast no, latem sprawia też, że psu jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy, jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji. Wręcz możemy doprowadzić do poparzeń słonecznych takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety mogły pełnić tą funkcji, tej funkcji, którą pełniły początkowo. Także od tego starajmy się trzymać z daleka. Tak, jeżeli mamy psa, który ma grubą sierść, wiemy, że ma podszerstek, że linie je po prostu garściami można z niego wybierać, no to wtedy po prostu wyczeszmy takiego psiaka, zapewnijmy mu dostęp przede wszystkim do świeżej wody, do cienia i nie starajmy się pomagać mu na siłę, tak żeby mu po prostu nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że każdy psiak, także ten, który przebywa w kojcu, oprócz swojego podwórka potrzebuje spacerów. Starajmy się, żeby te spacery nie były właśnie prowadzone w tych godzinach najcieplejszych. Raczej wybierajmy na taki spacer godziny albo poranne, zanim to słońce zacznie mocno grzać, albo już wieczorne, kiedy po prostu

Robi się chłodniej i pies może na tym po prostu skorzystać. Wybierzmy oczywiście też nie wyjście gdzieś po drodze asfaltowej, po chodniku, po betonie, tylko skorzystajmy może z wyjścia do parku, do lasu, jeśli mamy taką

0: koski, które puszczamy luzem, żeby biegały sobie po podwórku. Pamiętajmy, że w każdym momencie dnia powinny mieć chociaż część podwórka, która będzie zacieniona. Pamiętajmy też, żeby specjalnie nie nakręcać psa i zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki już schorowane. Nie zawsze, ale zdarza się, że mają problemy z serduszkiem, z płucami. Pamiętajmy, że wysokie temperatury w takich przypadkach dodatkowo jeszcze obciążają organizm. No i mogą doprowadzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu, niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co? Wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna, w typie pingwinka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 4689/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo jak my. Lulu to energia i radość wcielona w małe, puszyste ciałko. Uwielbia spędzać czas z ludźmi i zawsze chętnie towarzyszy nam w każdej aktywności. Spacery to jej ulubiona część dnia, a każdy wypad poza dom to dla niej prawdziwa przygoda. Suczka jest bardzo zainteresowana otoczeniem i z ciekawością podchodzi do innych zwierząt. Lubi poznawać nowe osoby i nowe miejsca. Jest kontaktowa i otwarta na świat. Ze względu na jej temperament i potrzeby, szukamy dla Lulu domu, gdzie będzie miała dużo czasu na zabawy, spacery i interakcję z ludźmi. Najlepiej byłoby, gdyby mogła spędzać większość czasu w towarzystwie swoich opiekunów. Jeśli masz serce i miejsce dla takiej wspaniałej suczki, czekamy na twój kontakt. Lulu czeka na rodzinę, która pokocha ją bezwarunkowo. Lulu zarejestrowana jest pod numerem GW/278/27/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Korona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowany przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
3: No, tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Jaką

0: metody, bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
1: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak, albo obkleić.
0: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
1: Czasami przychodzę.
0: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
1: Chyba te właśnie.
0: Te właśnie. Okej, okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
1: No, ja lubię szkołę.
0: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś panie nauczycielki?
1: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nim zobaczyć.
0: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
1: Jest po prostu dla mnie łatwa.
0: Jak ci się podobają zajęcia?
1: Fajnie.
0: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
1: Tygrysia.
0: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
2: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
0: Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
2: Czasem.
0: Czasem. I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
2: Inne.
0: Jakie?
2: Pogan.
0: W mediatece. Przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
3: No właśnie, kolorujemy tygrysa.
0: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
4: No trochę trudniejsze.
0: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
3: Językami.
5: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Wrocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
6: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
5: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
6: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no, nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
5: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało kosztowało ponad 16

0: milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
1: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
2: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
1: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
2: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
1: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
0: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
3: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
0: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
3: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
0: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
3: W okresie wakacji

0: Policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czym jest komplet? Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe. Sam najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
8: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie, to jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
9: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więcej takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
10: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
11: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
12: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
4: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
12: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
4: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
12: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
8: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
4: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniała ogólnie o Wrocławku?
8: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
8: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich

0: więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się znad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
1: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
2: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
3: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
2: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
3: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3 piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
4: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
3: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół, od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
2: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
5: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
4: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
5: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
4: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
5: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
4: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
5: No sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
2: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54

0: 232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy w kolejnym odcinku. Naszym gościem jest Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz. Właśnie proszę nam opowiedzieć o swoich osiągnięciach.
1: 18 złotych medali z Mistrzostw Świata, 37 medali z Mistrzostw Świata i Europy i tej rangi. Więc z Mistrzostw Świata większość złotych. Uprawiam szybownictwo od 1988 roku, przedtem byłem żeglarzem i tak naprawdę na żeglarstwie nauczyłem się być zawodnikiem.
0: O, to ciekawe, czyli...
1: I w sumie można powiedzieć, że uczestniczyłem już w jakichś 150 zawodach w szybownictwie przez te 30 lat i większość z tych zawodów wygrałem.
0: Jeśli mógłby Pan opowiedzieć trochę o tej początkowej przygodzie z żeglarstwem, czemu nie kontynuował Pan tej kariery? Albo jak daleko tam Pan zaszedł?
1: Pierwsze moje 2 lata latania na szybowcach były pogodzeniem w jednym sezonie 2 sportów, bo już byłem wyszkolonym pilotem szybowcowym, który już latał na przeloty i tak naprawdę mogłem pojechać na jakieś zawody, ale w tym samym czasie jeszcze kończyłem karierę żeglarską, gdzie zacząłem, jak miałem 10 lat, od łódki Optymist w małym klubie na Jeziorze Żywieckim pod kierownictwem trenera, w zasadzie jedynego trenera, jakiego miałem w ogóle przez całą swoją karierę zawodniczą, takiego, który by mnie czegoś uczył, pana Zygmunta Leśniaka. I początkowo, wiadomo, że z takiego odległego terenu, dalekiego od morza, od Zatoki Puckiej, z jakiegoś małego klubu pływaliśmy gdzieś tam na końcu w zawodach, ale potem ambitnie, powolutku zaczęliśmy pływać na 20 miejscach w zawodach w Polsce, potem zaczęliśmy być w 10, a potem walczyliśmy już tylko o medale. No i te 2 lata właśnie ostatnie były już takie, że ja byłem naprawdę wyszkolonym zawodnikiem.
0: Też na Optymiście?
1: Nie, to już była łódka 420.
0: Och, to już dwuosobowa.
1: Dwuosobowa. Pływałem z kolegą Grześkiem Leśnym, Grześkiem Gałuszką. I jadąc na takie zawody, w zasadzie

0: Jechaliśmy po to, żeby walczyć o złoty medal. Także my naprawdę byliśmy już wtedy załogą, która wiedziała, co to znaczy nie odpuszczać, co to znaczy walka zawodnicza, co to znaczy stres zawodniczy. No, także przesiadając się na szybowce, byłem już zawodnikiem. Tutaj była tylko zmiana medium i mi to bardzo pomogło w mojej karierze na początku, bo pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Polski juniorów w Lesznie Wielkopolskim, gdzie teoretycznie pojechałem, żeby się od innych uczyć latania na szybowcach. A tu się okazało, że latając w trudnych warunkach w górach, co wiąże się z tym, że kominy termiczne, czyli te miejsca, gdzie powietrze się unosi i trzeba w nich krążyć szybowcem, żeby nabierać wysokości, są węższe. W tej Wielkopolsce to było po prostu łatwizna, że tak powiem, do latania. I na tych zawodach wygrałem prawie wszystkie konkurencje. Także się to skończyło takim od razu bardzo mocnym wejściem. I to był 93 rok bodajże. I myślę, że od tego momentu było wiadomo, że w zasadzie jestem skazany na to, żeby próbować osiągnąć coś w tym sporcie, że to jest coś, czego nie każdy ma. Nie każdy miał to szczęście, żeby taką szansę dostać. I tak się to skończyło, że latam na szybowcach do tej pory.
1: Czyli żeglarstwo trochę pomogło czuć
0: Bardzo,
1: wiatr.
0: bardzo. To nie każdy zostaje zawodnikiem, jak jest dzieckiem. Myśmy mieli to szczęście, że nauczyliśmy się tej walki już od samego początku. Tak naprawdę, jak się popatrzy na dzieci, jak one rywalizują, to jest strasznie poważne. One naprawdę nie odpuszczają sobie. To jest albo walka na 100% i w ogóle z nożami w zębach, że się walczy, albo w ogóle sobie odpuszczają. No, ci, którzy walczą, to zostają naprawdę bardzo poważnymi zawodnikami. No, nawet w takiej małej klasie optymist, to naprawdę to jest wszystko na poważnie, bardzo. I tego się można nauczyć właśnie pływając, czy tam zaczynając w młodym wieku. Oczywiście byli tacy koledzy, którzy mieli to szczęście, że byli na przykład w Bielsku, gdzieś przy jakimś klubie saneczkowym, czy klubie narciarskim, czy siatkarstwo było w Bielsku uprawiane wtedy. Myśmy tego, mieszkając w Międzybrodziu Żywieckim na wsi, no nie mieli takich rzeczy, także tam były może jakieś, że ktoś sobie tam pograł w koszykówkę czy w siatkówkę już prywatnie po lekcjach, ale to nie było w takim zorganizowanym klubie. Także moim takim pierwszym zetknięciem się ze sportem było pływanie pierwszy raz na optymiście, jak miałem 10 lat. Natomiast na zawodach szybowcowych ja spotkałem ludzi, którzy dopiero weszli w sport, jak mieli 16 lat, jak 17, jak mogli się dopiero wyszkolić na szybowcach. I to już jest dosyć późno.
1: Rozumiem, czyli te początki żeglarskie to nie tylko czucie wiatru, ale też podejście sportowe. A jak dalej rozwijała się pana kariera? Po imprezie
0: Znaczy,
1: w Lesznie,
0: ja tutaj
1: gdzie
0: muszę.
1: zajął pan pewnie bardzo dobre miejsce,
0: Ja tutaj
1: jeśli nie
0: muszę.
1: pierwsze?
0: Pierwsze.
1: Pierwsze.
0: Ja tutaj muszę wyjaśnić, że ja uważam tak naprawdę, że zawodnika robi to, jak on sobie potem poradzi ze stresem, jak on sobie poradzi z trudnościami w czasie zawodów, jak on jest nastawiony ambitnie do tego, żeby sobie nie odpuszczać przy jakichś trudnościach, niepowodzeniach. My jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest pewien rodzaj hazardu, że musimy podejmować ryzyko. Jeżeli ktoś w czasie lotu zawodniczego nie będzie podejmował ryzyka, to nie chodzi o to, że on się zabije, tylko o to chodzi, że może stracić punkty, nie? Że może gdzieś utknąć na dłużej i inni go przegonią. Jeżeli ktoś nie będzie podejmował ryzyka, to nie ma szans w takich zawodach. To jest po prostu wliczone w ten sport, że trzeba. I tutaj no, tego się trzeba nauczyć. Także
1: Rozumiem.
0: naprawdę zawody wygrywa się głową. Nie tym, że się techniczne umiejętności ma, chociaż to też jest bardzo ważne, ale przychodzi taki etap, że w zasadzie połowa zawodników przynajmniej na Mistrzostwach Polski ma te umiejętności, ma ten sam sprzęt, ma to samo wyposażenie, ma to samo wyposażenie, jak chodzi o metrologię. I oni wszyscy mają szansę wygrać, tylko że wygrywają ci, którzy bardziej do tego poważnie podejdą.
1: Rozumiem. No to jak bardzo pan podchodzi poważnie do przygotowania? Czy tak jak kiedyś mówiono, małysz bułka z bananem, czyli stosuje pan odpowiednią dietę? Czy też może
0: Nie.
1: ma pan jakiś reżim sportowy?
0: Nie.
1: Czy na czym polegają jakby nawyki mistrza?

0: To znaczy, trzeba być w odpowiedniej formie fizycznej do tego, żeby takie wyzwanie podjąć. Latanie na przykład w 43-stopniowych upałach w Australii, no to ktoś, kto nie byłby w dobrej formie, to po prostu w ogóle nie przetrwa takich warunków na starcie. Także to już jest pierwszy element. Nie?
1: No tak, a
0: to jest
1: jak
0: sprawa,
1: pan dba o formę?
0: ja biegam na żar, biegam na górę, około 400 metrów pod górkę sobie tam kilka razy w tygodniu przynajmniej przebiegnę. Albo jak nie mam akurat góry pod ręką, no to gdzieś indziej. Także, czy jeżdżę na rowerze. Tutaj jest bardzo ważna taka higiena na zawodach, ponieważ te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest to bardzo stresujące zajęcie. Ja byłem w takiej sytuacji w tej chwili na zawodach w Australii, że w zasadzie wiadomo było, że tylko ja mogę zdobyć medal, więc to było dodatkowe obciążenie. Nie wiedziałem, czy to nie są na przykład moje ostatnie zawody w życiu, bo też może być tak, że na przykład na zawody w Teksasie w tym roku w ogóle nie pojedziemy, bo to jest za daleko, za drogo, do Ameryki nie będzie sprzętu. Już widzę, że nie pojadę w klasie otwartej, w której nigdy nie startowałem, niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego szybowca. Więc no było to pewne za duże obciążenie dla mnie. Dopiero trzeba było się z tego stresu jakoś wyswobodzić. Trzeba po konkurencji codziennie wysiąść z tego szybowca, zapomnieć o tym, zrelaksować się. I dla mnie to jest po prostu wysiłek fizyczny, czy jakieś spacery, czy właśnie jogging, czy pływanie, czy jazda na rowerze, cokolwiek. Ale trzeba po prostu zapomnieć o tym, co się robiło w ciągu dnia. Nie można być spiętym i zajętym tym samym cały czas.
1: Rozumiem. Wspomniał pan, że za drogo. Ile kosztuje ten sport? I tak się zastanawiam, dlaczego takiego wielokrotnego mistrza, niemalże na skarb narodowy, nie sponsorują nasze państwowe
0: A, bo to
1: giganty?
0: jest polityka. To jest polityka, no. Zobaczmy, jak to wygląda z punktu
1: Ale
0: widzenia
1: przepraszam,
0: organizacyjnego.
1: Wielki Brat nam nie pozwala, chyba już te czasy za nami. Czy może kiedyś tak było? Ma pan jakąś historię z
0: Nie, ja
1: tym
0: mam
1: związaną?
0: zupełnie inną teorię na ten temat. To jest tak, że ten sport jest fajny do pokazania. To się da. I tak naprawdę początki zawodów Grand Prix pokazały, że w Polsce mieliśmy największą oglądalność. Taki 1 milion osób oglądało zawody, które rozbywały się w Nowej Zelandii i kończyły się o 4 rano. Odpowiedni sposób pokazania takich zawodów to jest ciekawe, zwłaszcza zawody Grand Prix, które są skrócone specjalnie po to, żeby można było je pokazać, takie wyścigi, żeby one się w jakimś rozsądnym czasie, żeby to nie trwało 7 godzin, tylko żeby 2 godzin pokazać. Natomiast no, my nie mamy takiego zaplecza. Jak popatrzymy na takie sporty narodowe, które są ogromnie dotowane przez państwo, czy budowa stadionów, czy utrzymanie tych stadionów, czy utrzymanie klubu piłkarskiego, to tam jest ogromna liczba ludzi, którym na tym zależy, żeby to było pokazywane. A my tego nie mamy. Ja jestem sam. Ja jestem w stanie pojechać na Mistrzostwa Świata bez nikogo. Tak było. W Nowej Zelandii pojechałem w 2005 roku. Pojechałem, miałem tylko szybowiec załadowany do niemieckiego kontenera. Nie miałem ani przyczepy, nie miałem ani samochodu, ani pomocnika na tych zawodach. Każde lądowanie gdzieś poza lotniskiem bym po prostu wykluczało w tym momencie z rywalizacji. No i było to pewnym rodzajem stresu, ale trzeba sobie było poradzić. No, ale jak mam w tym momencie jeszcze myśleć o tym, żeby dawać informacje do prasy, żeby zdjęcia robić i tak dalej, sam to wszystko zorganizować? Nie da się. No, sam się nie da. To trzeba mieć naprawdę zaplecze do tego, żeby to zrobić. I te sporty, które są takie masowe, zresztą ja uważam, w Polsce jest taka tendencja do sponsorowania nie zawodników, tylko działaczy. Ja naprawdę mam ogromny wyrzut do tego, jak to jest tutaj w Polsce zorganizowane, że się sponsoruje wydarzenie, że się sponsoruje klub, chociażby ten klub nie miał w ogóle żadnych osiągnięć. Na sport młodzieży to już w ogóle jest takie hasło, że wszystkie pieniądze by się przeznaczyło, a tam naprawdę to działa paru trenerów, którzy biorą pieniądze do kieszeni, a reszta to w ogóle jest tylko przykrywka tego całego biznesu, więc na utrzymanie stadionów oczywiście, na to, na tamto, ale na zawodnika. Ja napisałem oczywiście do sponsoring, do Tauronu, do kogoś tam. Co, myśli pan, że w ogóle ktoś odpisał? W życiu. No.
1: To trochę przykre. A proszę powiedzieć w takim razie, jak finansuje pan swoje starty? I w ogóle szybownictwo, bo.
0: Fajna historia. W tym roku wyjeżdżając, no w tym roku, w tym sezonie, powiedzmy dopiero co zakończonym, wyjeżdżając na zawody w Australii, początkowo mieliśmy na 6 zawodników budżet 1500 zł. No potem się to trochę zmieniło, że jednak tam pod koniec
1: Przepraszam,
0: roku
1: ale to nawet na bilet nie
0: nie
1: wystarczy.
0: wystarczy.

0: No, na jednego zawodnika na bilet. No, 3-4 tysiące kosztowały bilety, potem jeszcze droższe były, ale ja w ogóle miałem pożyczony szybowiec od fabryki, która sama go zasponsorowała, sama go opłaciła, jak chodzi o ubezpieczenie. Także to Aeroklubu Polskiego nie kosztowało. Także ten mój wyjazd, mój medal był chyba najtańszym z w ogóle z wszystkich zawodników, którzy tam pojechali, bo ja byłem w stanie jeszcze sobie wcześniej kupić bilet, kiedy one jeszcze były tanie i tak dalej. Także no, jest taka przykra sytuacja, że no, nie ładuje się pieniędzy w tych, co się powinno ładować. Nawet w Aeroklubie Polskim. Okej, zostawmy to. My sobie poradzimy. Ja jestem człowiekiem, który pracuje i też potrafię sobie sam zarobić. Chociaż te pieniądze akurat tutaj w Aeroklubie wystarczyły, potem się znalazły i tak naprawdę nie musieliśmy do tych zawodów dokładać, ale to na przykład, że nie było mnie przez miesiąc w pracy, to tego już mi nikt nie zrefunduje.
1: No właśnie, to jestem zaskoczony, bo myślałem, że jest pan zawodowym szybownikiem, że pan żyje z tego, a tu się okazuje,
0: znaczy,
1: że...
0: Znaczy ja bym chciał, tak. To jest, myślę, że błąd.
1: To jest coś, do czego trzeba dążyć.
0: Oprócz, można by było to troszeczkę, ja uważam, że popełniłem w pewnym momencie błąd życiowy, że trzeba było tutaj zorganizować swoją szkołę, że trzeba było zacząć zarabiać na wożeniu pasażerów, że może trzeba było robić wyprawy szybowcowe, do których by inni się przyłączali. I to jest taka działalność, no dzisiaj na przykład Monika Witkowska wróciła z pięknej wyprawy po Pakistanie, gdzieś tam po płaskowyżu przechodziła. I to jest taki wzór zawodnika, który potrafi z takiego sportu żyć. Ona pisze książki, sprzedaje, ma swój sklep, ma swoje gadżety, ma swoje wystąpienia. To się da zrobić, nie? Tylko trzeba by było zrezygnować z zawodu. Ja jestem lekarzem.
1: Rozumiem. Jeśli wolno spytać, lekarzem jakiej specjalności?
0: No, ze specjalności jestem ginekologiem, a w tej chwili pracuję w poradni lekarza rodzinnego. Także robię też nie to do końca, do czego byłem wyszkolony. No, w tej medycynie niestety przez to, że byłem tak zajęty sportem, też nie osiągnąłem jakiegoś większego sukcesu. Powiedzmy sobie szczerze, że też nie znalazłem zrozumienia wśród kolegów, z którymi pracowałem, bo na przykład pomimo, że ja byłem w stanie rok wcześniej zaplanować swój urlop, bo wiedziałem dokładnie, w jakim terminie są Mistrzostwa Świata w następnym sezonie, to mogło być tak, że na przykład dwa dni przed wyjazdem przychodziła pani doktor, mówiła, nie, ty tutaj nie pojedziesz na urlop, bo ja sobie kupiłem gdzieś tam wyjazd na Teneryfę. No i ty zostaniesz w szpitalu.
1: Rozumiem. A rodzinnie? Czy ma pan rodzinę, żonę,
0: ja
1: dzieci?
0: Dzieci niestety nie poszły, żałuję. W moje ślady jeżdżą na koniach. Tak się wciągnęły w to, że po prostu nie mają na nic innego czasu. Oprócz oczywiście nauki, także dzielą. No, po córkę będę musiał pojechać zaraz tutaj, jak skończymy wywiady do Leszna, żeby ją odebrać z zawodów końskich. Także no, mają swoje pasje i cieszę się, że mają i rozwijają się w ten sposób.
1: Super, a żona nie jest, że tak powiem, zazdrosna o to szybownictwo?
0: Myślę, że jest.
1: Które, gdzie pewnie oprócz
0: miała
1: tego,
0: takie przygody, opowiadała, że jej się śniło, że kupowała skafander kosmiczny. Szkoda, że to nie było potrzebne, ale był taki moment, że wyjeżdżaliśmy na wyprawę w Himalaje, co się wydawało wszystkim, że to jest strasznie niebezpieczne. Okazało się, że nie jest tak źle. No, to ładne zdjęcie akurat z Daulagiri na szybowcu ASH właśnie z tamtego miejsca. To było w 2013-2014 roku i ta wyprawa no, pochłonęła tak naprawdę rok życia, przygotowania. Było to bardzo trudne do zorganizowania. To jest tak, że samo latanie potem jest łatwe, my sobie technicznie poradzimy z tym, co się tam dzieje. Nie? Obcenimy pogody, przygotowaliśmy się, stwierdziliśmy, że się da. Mhm. Polecieliśmy i rzeczywiście się dało. Natomiast problemem jest to, że inni nie wierzą, że my wiemy, że się tam da polatać. Nie? I urzędnicy nepalscy z jednej strony bali się, że my sobie tam robimy kłopotu, że będą nas musieli gdzieś wyciągać z tych gór. Zresztą też takie komentarze były z Polski, że następna ekipa jedzie sobie urządzić pogrzeb na koszt państwa. To było akurat po tym wypadku na Broad Peaku. No, przykre to było. Natomiast największym problemem naszym było to, że Nepal to jest taki kraj, który z pozwoleń żyje. I my, co dla nich było niezrozumiałe, my chcieliśmy latać po tych górach bez płacenia codziennie po kilkadziesiąt tysięcy dolarów za to, że sobie wlecimy nad jakąś górę. No to jest niemożliwe, nie? Tutaj nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że taka wyprawa na Monteverest to na przykład jest 50 tysięcy dolarów. Nie wiem, ile teraz kosztuje.
1: Dla wspinacza.

0: dla ekipy, nie?
1: Dla ekipy.
0: Nie wiem, czy dla wspinacza, ale dla ekipy, żeby z jakąś wyprawę sobie tam zorganizować, za pozwolenie, nie? W pozwolenie w dobrym terminie, to znaczy w maju, to pewnie jest jeszcze dwa razy więcej, więc to są ogromne pieniądze i tutaj myśmy to w końcu załatwili w ten sposób, że bez żadnych opłat lataliśmy, ale nam robili cały czas kłopoty. I w sumie nie dostaliśmy nigdy zgody na to, żeby polecieć w rejon Monteverestu i my akurat, bo tam była też ekipa niemiecka i bez tej zgody poleciała sobie na ten Monteverest, natomiast myśmy na tym Monteverestem nie latali. Natomiast lataliśmy dużo wyżej, no, byliśmy na 9600 metrów nad Himalajami, czyli wow, prawie 1000 metrów wyżej niż najwyższa góra tam.
1: Czyli
0: 8800.
1: Właściwie mógł pan lecieć nad samym najwyższym szczytem Ziemi. I o tym nasz bohater, nasz gość opowie w następnym odcinku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Nowa Wieś. Płeć: samiec. Rok urodzenia: około 2016. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość: średni. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 5 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 100A. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: czarny z białym. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brdowska 5. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: rudo-biała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brdowska 5.

0: płeć. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudobiały. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Berdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Berdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Berdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie trikolor. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Papieżki. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 8 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Planty 3/7. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowo-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Kruszynek 16. Gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie brązowy. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Cmentarna. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, w drugiej połowie wakacji. Akurat temperatura, pogoda nam dopisuje. Pogoda jest taka zachęcająca do wypoczynku. Przede wszystkim nad wodą. No generalnie lato mamy ciepłe i momentami, no niestety troszeczkę nawet za ciepłe. Z uwagi na to, że przeszliśmy już parę takich fal upałów, na nie za długo zapowiadane są kolejne, postanowiliśmy dzisiaj skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć przed tym upałem nasze psiaki. Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy skupić się na tych psiakach no, tak zwanych podwórkowych czy też kojcowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że taka temperatura odpowiednia dla ludzi jest nieco wyższa niż temperatura odpowiednia dla zwierząt, przede wszystkim dla psów. Podczas gdy dla nas taka optymalna, powiedzmy, temperatura to jest około 23 do 25 stopni, taka idealna dla psiaków to jest stopni około 19-21, czyli taka temperatura, no taka typowo pokojowa, nazwijmy to, tak? Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego opiekuna czy też właściciela psa jest zadbanie o dobrostan tego zwierzęcia, między innymi zapewnienie mu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie chodzi tutaj tylko o opady, nie tylko śnieg, deszcz, ale również chodzi o ochronę przed wiatrem, no a w te cieplejsze miesiące również przed słońcem. Przypominamy, że w tej chwili mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania stałego trzymania psów na łańcuchach. No i tutaj właściciele muszą dostosować się do wymogów ustawy, do przepisów poprzez zapewnienie psom odpowiedniego kojca, wybiegu, odpowiedniego po prostu schronienia. Jeśli chodzi o to schronienie dla psów, idealnie byłoby, gdyby podłoże takiego kojca czy wybiegu no nie było betonowe, chociaż wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek, nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie, przez co my mamy nad nimi no troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepłe miesiące. No my po prostu możemy się pocić, w ten sposób regulować temperaturę, natomiast, no tak jak mówiłam, psy pocą się głównie przez poduszeczki łapek,

niestety nie posiadają innych gruczołów potowych, natomiast chłodzą się głównie przez zianie. Tak, czyli otwierają pysk, szybciutko dyszą, w ten sposób mogą się schłodzić. Jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego podłoża w kojcu, no niestety możemy doprowadzić do poparzeń tych poduszeczek, które później będą no, po prostu krwawić

częściowo zadaszony, tak żeby o każdej porze dnia zwierzę miało chociaż trochę cienia. Oczywiście najfajniejsze byłyby takie kojce, gdzie, czy wybiegi, gdzie zwierzę ma do dyspozycji trawę, gdzie zwierzę ma do dyspozycji piach, które po prostu pomogą mu się lepiej schłodzić. Oczywiście roślinność, trawa, drzewa, krzewy zapewniają po prostu znacznie lepszy i temperaturę podłoża, ale też dają taki swoisty mikroklimat. Zwierzę może się schować w tej roślinności i na pewno wtedy lepiej chroni się od słońca, jest przede wszystkim zacienione. Następną kwestią jest takie stałe schronienie dla psa, tak? Czyli no, może to być buda, może to być jakiś budynek, do którego pies może wchodzić, żeby właśnie schować się przed słońcem. No, najważniejsze, żeby taki budynek nie był zbudowany z metalu, raczej proponujemy albo murowane budynki, czy też budy drewniane. Dobrze, gdyby były takie schronienia ocieplone, co zapewnia nie tylko lepszą, wyższą temperaturę zimą, ale też właśnie niższą temperaturę latem. Jeżeli nasze zwierzę ma na budzie jakąś zasłonkę, drzwiczki może z pleksji, wymontujmy to wejście na okres letni, tak żeby zapewnić też w tej budzie przewiew, żeby zwierzę miało dostęp do świeżego powietrza. Niezbyt dobrym, a nawet powiedziałabym, że niedobrym pomysłem jest pokrycie dachowe budy, czy też budynku dla psa, zrobione z, no, po prostu z blachy, z metalu, ponieważ no, jak wiadomo, blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić, no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi. Jeśli jest to okres letni, szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić, tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no, pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku brzuchem, niż gdyby, powiedzmy, stały przy wentylatorze. Także pozwólmy psom na troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie, starajmy się, żeby jednak takie bieganie, czy też wręcz zabawa, portowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16, kiedy słońce grzeje najmocniej, postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę. Pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię. No bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku, no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy no, zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się. Oczywiście zadbajmy o to, żeby woda w takim basenie była w miarę możliwości czysta, wymieniana, ponieważ dużo czworonogów lubi również traktować takie baseniki.
no jako dodatkową miskę, tak? Także

że albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo oczywiście się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody. Wymieniajmy tą wodę 2-3 razy dziennie chociaż, sprawdzajmy, czy nie jest przegrzana. Nie stawiajmy miski psiej na pełnym słońcu. Jeżeli możemy, możemy zainwestować w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu, co też dodatkowo go schłodzi. I no, nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No, my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów, tak żeby po prostu przystrzyc czy zgolić sierść. No, są to dobre intencje. Natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu. To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje pod spodem powietrze. Zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast no, latem sprawia też, że psu jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy, jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji. Wręcz możemy doprowadzić do poparzeń słonecznych, takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety mogły pełnić tą funkcji, tej funkcji, którą pełniły początkowo. Także od tego starajmy się trzymać z daleka. Tak, jeżeli mamy psa, który ma grubą sierść, wiemy, że ma podszerstek, że linie je po prostu garściami można z niego wybierać, no to wtedy po prostu wyczeszmy takiego psiaka, zapewnijmy mu dostęp przede wszystkim do świeżej wody, do cienia i nie starajmy się pomagać mu na siłę, tak żeby mu po prostu nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że każdy psiak, także ten, który przebywa w kojcu, oprócz swojego podwórka potrzebuje spacerów. Starajmy się, żeby te spacery nie były właśnie prowadzone w tych godzinach najcieplejszych. Raczej wybierajmy na taki spacer godziny albo poranne, zanim to słońce zacznie mocno grzać, albo już wieczorne, kiedy po prostu robi się chłodniej i pies może na tym po prostu skorzystać. Wybierzmy oczywiście też nie wyjście gdzieś po drodze asfaltowej, po chodniku, po betonie, tylko skorzystajmy może z wyjścia do parku, do lasu, jeśli mamy taką możliwość, przejdźmy się z psiakiem nad jezioro, tak żeby mógł dodatkowo ochłodzić się od bryzy wodnej. A te pieski, które puszczamy luzem, żeby biegały sobie po podwórku, pamiętajmy, że w każdym momencie dnia powinny mieć chociaż część podwórka, która będzie zacieniona. Pamiętajmy też, żeby specjalnie nie nakręcać psa.
i

0: Zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki już schorowane. Nie zawsze, ale zdarza się, że mają problemy z serduszkiem, z płucami. Pamiętajmy, że wysokie temperatury w takich przypadkach dodatkowo jeszcze obciążają organizm, no i mogą doprowadzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu, niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co? Wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna, w typie pingwinka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 4689/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo jak my. Lulu to energia i radość wcielona w małe, puszyste ciałko. Uwielbia spędzać czas z ludźmi i zawsze chętnie towarzyszy nam w każdej aktywności. Spacery to jej ulubiona część dnia, a każdy wypad poza dom to dla niej prawdziwa przygoda. Suczka jest bardzo zainteresowana otoczeniem i z ciekawością podchodzi do innych zwierząt. Lubi poznawać nowe osoby i nowe miejsca. Jest kontaktowa i otwarta na świat. Ze względu na jej temperament i potrzeby, szukamy dla Lulu domu, gdzie będzie miała dużo czasu na zabawy, spacery i interakcję z ludźmi. Najlepiej byłoby, gdyby mogła spędzać większość czasu w towarzystwie swoich opiekunów. Jeśli masz serce i miejsce dla takiej wspaniałej suczki, czekamy na twój kontakt. Lulu czeka na rodzinę, która pokocha ją bezwarunkowo. Lulu zarejestrowana jest pod numerem GW/278/27/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

0: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryzy Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańska,

0: Warszawską oraz brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
1: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma, albo właściciel nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej, od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. Tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych będzie bardzo ważne i istotne.
0: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
1: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. Tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast te, które tak jak powiedziałem, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
0: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia.

0: Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc, przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
0: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju. I tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe Włocławskiego Ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
4: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynków.

0: budynkach, cała termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale to tak polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na czterech budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na Bulwary 22, Bulwary 24.
1: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
0: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
1: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
0: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
2: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie wrocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
2: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
3: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
2: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort

0: życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz częściej, są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości. Czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega degeneracji? Dlaczego te stawy tak często, tak szybko się psują, panie doktorze? Czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje? Jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście charakter aktywności. Coraz dłużej staramy się aktywnie żyć, a tym samym powierzchnie stawowe poddawane są przeciążeniom takim, które wraz z upływem czasu rzeczywiście się, krótko mówiąc, niszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniewa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby, ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy, którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować, na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć.

0: I trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu, o czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
1: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie dla procesu zużycia?
0: No, istnieje wiele preparatów, które suplementują i ubogacają naszą codzienną dietę. No. Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma pożywienie, które na co dzień zwykli jesteśmy przyjmować. No, myślę, że tak. No, w ogóle zrównoważona dieta i świadomość tego, co spożywamy i w jaki sposób się odżywamy, pewnie w takiej długofalowej, wieloletniej koincydencji, pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
1: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
0: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera, dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego typu programie, to jest niemożliwe, ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej, albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta. Sukces lekarza polega na tym, żeby realloplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzona jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany,
1: z kolejnym zabiegiem,
0: nie tylko z bólem, ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie takim wstępnym albo pierwotnym na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. Co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają miejsce i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
1: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
0: No, rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo oczywiście ważne jest, żeby pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy aparatu mięśniowego, czy aparatu więzadłowego, żeby pacjenta w taki sposób do tego zabiegu przygotować. To jakby po pierwsze. Po drugie, no, istotnym czynnikiem jest

0: Otyłość obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie i to jest też jakby takie zadanie, które stawiamy przed pacjentem. Są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma i rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać i to nie wynika z naszej złośliwości. To wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa, i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
0: No, sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały się podejrzane i podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa, badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
1: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samej operacji. Jak długo trwa? Jakie znieczulenie jest podawane?
0: Za znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog i tu jakby staramy się w ten obszar
1: Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
0: Tak.
1: Ewentualnie
0: tak.
1: Może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
0: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego
1: i
0: jeszcze
1: słyszą to piłowanie,
0: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć, także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły. Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna. Choć jak nauczam albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze powtarzam, że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj, tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście

0: Ta praca po naszej stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnej z tych wcześniej przeze mnie wymienionych struktur.
1: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie do protezy?
0: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji i również świadomość po stronie pacjenta. I to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety, dotyczącej naszego zdrowia, o czym już rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałbym, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mnie o ten zabieg prosił. Tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, o oddziałach ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować, to jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi. Tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg, ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: Moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa
1: relacja. Ale pacjenci jeszcze pana doktora.
0: Czasem żartobliwa ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę i często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do zasadności pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez 2 następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca.

0: do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji i następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to około, ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś jedną kulą. Czasami ktoś nasz gabinet odwiedza, czasami nie. W zależności od masy ciała, w zależności ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób pacjent był sprawny przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodro było operowane.
1: To dobry znak.
0: A ja wtedy... I to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu. I
1: no
0: poza
1: i
0: satysfakcją,
1: dobrze wykonanego zabiegu właśnie.
0: No jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy. I że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume, już w pierwszej dobie pacjenci są pionizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą i to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej sprawności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające.

0: Pomagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: sprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
0: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
3: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 Maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystko

0: wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju i tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji mMieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
3: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
4: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna.

0: czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
1: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
0: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
2: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale to polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
2: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
1: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
2: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
4: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest jest grupa.

0: grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2. Także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
1: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
0: No przede wszystkim też bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda? Bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
1: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800-154-030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz

0: częściej są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości, czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega degeneracji? Dlaczego te stawy tak często, tak szybko się psują, panie doktorze? Czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje? Jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście charakter aktywności. Coraz dłużej staramy się aktywnie żyć, a tym samym powierzchnie stawowe poddawane są przeciążeniom takim, które wraz z upływem czasu rzeczywiście się, krótko mówiąc, niszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniowa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby, ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy, którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować, na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć i trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu, o czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
0: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie dla procesu zużycia?
1: No, istnieje wiele preparatów, które suplementują i ubogacają naszą codzienną dietę. No. Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma pożywienie, które na co dzień zwykli jesteśmy przyjmować. No, myślę, że tak. No, w ogóle zrównoważona dieta i świadomość tego, co spożywamy i w jaki sposób się odżywamy, pewnie w takiej długofalowej, wieloletniej koincydencji, pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
0: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
1: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera, dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego typu
0: programie...
1: Tego
0: nam nie wolno,
1: w tego typu programie to jest niemożliwe. Ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej, albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta.

0: sukces lekarza polega na tym, żeby realoplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzona jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany, z kolejnym zabiegiem,
1: nie
0: tylko z bólem,
1: zabiegiem.
0: Ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie, takim wstępnym albo pierwotnym, na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. Co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają miejsce i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
1: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
0: No, rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo oczywiście ważne jest, żeby pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy aparatu mięśniowego, czy aparatu więzadłowego, żeby pacjenta w taki sposób do tego zabiegu przygotować. To jakby po pierwsze. Po drugie, no, istotnym czynnikiem jest otyłość, obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie, i to jest też jakby takie zadanie, które stawiamy przed pacjentem. Są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma, i rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać, i to nie wynika z naszej złośliwości. To wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa, i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne, i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed, i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
0: No, sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej, i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały się podejrzane. I podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element, i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa, badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
1: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samym.

0: tej operacji, jak długo trwa, jakie znieczulenie jest podawane,
1: za
0: jak
1: znieczulenie,
0: przebiega.
1: Za tak. znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog i tu jakby staramy się w ten obszar kolegów.
0: Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
1: Tak.
0: Ewentualnie
1: tak.
0: może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
1: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego
0: i
1: jeszcze
0: słyszą to piłowanie,
1: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć. Także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły. Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna. Choć jak nauczam albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze powtarzam, że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka to, tak, i taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj, tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście ta praca po naszej stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnej z tych wcześniej przeze mnie wymienionych struktur.
0: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie do protezy?
1: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji i również świadomość po stronie pacjenta. I to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety, dotyczącej naszego zdrowia, o czym już rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce, jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałbym, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mnie o ten zabieg prosił. Tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, oddziałach ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować. To jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi. Tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg, ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ.

0: na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: Moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa relacja...
1: Ale pacjenci jeszcze pana doktora nie
0: czasem żartobliwa nie ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę i często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do zasadności pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez 2 następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu, myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji. I następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to około, ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś jedną kulą. Czasami ktoś nasz gabinet odwiedza, czasami nie. W zależności od masy ciała, w zależności ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób pacjent był sprawny przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodro było operowane.
1: To dobry znak.
0: A ja wtedy... I to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu.
1: I no poza satysfakcją, którą mam... dobrze wykonanego zabiegu właśnie.
0: No jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy i że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną, kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume, już w pierwszej dobie pacjenci są pionizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą i to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej sprawności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz, do widzenia.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 9.

0: 15. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu imienia Marszałka Ryzy Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku.

0: roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
1: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma, albo właściciel nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. Tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych będzie bardzo ważne i istotne.
0: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
1: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. Tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast tak jak powiedziałem, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym. To tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
0: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta. Jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach

0: latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
0: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju. I tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe włocławskiego ratusza dotyczą nie tylko

0: budowę mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
1: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
2: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
1: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
0: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
1: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
0: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
3: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
3: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
4: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
3: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

gdzie w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych

0: po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę, i często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do zasadności pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego, i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez 2 następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu, myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji i następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to około, ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś jedną kulą, czasami ktoś nasz gabinet odwiedza, czasami nie, w zależności od masy ciała, w zależności od ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób pacjent był sprawny przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy, i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodro było operowane.
1: To dobry znak.
0: A ja wtedy, i to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu. Poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy, i że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną, kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume, już w pierwszej dobie pacjenci są pionizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą. I to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej sprawności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

0: 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia. Przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciel nie ma, albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy.

0: przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych, no, będzie bardzo ważne i istotne.
1: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
0: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją

0: parkingu w momencie pokoju i tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie no, miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, no, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
4: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale to polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowaliśmy

0: będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki na, przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
1: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
0: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
2: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
0: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
2: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
3: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
3: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
4: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
3: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800-154-030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Wojska.

0: Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Zapraszamy na następny odcinek z naszym szybowcowym mistrzem Sebastianem Kawą. Proszę nam powiedzieć,
1: witam serdecznie.
0: Kontynuować wątek z poprzedniego odcinka o Pana planach i marzeniach. Mówiliśmy o lataniu w Karakorum, w wysokich górach. Kiedy myśli Pan to zrealizować albo w jaki sposób, jak Pan myśli się do tego przymierzać?
1: No, generalnie to temat już jest dosyć rozpracowany. To mamy na przykład analizę pogody, takie statystyczne, że mamy tutaj ilość opadów, dni zapadamy, czerwiec, lipiec, sierpień, najlepsze miesiące, w których mamy po kilka dni tylko z deszczem w skardu.
0: Rozumiem.
1: Ale to mamy dla porównania sytuację, która występuje w Himalajach, czyli na przykład w Pokharze. Akurat miesiące letnie są zupełnie niedostępne dla latania, dlatego że tam po prostu są opady deszczu. Także tutaj mamy sytuację taką, że te góry są odizolowane od napływu wilgoci. Oczywiście lato to jest monsun w tamtym rejonie, ale ten monsun zostawia całą swoją wilgoć na pierwszych barierach górskich. To jest tak samo jak z murem halniakowym, który powietrze, które wieje od południa w Tatrach, musi się wspiąć nad te góry, nie przeleci na wylot. Tak. No chyba, że są jakieś doliny, to tam doliną sobie tam trochę przeleci tego powietrza, ale generalnie cała masa musi się unieść i przy tym unoszeniu tej masy ona jest ochładzana i wytrącają się kropelki wody. I ta woda zostaje na tych górach.
0: I spływa rzekami.
1: Po drugiej stronie, jak już to powietrze opada, to się momentalnie suszy. W zasadzie im wyższe góry, to tym bardziej suche powietrze jest z drugiej strony, więc ono się na wysokości wierzchołków natychmiast robi. W momencie, kiedy zaczyna opadać, natychmiast te chmury znikają, czyli jak wierzchołki będą miały 8000 metrów, no to natychmiast na 8000 metrów te wszystkie chmury będą znikały.
0: Czyli za tymi górami jest sucha pustynia, tak?
1: Tak. No i ten Pakistan, Karakorum, to jest bardzo suchy obszar w lecie. Gdyby nie to, że płynie przez skardu rzeka Indus, to tak naprawdę tam by w ogóle zieleni nie było. Byłyby same kamienie suche i w ogóle nie było możliwości tam żyć. Ale jest piękna rzeka, która zapewnia wodę. Ja o tej wyprawie nie ukrywam, że chciałbym to zrobić.

0: Dlatego, że też uważam trochę, że Polakom się to należy, żeby tam być jako pierwsi, bo nie udało nam się tam tej wyprawy zimowej dokończyć z sukcesem. Mieliśmy dwie takie wyprawy. Jedna to była w ogóle jedna z największych wypraw himalajstycznych, jaka była zorganizowana. To było bodajże w 1986 roku. A potem ta następna, tutaj kilka lat temu, też niestety się zakończyła tym, że była zbyt słaba pogoda, żeby na tą górę wejść. Ja myślę, że szybowcom jest to do zrobienia. I moglibyśmy być tam znowu jako pierwsi.
1: Przelecieć nad górą szybowcem.
0: Tak. I nie nawet jedną, w ogóle nad całym rejonem można by było to zrobić. No,
1: Nad całym pasmem.
0: szybowcy mają bardzo duże możliwości, jak chodzi o to. To jest odległość około 100 kilometrów. Mówiliśmy już tutaj, jakie trasy pokonujemy na szybowcach, że to jest 3000 km w ciągu jednego dnia, no więc te 100 km to nie jest dużo. Problemem jest to, żeby się wznieść na dużą wysokość. I ja o tych analizach i o tym, że planuję taką wyprawę, już mówiłem od dłuższego czasu i dzieliłem się tym na różnych forach. Może z mojego powodu, a może po prostu przypadkiem, no pojawili się paralotniarze, którzy to zrobili przed nami, pojechali tam. I to jest właśnie zdjęcie paralotniarzy, którzy pod sponsoringiem Red Bulla pojawili się w rejonie Rowca Bartoro. To jest dolina, w której jest miasto Skardu. To jest Ascole, do którego można praktycznie jeszcze dojechać, a potem już od tego momentu trzeba iść na piechotę, bo to jest taki teren lodowca czy porzuconego materiału, który ten lodowiec zostawił przez lata, więc to są takie wertepy, że nie
1: Niesamowicie
0: można
1: wygląda.
0: prawie że po tym przejść. I stamtąd zaczęli
1: Proszę
0: latać.
1: powiedzieć,
0: Natomiast
1: jakie to są wysokości
0: tu
1: tutaj?
0: jest około, ta dolina jest około 4000 metrów.
1: W dolinie, natomiast
0: Dolina.
1: góry mają pewnie.
0: 8. Natomiast
1: Czyli to są też największe góry, najwyższe góry na świecie.
0: K2 jest drugą co do wysokości.
1: Tak, i
0: Także
1: leży tam w tym właśnie paśmie.
0: tak, tutaj mamy widok do tyłu, że tak powiem, w stronę powrotną, jak się ta rzeczka zaczyna. Wytapia się już tutaj lód z Baltoro. Natomiast to zdjęcie z filmu, które oni przy okazji tej wyprawy zrobili, to zdjęcie. Szybownik, patrząc na nie, wie, że tam się da latać. Zdjęcie tych chmur kumulusowych, które są zawieszone na około 8-9 tysięcy metrów, mają odpowiednie podstawy. Widać, że to są chmury kumulusowe, to znaczy to są chmury, które powstają na szczycie prądu wznoszącego, który się oderwał od ziemi, czyli tutaj akurat od zbocza górskiego. Te chmury, będąc na tak dużej wysokości, na pewno dają bardzo silne prądy powietrzne. I to jest coś, co tak naprawdę przekonało wszystkich, że tam się da polatać. No, niestety paralotnie nie mają takich możliwości, żeby latać, albo na szczęście dla nas, w turbulencji. Jeżeli są nawet turbulentne kominy termiczne, to dla nich w takim terenie to jest bardzo ryzykowne, bo tutaj nie ma służb ratowniczych, które przylecą na każde zbocze, na którym by on wylądował. Jeżeli nawet musiałby się ratować na spadochronie, bo na przykład paralotnia by się w turbulencji poskładała i ma możliwość oczywiście użycia spadochronu zapasowego, to jeżeli on by wylądował nawet tutaj powiedzmy 500 metrów wyżej na jakiejś przełęczy, nikt po niego nie przyjedzie. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. I w czasie tej wyprawy nawet zdarzyło się, że jeden z kolegów wylądował w bazie pod Broad Peakiem. W bazie himalajstycznej, gdzie tam po prostu ze 100 osób się przygotowało, wywało do wejścia na górę, no oni go przyjęli, nakarmili.
1: Przytulili go w namiocie.
0: Tak, on nie miał stamtąd już możliwości wystartować tą paralotnią i stamtąd czekał go dwutygodniowy trekking, gdzie musiał na piechotkę wracać, a jego koledzy w ciągu jednej godzinki sobie stamtąd po prostu wrócili, tylko on tam stracił wysokość. Więc to jest takie miejsce, do którego by trzeba było ten szybowiec zawieźć. I najcenniejsze jest to, że jest tam lotnisko komunikacyjne z bardzo długim pasem. Wyjątkowo długim, bo to jest ponad 3000 metrów długości. Szybowiec do startu potrzebuje może 800 na dużej wysokości, a tutaj mamy lotnisko przygotowane pod duże, ciężkie samoloty komunikacyjne. W zasadzie nawet nie wiem, dlaczego ono jest takie wielkie. I z tego lotniska można by było bez większych problemów tym szybowcem wystartować i tam polatać. Także to jest takie marzenie, które od kilku lat próbowałem zrealizować. No niestety problemy techniczne są do rozwiązania, natomiast największym problemem są

0: to się mówi, Himalaje biurokracji. I Pakistan jest dosyć specyficznym krajem tutaj. Tam bez zgody armii niczego się nie załatwi. Próbowaliśmy w tym czasie już różnych podejść i przez agencje turystyczne, te, które załatwiają pozwolenia himalajstom na wchodzenie w różne miejsca, i przez Ministerstwo Turystyki, i przez Aeroklub, bo te paralotnie mają Pakistan Hang Gliding and Paragliding Association. I tak naprawdę oni tą wyprawę tam zorganizowali. Dla nas jest to dużo trudniejsze do zorganizowania, bo my nie jesteśmy taką działalnością, którą się łatwo da ukryć. Nie? Oni sobie mogą zapakować coś do plecaka, pójść gdzieś w góry i wystartować z jakiegoś zbocza górskiego, nawet nikt ich nie skontroluje. Natomiast no, my musimy oficjalnie wszystko mieć, na wszystko musimy mieć zgodę i musimy mieć legalne pozwolenie. Nam się
1: zgłoszone.
0: Nas się nie da ukryć, bo my musimy wystartować z normalnego lotniska.
1: Tak.
0: Chociaż jakby było tam jakieś pole, ale tego się nie robi. Nie? Tak naprawdę można by było wystartować z jakiejś łąki gdzieś, ale to nie wchodzi w grę po prostu. Ten szybowiec trzeba tam przywieźć kontenerem legalnie.
1: Tak.
0: To musi być wszystko legalnie załatwione. Także tego się nie dało zrobić.
1: Tak, no, szybowca nie da się spakować do plecaka.
0: Nie da się spakować. No, a były takie przypadki, że szybowiec przyleciał na zawody samolotem komunikacyjnym. Na przykład do Australii z Afryki przywieziono najnowszy model szybowca Junker JS3. Możliwość była tylko w Boże Narodzenie, dlatego że wtedy samolot był pusty i leciał. I tylko wtedy można było do bagażu wsadzić
1: tak długie duże elementy,
0: tak,
1: jak skrzydła.
0: To nie jest ciężar, tylko że chodziło o to, że to zajmowało dosyć dużo miejsca. Nie?
1: A ile waży taki szybowiec?
0: No, szybowce te, które współcześnie latają, one są wykonane z włókna węglowego i tak naprawdę tutaj ta sama waga nie jest takim istotnym elementem. My do lotu tankujemy je specjalnie, żeby one były cięższe.
1: Ale wodą. Chyba nie paliwem.
0: Wodą.
1: Wodą.
0: Wodą, tak.
1: Wodą, czyli tak, jakby jeszcze specjalny balast wodny robicie, no, tak?
0: I
1: ale wodę dlatego, żeby potem ją można było...
0: Tak, no to powoduje, że szybowiec, jeżeli chcemy lecieć szybciej, jak jest cięższy, to on leci po prostu z tym samym kątem szybciej. Natomiast jakby był lekki, to żeby lecieć szybko, to ja bym musiał po prostu lecieć, tracąc więcej wysokości. I wodę można wypuścić i na przykład jak trzeba wylądować w jakimś ograniczonym terenie, to ten szybowiec będzie lżejszy i będzie wolniej leciał i będzie mógł w ograniczonym miejscu wylądować. Będzie to na przykład po nierównościach będzie też mniej obciążone koło, żeby nic się nie połamało, jak będzie lekki.
1: To ile waży taki szybowiec?
0: No i właśnie, tutaj to my mamy w tej chwili szybowce, które są zatankowane pod korek, to znaczy się całe skrzydło jest wypełnione wodą. Taka diana jest, ograniczenie zależy od klasy, bo sam pusty szybowiec waży 186 kg, natomiast klasa 15-metrowa pozwala latać z masą 500 kg, więc
1: ale ta diana jest... łącznie z pilotem?
0: Łącznie z pilotem i z balastem wodnym.
1: Aha.
0: Także ten szybowiec z pilotem ważyłby około no niecałe 300 kg, bo powiedzmy, że pilot ze swoimi kanapkami, bagażem, spadochronem i tak dalej, powiedzmy, że ponad 90 do 100 kg by ważył, no więc to jest około 280-300 kg taki pusty szybowiec. A potem tankujemy do tego wodę, czyli ponad 200 litrów, do diany można zatankować 230 litrów wody.
1: O, proszę.
0: No i skrzydło w tym szybowcu, już zaczynał być problem, żeby tą wodę jeszcze gdzieś wlać, bo skrzydło już jest wypełnione w 100%, po prostu całe, do końca. I następne balasty by trzeba było po prostu jeszcze instalować zbiorniki w kadłubie, żeby jeszcze zwiększyć tą masę. No. Także no to jest taka ciekawostka. Większe klasy, na przykład klasa 18-metrowa do startu może ważyć 600 kg. A najcięższe szybowce były policzone kiedyś na to, żeby latały z masą 1000 kg. Natomiast potem pojawiły się przepisy takie międzynarodowe, które ograniczyły masę już nie sportowo, tylko w ogóle definicję szybowca ograniczono do 850 kg. I właściwie to się też przyjęło na zawodach, że szybowce nie mogą ważyć z silnikiem więcej niż 850 kg.
1: A jakim szybowcem pan lata?
0: Bardzo dużo spędziłem w powietrzu na polskich szybowcach. Z jednej strony dlatego, że w Polsce też od czasu powiedzmy lata 1973, 6, 8, kiedy powstały Jantary 2B,

0: Nie mieliśmy w zasadzie już od tamtego momentu szybowca w klasie otwartej. Jontar 2B był szybowcem, który miał rozpiętość 21 metrów i w momencie, kiedy powstał, to była najlepsza konstrukcja w tej klasie, w klasie otwartej, czyli w takiej klasie, w której nie ma ograniczeń żadnych oprócz masy maksymalnej.
1: Na świecie?
0: Na świecie. I czyli to były szybowce największe.
1: Inaczej, że nasze szybowce są na pewno topowe na świecie, jeśli nie najlepsze, tak? No bo pan zdobywa przecież wszystkie swoje mistrzostwa, złote medale na polskim szybowcu Diana, tak?
0: Tak. I
1: Diana 2, ale dobrze powiedziałem?
0: Po kolei. Wytłumaczmy, że są też takie klasy, w których latają szybowce klasy ograniczonej do 15 metrów i klasa standard. No i też od bardzo długiego czasu polski przemysł nie produkował takich szybowców i powstała klasa klub, która jest takim miksem, że wszystkie szybowce, które miały nie więcej niż 15 metrów, w tej chwili już dopuszcza się tam szybowce klapowe, ale początkowo nie były dopuszczone, latały razem, ale bez balastu wodnego. I ja na tych mniejszych szybowcach, no z powodu tego, że nie miałem dostępu do lepszych, bardzo dużo latałem na początku. A od 2005 roku, kiedy powstała Diana 2, szybowiec 15-metrowy, czyli taki, który ma rozpiętość 15 metrów, ale również ma klapy na skrzydłach, to tym szybowcem zdobyłem chyba najwięcej medali w ogóle we wszystkich zawodach szybowcowych, bo zarówno zawody Grand Prix, jak i Mistrzostwa Świata były początkowo rozgrywane w tej klasie. I ten szybowiec do tej pory jest konstrukcją, która jest najlepsza w swojej klasie, w klasie 15-metrowej. No i powstawały następne. Tutaj inżynier Bogumił Bereś, który początkowo skonstruował ten szybowiec, teraz już nie żyje i ten szybowiec, ten projekt został wykupiony przez firmę Avionik z Bielska i z Górek Wielkich, która kontynuuje i powstają nowe konstrukcje. Była Diana 3. Niestety to był szybowiec, który na początku zrobili modelarze z Czech i nie do końca oprzyrządowanie do budowy tego szybowca się nadawało do tego, żeby robić produkcję seryjną, więc został porzucony ten projekt. Natomiast inżynier Kubryński, który jest odpowiedzialny za najistotniejszą część tego projektu, czyli za aerodynamikę, za kształty, skrzydeł, profile i tak naprawdę to decyduje o tym, jak dobrze szybowiec lata. On skonstruował wspólnie z tą firmą Diana 4 i w tej chwili, już dwa tygodnie temu, zostało zamknięte ostatni element skrzydła, bo te szybowce się dzielą, przynajmniej skrzydło się dzieli w takim dużym szybowcu na cztery kawałki, żeby to można było jakoś transportować po drogach w przyczepce. Zostało zamknięte ostatni element skrzydła i ten szybowiec pojedzie na testy wytrzymałościowe, będą wykonane w Czechach i miejmy nadzieję, że w maju zacznie latać. Także moim takim drugim celem w lataniu w wyjazdach na różne zawody było promowanie właśnie latania na polskich szybowcach. Na początku były to Jantary, w których latałem w klasie klub, potem były to Diany, była klasa PW5, były szybowce Peszkę, którymi latałem w klasie 13,5 metra i też wygrałem Mistrzostwa Świata i bardzo dużo na Dianie dwójce. I teraz miałem nadzieję, że do Teksasu na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w sierpniu, pojadę na Dianie 4, najnowszej konstrukcji z Górek Wielkich. Niestety oprócz tego, że ten szybowiec trzeba skończyć, zbudować, przetestować wytrzymałościowo, oblatać, certyfikować, no jeszcze trzeba go potem wysłać. No i to trwa. Także wydaje się, że już nie ma większych szans na to, żeby tam pojechać.
1: Rozumiem. Czyli kolejne modele Diany, tak? 2, 3 i teraz 4 powstają w Polsce.
0: Powiedzmy jeszcze o tej Dianie. Ja wspomniałem, że w 70-tych latach, w 73, 6, 8 myśmy mieli wtedy najlepsze szybowce na świecie w klasie otwartej Jantary. I wtedy niestety nie pozwolono nam, Związek Radziecki zabronił nam wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Oficjalnie chodziło o to, że mieliśmy protestować przeciwko uczestnictwu zawodników z RPA. Nie? Mieliśmy protestować przeciwko apartheidowi. Polska.
1: To chyba lepiej by było protestować, jak byliby szybownicy z sukcesami.
0: Prawdopodobnie chodziło o to, żeby po prostu przyhamować troszeczkę ten rozwój Polski, że

0: my tu decydujemy, co wy możecie, a nie, że będziecie sobie tam gdzieś jeździć, mieć najlepsze szybowce na świecie, nie? Bo tutaj naukowcy radzieccy na pewno są lepsi od waszych. No i tak się to skończyło, że mając najlepsze szybowce na świecie, wtedy nie mieliśmy szansy, żeby je pokazać. Po 10 latach powstały już nowsze konstrukcje. My, będąc za żelazną kurtyną, nie mając dostępu do najnowszych technologii włókien węglowych, trochę nam się ten przemysł zestarzał. I od tamtego czasu, czyli już na, no, mija 50 lat, nie mieliśmy szybowców w tych klasach otwartej, 18-metrowej, jak my to nazywamy, tych super orchidei takich lotniczych, tych najbardziej takich wyrafinowanych konstrukcji dużych. No i powrót tego, że buduje się w Górach Wielkich tą Dianę 4, no to naprawdę jest dla mnie czymś ogromnie ważnym i ja tutaj bardzo dużo się angażowałem w tym projekcie. Chciałbym, żeby powstawały następne konstrukcje. No, inżynier Kubryński, profesor Kubryński no, nadal ma chęci do tego, żeby to robić, także trzeba trzymać kciuki, żeby one powstawały. No, oprócz Diany 4 powinien teraz powstać znowu szybowiec klasy Diana 2 z lepszym kadłubem, który odziedziczy po tej Dianie lepszym kadłubem, który był skonstruowany dla Diany 4. I na tej samej bazie powstać powinien szybowiec klasy otwartej, czyli o rozpiętości takiej przynajmniej 24 metry, żeby to było coś już naprawdę topowego na świecie. My tych szybowców nie mieliśmy od 50 lat.
1: Trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało i żeby dalej Pan wygrywał zawody z Pana udziałem, żeby rozwijał się nasz przemysł szybowcowy. Bardzo dziękujemy za czas, za dobre słowa. Serdecznie zapraszamy do TV Regio.
0: Dziękuję serdecznie. Na pewno będę tutaj częstym gościem.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy, mimo czerwonych

0: czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia. Przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej, od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
0: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
3: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta.

0: Więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju i tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie no, miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
3: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
4: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, no, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność

w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas za skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście

0: to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
1: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
0: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
2: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale to polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania bądź zamienić źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
2: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
1: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
2: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
4: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie wrocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
4: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
5: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc

0: psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
1: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz częściej, są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości. Czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega degeneracji? Dlaczego te stawy tak często, tak szybko się psują, panie doktorze?

0: Czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje, jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście charakter aktywności. Coraz dłużej staramy się aktywnie żyć, a tym samym powierzchnie stawowe poddawane są przeciążeniom takim, które wraz z upływem czasu rzeczywiście się, krótko mówiąc, niszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniowa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby, ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy, którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć i trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu, o czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
0: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie dla procesu zużycia?
1: No, istnieje wiele preparatów, które suplementują i ubogacają naszą codzienną dietę. No. Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma pożywienie, które na co dzień zwykli jesteśmy przyjmować. No, myślę, że tak. No, w ogóle zrównoważona dieta i świadomość tego, co spożywamy i w jaki sposób się odżywamy, pewnie w takiej długofalowej, wieloletniej koincydencji, pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
0: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
1: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera, dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego
0: tego
1: typu programie,
0: nam nie wolno,
1: w tego
0: tak?
1: typu programie to jest niemożliwe. Ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej, albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta. Sukces lekarza polega na tym, żeby realloplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzona jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany,
0: z kolejnym zabiegiem,
1: nie tylko z bólem, ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie, takim wstępnym albo pierwotnym, na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają miejsce i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań

0: albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
1: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
0: No, rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo oczywiście ważne jest, żeby pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy aparatu mięśniowego, czy aparatu więzadłowego, żeby pacjenta w taki sposób do tego zabiegu przygotować. To jakby po pierwsze. Po drugie, no, istotnym czynnikiem jest otyłość, obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie, i to jest też jakby takie zadanie, które stawiamy przed pacjentem. Są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma, i rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać, i to nie wynika z naszej złośliwości. To wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa, i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne, i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed, i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
0: No, sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej, i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały się podejrzane. I podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element, i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa, badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
1: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samej operacji. Jak długo trwa? Jakie znieczulenie jest podawane?
0: Za znieczulenie, znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog, i tu jakby staramy się w ten obszar kolegów.
1: Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
0: Tak.
1: Ewentualnie
0: tak.
1: Może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
0: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego
1: i
0: jeszcze
1: słyszą to piłowanie,
0: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć. Także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez

0: czy przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły. Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna. Choć jak nauczam albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze powtarzam, że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka to, tak, i taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj, tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście ta praca po naszej stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnego z tych wcześniej przeze mnie wymienionych, struktur.
1: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie do protezy?
0: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji i również świadomość po stronie pacjenta. I to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety, dotyczącej naszego zdrowia, o czym rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce, jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałbym, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mnie o ten zabieg prosił. Tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, o oddziałach ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować. To jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi. Tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce, i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem, dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg, ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: Moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa relacja.
1: Ale pacjenci jeszcze pana doktora.
0: Czasem żartobliwa ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało,

0: Było to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy. Będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę. I często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowana, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do zasadności pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym czasie skrócił się właściwie do czterech dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez dwa następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około dwóch tygodniach pacjent wraca do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji i następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to około, ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś jedną kulą. Czasami ktoś nasz gabinet odwiedza, czasami nie. W zależności od masy ciała, w zależności od ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób pacjent był sprawny przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodra było operowane.
1: To dobry znak.
0: A ja wtedy, i to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu.
1: I no poza satysfakcją, którą mam. Dobrze wykonanego zabiegu właśnie.
0: No, jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy. I że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną, kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume, już w pierwszej dobie pacjenci są pionizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą. I to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej sprawności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek.

0: razem dla przyszłości. Bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16.

0: 20 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych, no, będzie bardzo ważne i istotne.
1: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
0: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych 3 obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również 2 większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju. I tutaj też

0: czy dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie no, miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, no, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe Wrocławskiego Ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
4: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki.

0: Kino przede wszystkim na Bulwary 22, Bulwary 24.
1: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
0: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
1: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
0: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
2: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie wrocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
2: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
3: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej. Także można zadzwonić na specjalną infolinię. Także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem. No bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
2: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy.

0: Obudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Zapraszamy na następny odcinek z naszym szybowcowym mistrzem Sebastianem Kawą. Proszę nam powiedzieć,
1: witam serdecznie.
0: Kontynuować wątek z poprzedniego odcinka o Pana planach i marzeniach. Mówiliśmy o lataniu w Karakorum, w wysokich górach. Kiedy myśli Pan to zrealizować albo w jaki sposób, jak Pan myśli się do tego przymierzać?
1: Generalnie to temat już jest dosyć rozpracowany. To mamy na przykład analizę pogody, takie statystyczne, że mamy tutaj ilość opadów, dni zapadamy, czerwiec, lipiec, sierpień, najlepsze miesiące, w których mamy po kilka dni tylko z deszczem w skardu.
0: Rozumiem.
1: Ale to mamy dla porównania sytuację, która występuje w Himalajach, czyli na przykład w Pokharze. Akurat miesiące letnie są zupełnie niedostępne dla latania, dlatego że tam po prostu są opady deszczu. Także tutaj mamy sytuację taką, że te góry są odizolowane od napływu wilgoci. Oczywiście lato to jest monsun w tamtym rejonie, ale ten monsun zostawia całą swoją wilgoć na pierwszych barierach górskich. To jest tak samo jak z murem halniakowym, który powietrze, które wieje od południa w Tatrach, musi się wspiąć nad te góry, nie przeleci na wylot. Tak. No chyba, że są jakieś doliny, to tam doliną sobie tam trochę przeleci tego powietrza. Ale generalnie cała masa musi się unieść i przy tym unoszeniu tej masy ona jest ochładzana i wytrącają się kropelki wody. I ta woda zostaje na tych górach.
0: I spływa rzekami.
1: Po drugiej stronie, jak już to powietrze opada, to się momentalnie suszy. W zasadzie im wyższe góry, to tym bardziej suche powietrze jest z drugiej strony. Więc ono się na wysokości wierzchołków natychmiast robi... W momencie, kiedy zaczyna opadać, natychmiast te chmury znikają, czyli jak mieszkołki będą miały 8000 metrów, no to natychmiast na 8000 metrów te wszystkie chmury będą znikały.
0: Czyli za tymi górami jest sucha pustynia, tak?
1: Tak. No i ten Pakistan, Karakorum, to jest bardzo suchy obszar w lecie. Gdyby nie to, że płynie przez skardu rzeka Indus, to tak naprawdę tam by w ogóle zieleni nie było. Byłyby same kamienie suche i w ogóle nie było możliwości tam żyć. Ale jest piękna rzeka, która zapewnia wodę. Ja o tej wyprawie nie ukrywam, że chciałbym to zrobić, dlatego że też uważam trochę, że Polakom się to należy, żeby

0: by tam być jako pierwsi, bo nie udało nam się tam tej wyprawy zimowej dokończyć z sukcesem. Mieliśmy dwie takie wyprawy. Jedna to była w ogóle jedna z największych wypraw himalajstycznych, jaka była zorganizowana. To było bodajże w 1986 roku. A potem ta następna, tutaj kilka lat temu, też niestety się zakończyła tym, że była zbyt słaba pogoda, żeby na tą górę wejść. Ja myślę, że szybowcem jest to do zrobienia. I moglibyśmy być tam znowu jako pierwsi.
1: Przelecieć nad górą szybowcem.
0: Tak. I nie nawet jedną, w ogóle nad całym rejonem można by było to zrobić.
1: No, nad całym pasmem.
0: Szybowcy mają bardzo duże możliwości, jak chodzi o to. To jest odległość około 100 km. Mówiliśmy już tutaj, jakie trasy pokonujemy na szybowcach, że to jest 3000 km w ciągu jednego dnia, no więc te 100 km to nie jest dużo. Problemem jest to, żeby się wznieść na dużą wysokość. I ja o tym, o tych analizach i o tym, że planuję taką wyprawę, już mówiłem od dłuższego czasu i dzieliłem się tym na różnych forach. Może z mojego powodu, a może po prostu przypadkiem, no pojawili się paralotniarze, którzy to zrobili przed nami, pojechali tam. To jest właśnie zdjęcie paralotniarzy, którzy pod sponsoringiem Red Bulla pojawili się w rejonie Owca Baltoro. To jest dolina, w której jest miasto Skardu. To jest Ascole, do którego można praktycznie jeszcze dojechać, a potem już od tego momentu trzeba iść na piechotę, bo to jest taki teren lodowca czy porzuconego materiału, który ten lodowiec zostawił przez lata, więc to są takie wertepy, że
1: niesamowicie
0: nie można prawie że po tym przejść. I stamtąd zaczęli latać.
1: Proszę powiedzieć, natomiast jakie to są wysokości tutaj?
0: Tu jest ta dolina jest około 4000 metrów.
1: W dolinie, natomiast dolina. Góry mają pewnie
0: 8. Natomiast,
1: czyli to są też największe góry, najwyższe góry na świecie.
0: K2 jest drugą co do wysokości.
1: Tak, i leży tam w tym właśnie paśmie.
0: Tak, tutaj mamy widok do tyłu, że tak powiem, w stronę powrotną, jak się ta rzeczka zaczyna. Wytapia się już tutaj lód z Baltoro. Natomiast to zdjęcie z filmu, które oni przy okazji tej wyprawy zrobili, to zdjęcie... Szybownik, patrząc na nie, wie, że tam się da latać. Zdjęcie tych chmur kumulusowych, które są zawieszone na około 8-9 tysięcy metrów, mają odpowiednie podstawy. Widać, że to są chmury kumulusowe, to znaczy to są chmury, które powstają na szczycie prądu wznoszącego, który się oderwał od ziemi, czyli tutaj akurat od zbocza górskiego. Te chmury, będąc na tak dużej wysokości, na pewno dają bardzo silne prądy powietrzne. I to jest coś, co tak naprawdę przekonało wszystkich, że tam się da polatać. Mm-hmm. Niestety paralotnie nie mają takich możliwości, żeby latać, albo na szczęście dla nas, w turbulencji. Jeżeli są nawet turbulentne kominy termiczne, to dla nich w takim terenie to jest bardzo ryzykowne, bo tutaj nie ma służb ratowniczych, które przylecą na każde zbocze, na którym by on wylądował. Jeżeli nawet musiałby się ratować na spadochronie, bo na przykład paralotnia by się w turbulencji poskładała i ma możliwość oczywiście użycia spadochronu zapasowego, to jeżeli on by wylądował nawet tutaj powiedzmy 500 metrów wyżej na jakiejś przełęczy, nikt po niego nie przyjedzie. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. I w czasie tej wyprawy nawet zdarzyło się, że jeden z kolegów wylądował w bazie pod Broad Peakiem. W bazie himalajstycznej, gdzie tam po prostu ze 100 osób się przygotowało, bywało do wejścia na górę, no oni go przyjęli, nakarmili.
1: Przytulili go w namiocie.
0: Tak, on nie miał tam możliwości, nie miał stamtąd już możliwości wystartować tą paralotnią i stamtąd czekał go dwutygodniowy trekking, gdzie musiał na piechotkę wracać, a jego koledzy w ciągu jednej godzinki sobie stamtąd po prostu wrócili, tylko on tam stracił wysokość. Więc to jest takie miejsce, do którego by trzeba było ten szybowiec zawieźć i najcenniejsze jest to, że jest tam lotnisko komunikacyjne z bardzo długim pasem, wyjątkowo długim, bo to jest ponad 3000 metrów długości. Szybowiec do startu potrzebuje może 800 na dużej wysokości, a tutaj mamy lotnisko przygotowane pod duże, ciężkie samoloty komunikacyjne. W zasadzie nawet nie wiem, dlaczego ono jest takie wielkie. I z tego lotniska można by było bez większych problemów tym szybowcem wystartować i tam polatać. Także to jest takie marzenie, które od kilku lat próbowałem zrealizować. No niestety problemy techniczne są do rozwiązania, natomiast największym problemem są jak to się mówi, Himalaje biurokracji. I Pakistan jest dosyć specyficznym

krajem tutaj, tam bez zgody armii niczego się nie załatwi. Próbowaliśmy w tym czasie już różnych podejść i przez agencje turystyczne, te, które załatwiają pozwolenia himalajstom na wchodzenie w różne miejsca, i przez Ministerstwo Turystyki, i przez Aeroklub, bo te paralotnie mają Pakistan Hang Gliding and Paragliding Association. I tak naprawdę oni tą wyprawę tam zorganizowali. Dla nas jest to dużo trudniejsze do zorganizowania, bo my nie jesteśmy

0: kontroluje. Natomiast no, my musimy oficjalnie wszystko mieć. Na wszystko musimy mieć zgodę i musimy mieć legalne pozwolenie. Nam się
1: zgłoszone.
0: Nas się nie da ukryć, bo my tak. musimy wystartować z normalnego lotniska.
1: Tak.
0: Chociaż jakby było tam jakieś pole, ale tego się nie robi. Nie? Tak naprawdę można by było wystartować z jakiejś łąki gdzieś, ale to nie wchodzi w grę po prostu. Ten szybowiec trzeba tam przywieźć kontenerem legalnie.
1: Tak.
0: To musi być wszystko legalnie załatwione. Także tego się nie dało zrobić.
1: Tak, szybowca nie da się spakować do plecaka.
0: Nie da się spakować. No, a były takie przypadki, że szybowiec przyleciał na zawody samolotem komunikacyjnym, na przykład do Australii z Afryki przywieziono najnowszy model szybowca Junker JS3. Możliwość była tylko w Boże Narodzenie, dlatego że wtedy samolot był pusty. Leciał i tylko wtedy można było do bagażu wsadzić
1: tak długie duże elementy,
0: tak,
1: jak skrzydła. I
0: to nie jest ciężar, tylko że chodziło o to, że to zajmowało dosyć dużo miejsca. Nie?
1: A ile waży taki szybowiec?
0: No, szybowce te, które współcześnie latają, one są wykonane z włókna węglowego i tak naprawdę tutaj ta sama waga nie jest takim istotnym elementem. My do lotu tankujemy je specjalnie, żeby one były cięższe.
1: Ale wodą. Chyba nie paliwem.
0: Wodą.
1: Wodą. Wodą, tak. Wodą, czyli tak. jakby... Jeszcze specjalny balast wodny robicie, no,
0: i,
1: tak?
0: I
1: ale wodę dlatego, żeby potem ją można było...
0: Tak, no to powoduje, że szybowiec, jeżeli chcemy lecieć szybciej, jak jest cięższy, to on leci po prostu z tym samym kątem szybciej. Natomiast jakby był lekki, to żeby lecieć szybko, to ja bym musiał po prostu lecieć, tracąc więcej wysokości. I wodę można wypuścić i na przykład jak trzeba wylądować w jakimś ograniczonym terenie, to ten szybowiec będzie lżejszy i będzie wolniej leciał i będzie mógł w ograniczonym miejscu wylądować. Będzie to na przykład po nierównościach będzie też mniej obciążone koło, żeby nic się nie połamało, jak będzie lekki.
1: To ile waży taki szybowiec?
0: No i właśnie, tutaj to my mamy w tej chwili szybowce, które są zatankowane pod korek, to znaczy jeszcze całe skrzydło jest wypełnione wodą. Taka Diana jest, ograniczenie zależy od klasy, bo sam pusty szybowiec waży 186 kg, natomiast klasa 15-metrowa pozwala latać z masą 500 kg, więc
1: ale
0: ta Diana jest...
1: łącznie z pilotem?
0: Łącznie z pilotem i z balastem wodnym.
1: Aha.
0: Także ten szybowiec z pilotem ważyłby około... no niecałe 300 kg, bo powiedzmy, że pilot ze swoimi kanapkami, bagażem, spadochronem i tak dalej, powiedzmy, że ponad 90 do 100 kg by ważył, no więc to jest około 280-300 kg taki pusty szybowiec. A potem tankujemy do tego wodę, czyli ponad 200 litrów, do Diany można zatankować 230 litrów wody.
1: O, proszę.
0: No i skrzydło w tym szybowcu, już zaczynał być problem, żeby tą wodę jeszcze gdzieś wlać, bo skrzydło już jest wypełnione w 100%, po prostu całe, do końca. I następne balasty by trzeba było po prostu jeszcze instalować zbiorniki w kadłubie, żeby jeszcze zwiększyć tą masę. No. Także no to jest taka ciekawostka. Większe klasy, na przykład klasa 18-metrowa do startu może ważyć 600 kg. A najcięższe szybowce były policzone kiedyś na to, żeby latały z masą 1000 kg. Natomiast potem pojawiły się przepisy takie międzynarodowe, które ograniczyły masę już nie sportowo, tylko w ogóle definicję szybowca ograniczono do 850 kg. I właściwie to się też przyjęło na zawodach, że szybowce nie mogą ważyć z silnikiem więcej niż 850 kg.
1: A jakim szybowcem pan lata?
0: Bardzo dużo spędziłem w powietrzu na polskich szybowcach. Z jednej strony dlatego, że w Polsce też od czasu powiedzmy lata 1973-68, kiedy powstały Jantary 2B, nie mieliśmy w zasadzie już od tamtego momentu szybowca w klasie otwartej. Jantar 2B był szybowcem, który miał rozpiętość 21 metrów i w momencie, kiedy powstał, to była najlepsza konstrukcja w tej klasie, w klasie otwartej, czyli w takiej klasie, w której nie ma ograniczeń żadnych oprócz masy maksymalnej.
1: Na świecie?
0: Na świecie. I to były szybowce największe.
1: Inaczej, że nasze szybowce są na pewno topowe na świecie, jeśli nie najlepsze, tak? No bo pan zdobywa przecież wszystkie swoje mistrzostwa, złote medale na polskim szybowcu Diana, tak?
0: Tak. I
1: Diana 2, dobrze powiedziałem.

0: ludzie.
1: Po kolei. Wytłumaczmy, że są też takie klasy, w których latają szybowce klasy ograniczonej do 15 metrów i klasa standard. No i też od bardzo długiego czasu polski przemysł nie produkował takich szybowców i powstała klasa klub, która jest takim miksem, że wszystkie szybowce, które miały nie więcej niż 15 metrów, w tej chwili już dopuszcza się tam szybowce klapowe, ale początkowo nie były dopuszczone, latały razem, ale bez balastu wodnego. I ja na tych mniejszych szybowcach, no z powodu tego, że nie miałem dostępu do lepszych, bardzo dużo latałem na początku. A od 2005 roku, kiedy powstała Diana 2, szybowiec 15-metrowy, czyli taki, który ma rozpiętość 15 metrów, ale również ma klapy na skrzydłach, to tym szybowcem zdobyłem chyba najwięcej medali w ogóle we wszystkich zawodach szybowcowych, bo zarówno zawody Grand Prix, jak i Mistrzostwa Świata były początkowo rozgrywane w tej klasie. I ten szybowiec do tej pory jest konstrukcją, która jest najlepsza w swojej klasie, w klasie 15-metrowej. No i powstawały następne. Tutaj inżynier Bogumił Bereś, który początkowo skonstruował ten szybowiec, teraz już nie żyje i ten szybowiec, ten projekt został wykupiony przez firmę Avionik z Bielska i z Górek Wielkich, która kontynuuje i powstają nowe konstrukcje. Była Diana 3. Niestety to był szybowiec, który na początku zrobili modelarze z Czech i nie do końca oprzyrządowanie do budowy tego szybowca się nadawało do tego, żeby robić produkcję seryjną, więc został porzucony ten projekt. Natomiast inżynier Kubryński, który jest odpowiedzialny za najistotniejszą część tego projektu, czyli za aerodynamikę, za kształty, skrzydeł, profile i tak naprawdę to decyduje o tym, jak dobrze szybowiec lata. On skonstruował wspólnie z tą firmą Diana 4 i w tej chwili, już 2 tygodnie temu, zostało zamknięte ostatni element skrzydła, bo te szybowce się dzielą, przynajmniej skrzydło się dzieli w takim dużym szybowcu na 4 kawałki, żeby to można było jakoś transportować po drogach, w przyczepce. Zostało zamknięte ostatni element skrzydła i ten szybowiec pojedzie na testy wytrzymałościowe, będą wykonane w Czechach i miejmy nadzieję, że w maju zacznie latać. Także moim takim drugim celem w lataniu w wyjazdach na różne zawody było promowanie właśnie latania na polskich szybowcach. Na początku były to Jantary, w których latałem w klasie klub, potem były to Diany, była klasa PW5, były szybowce Peszkę, którymi latałem w klasie 13,5 metra i też wygrałem Mistrzostwa Świata i bardzo dużo na Dianie 2. I teraz miałem nadzieję, że do Teksasu na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w sierpniu, pojadę na Dianie 4, najnowszej konstrukcji z Górek Wielkich. Niestety oprócz tego, że ten szybowiec trzeba skończyć, zbudować, przetestować wytrzymałościowo, oblatać, certyfikować, no jeszcze trzeba go potem wysłać. No i to trwa. Także wydaje się, że już nie ma większych szans na to, żeby tam pojechać.
0: Rozumiem. Czyli kolejne modele Diany, tak? 2, 3 i teraz 4 powstają w Polsce.
1: Powiedzmy jeszcze o tej Dianie. Ja wspomniałem, że w 70-tych latach, w 73, 6, 8 myśmy mieli wtedy najlepsze szybowce na świecie w klasie otwartej Jantary. I wtedy niestety nie pozwolono nam, Związek Radziecki zabronił nam wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Oficjalnie chodziło o to, że mieliśmy protestować przeciwko uczestnictwu zawodników z RPA. Nie? Mieliśmy protestować przeciwko apartheidowi. Polska.
0: To chyba lepiej by było protestować, jak byliby szybownicy z sukcesami.
1: Prawdopodobnie chodziło o to, żeby po prostu przyhamować troszeczkę ten rozwój Polski, że my tu decydujemy, co wy możecie, a nie, że będziecie sobie tam gdzieś jeździć, mieć najlepsze szybowce na świecie, nie? Bo tutaj naukowcy radzieccy na pewno są lepsi od was. No i tak się to skończyło, że mając najlepsze szybowce na świecie, wtedy nie mieliśmy szansy, żeby je pokazać. Po 10 latach powstały już nowsze konstrukcje. My, będąc za żelazną kurtyną, nie mając dostępu do najnowszych technologii włókien węglowych, trochę nam się ten przemysł zestarzał. I od tamtego czasu, czyli już mija 50 lat, nie mieliśmy szybowców w tych klasach otwartej, 18-metrowej, jak my to nazywamy, tych super orchidei takich lotniczych, tych najbardziej takich wyrafinowanych konstrukcji dużych. No i powrót tego, że buduje się w górę

0: wielkich tą Dianę 4, no to naprawdę jest dla mnie czymś ogromnie ważnym i ja tutaj bardzo dużo się angażowałem w tym projekcie. Chciałbym, żeby powstawały następne konstrukcje. No, inżynier Kubryński, profesor Kubryński no, nadal ma chęci do tego, żeby to robić, także trzeba trzymać kciuki, żeby one powstawały. No, oprócz Diany 4 powinien teraz powstać znowu szybowiec klasy Diana 2, z lepszym kadłubem, który odziedziczy po tej Dianie lepszym kadłubem, który był skonstruowany dla Diany czwórki. I na tej samej bazie powstać powinien szybowiec klasy otwartej, czyli o rozpiętości takiej przynajmniej 24 metry, żeby to było coś już naprawdę topowego na świecie. My tych szybowców nie mieliśmy od 50 lat.
1: Trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało i żeby dalej Pan wygrywał zawody z Pana udziałem, żeby rozwijał się nasz przemysł szybowcowy. Bardzo dziękujemy za czas, za dobre słowa. Serdecznie zapraszamy
0: Dziękuję.
1: do TV Regio.
0: Dziękuję serdecznie. Na pewno będę tutaj częstym gościem.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwony.

0: świetle nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
1: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
0: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
2: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
2: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
3: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
2: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta. Jego wizytówką. Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić

0: funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
1: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
0: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
1: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju i tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
0: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas za skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów. Podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane, także jeśli pacjenci trafiają do nas z

0: za skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
1: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
0: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
2: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale to polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, bądź zamienić źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
2: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
1: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
2: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
4: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie wrocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14, tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
4: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
5: No przede wszystkim też bardzo teraz

0: Ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda? Bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem. No bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
1: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz częściej, są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości. Czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega

0: degeneracji. Dlaczego te stawy tak często, tak szybko się psują, panie doktorze? Czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje? Jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście charakter aktywności. Coraz dłużej staramy się aktywnie żyć, a tym samym powierzchnie stawowe poddawane są przeciążeniom takim, które wraz z upływem czasu rzeczywiście się, krótko mówiąc, niszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniowa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby, ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy, którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować, na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć i trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu, o czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
0: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie dla procesu zużycia?
1: No, istnieje wiele preparatów, które suplementują i ubogacają naszą codzienną dietę. No. Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma pożywienie, które na co dzień zwykli jesteśmy przyjmować. No, myślę, że tak. No, w ogóle zrównoważona dieta i świadomość tego, co spożywamy i w jaki sposób się odżywamy, pewnie w takiej długofalowej, wieloletniej koincydencji, pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
0: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
1: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera, dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego typu programie,
0: nam nie wolno, w tego
1: tak. typu programie to jest niemożliwe. Ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej, albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta. Sukces lekarza polega na tym, żeby realloplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzona jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany, z kolejnym zabiegiem,
0: po prostu,
1: nie tylko z bólem,
0: zabiegiem.
1: Ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie, takim wstępnym albo pierwotnym, na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. Co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają.

0: miejsca i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
1: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
0: No, rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo oczywiście ważne jest, żeby pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy aparatu mięśniowego, czy aparatu więzadłowego, żeby pacjenta w taki sposób do tego zabiegu przygotować. To jakby po pierwsze. Po drugie, no, istotnym czynnikiem jest otyłość, obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie, i to jest też jakby takie zadanie, które stawiam przed pacjentem. Są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma, i rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać, i to nie wynika z naszej złośliwości. To wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa, i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne, i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
0: No, sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały się podejrzane. I podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa, badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
1: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samej operacji. Jak długo trwa? Jakie znieczulenie jest podawane?
0: Za znieczulenie, znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog i tu jakby staramy się w ten obszar kolegów.
1: Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
0: Tak.
1: Ewentualnie może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
0: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego
1: i
0: jeszcze
1: słyszą to piłowanie,
0: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć, także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego.

0: zdrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez, czy przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły. Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna. Choć jak nauczam, albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze powtarzam, że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka to, tak, i taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście ta praca po naszej stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnego z tych wcześniej przeze mnie wymienionych, struktur.
1: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie do protezy?
0: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji i również świadomość po stronie pacjenta. I to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety, dotyczącej naszego zdrowia, o czym już rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce, jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałbym, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mnie o ten zabieg prosił. Tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, o oddziałach ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować. To jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi. Tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg, ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: Moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa
1: Ale
0: relacja.
1: Ale pacjenci jeszcze pana doktora nie
0: czasem żartobliwa nie ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak.

0: Mówi, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę, i często dodaje, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego, i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez 2 następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu, myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji. I następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to około, ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś jedną kulą. Czasami ktoś nasz gabinet odwiedza, czasami nie. W zależności od masy ciała, w zależności od ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób pacjent był sprawny przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy, i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodro było operowane.
1: To dobry znak.
0: A ja wtedy, i to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu.
1: I no poza satysfakcją, którą mam. Dobrze wykonanego zabiegu właśnie.
0: No jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy, i że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną, kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume, już w pierwszej dobie pacjenci są pionizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą. I to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej sprawności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę

0: Klimat i środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia. Przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są

przygotowywany do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie.

0: jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
1: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
0: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta. Jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych 3 obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również 2 większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju i tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie wojewódzkiego tego szpitala specjalistycznego i tam też ma być właśnie no, miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia.

0: natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas za skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
4: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Cała termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
5: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
4: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
2: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
4: Jak najbardziej mogę takie zdarzenie

0: Zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
2: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Włocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Włocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
2: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
3: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
2: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Włocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja.

0: Rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Zapraszamy na następny odcinek z naszym szybowcowym mistrzem Sebastianem Kawą. Proszę nam powiedzieć,
1: witam serdecznie.
0: Kontynuować wątek z poprzedniego odcinka o Pana planach i marzeniach. Mówiliśmy o lataniu w Karakorum, w wysokich górach. Kiedy myśli Pan to zrealizować albo w jaki sposób, jak Pan myśli się do tego przymierzać?
1: No, generalnie to temat już jest dosyć rozpracowany. To mamy na przykład analizę pogody, takie statystyczne, że mamy tutaj ilość opadów, dni zapadamy, czerwiec, lipiec, sierpień, najlepsze miesiące, w których mamy po kilka dni tylko z deszczem w skardu.
0: Rozumiem.
1: Ale to mamy dla porównania sytuację, która występuje w Himalajach, czyli na przykład w Pokharze. Akurat miesiące letnie są zupełnie niedostępne dla latania, dlatego że tam po prostu są opady deszczu. Także tutaj mamy sytuację taką, że te góry są odizolowane od napływu wilgoci. Oczywiście lato to jest monsun w tamtym rejonie, ale ten monsun zostawia całą swoją wilgoć na pierwszych barierach górskich. To jest tak samo jak z murem halniakowym, który powietrze, które wieje od południa w Tatrach, musi się wspiąć nad te góry, nie przeleci na wylot. Tak. No chyba, że są jakieś doliny, to tam doliną sobie tam trochę przeleci tego powietrza. Ale generalnie cała masa musi się unieść i przy tym unoszeniu tej masy ona jest ochładzana i wytrącają się kropelki wody. I ta woda zostaje na tych górach.
0: I spływa rzekami.
1: Po drugiej stronie, jak już to powietrze opada, to się momentalnie suszy. W zasadzie im wyższe góry, to tym bardziej suche powietrze jest z drugiej strony. Więc ono się na wysokości wierzchołków natychmiast robi. W momencie, kiedy zaczyna opadać, natychmiast te chmury znikają, czyli jak wierzchołki będą miały 8000 metrów, no to natychmiast na 8000 metrów te wszystkie chmury będą znikały.
0: Czyli za tymi górami jest sucho, sucha pustynia, tak?
1: Tak. No i ten Pakistan, Karakorum, to jest bardzo suchy obszar w lecie. Gdyby nie to, że płynie przez skardu rzeka Indus, to tak naprawdę tam by w ogóle zieleni nie było. Byłyby same kamienie suche i w ogóle nie było możliwości tam żyć. Ale jest piękna rzeka, która zapewnia wodę. Ja o tej wyprawie nie ukrywam, że chciałbym to zrobić, dlatego że też uważam trochę, że Polakom się to należy, żeby tam być jako pierwsi, bo nie udało nam się tam tej wyprawy zimowej dokończyć z sukcesem. Mieliśmy dwie takie wyprawy. Jedna to była w ogóle jedna z największych wypraw himalajstycznych, jaka była zorganizowana. To było bodajże w 1986 roku. A potem ta następna tutaj kilka lat temu też niestety się zakończyła tym, że była zbyt słaba pogoda, żeby na tą górę wejść. Ja myślę, że szybowcem jest to do zrobienia. I moglibyśmy być tam znowu jako pierwsi.
0: Przelecieć nad górą szybowcem.
1: Tak. I nie nawet jedną, w ogóle nad całym rejonem można by było to zrobić.
0: No, nad całym pasmem.
1: Szybowce mają bardzo duże możliwości, jak chodzi o to. To jest odległość około 100 km.

0: Mówiliśmy już tutaj, jakie trasy pokonujemy na szybowcach, że to jest 3000 km w ciągu jednego dnia, no więc te 100 km to nie jest dużo. Problemem jest to, żeby się wznieść na dużą wysokość. I ja o tych analizach i o tym, że planuję taką wyprawę, już mówiłem od dłuższego czasu i dzieliłem się tym na różnych forach. Może z mojego powodu, a może po prostu przypadkiem, no pojawili się paralotniarze, którzy to zrobili przed nami, pojechali tam. I to jest właśnie zdjęcie paralotniarzy, którzy pod sponsoringiem Red Bulla pojawili się w rejonie Rowca Bartoro. To jest dolina, w której jest miasto Skardu. To jest Ascole, do którego można praktycznie jeszcze dojechać, a potem już od tego momentu trzeba iść na piechotę, bo to jest taki teren lodowca czy porzuconego materiału, który ten lodowiec zostawił przez lata, więc to są takie wertepy, że nie
1: Niesamowicie
0: można
1: wygląda.
0: prawie że po tym przejść. I stamtąd zaczęli
1: Proszę
0: latać.
1: powiedzieć,
0: Natomiast
1: jakie to są wysokości tutaj?
0: ta dolina jest około 4000 metrów.
1: W dolinie, natomiast
0: Dolina.
1: góry mają pewnie
0: 8. Natomiast
1: czyli to są też największe góry, najwyższe góry na świecie.
0: K2 jest drugą co do wysokości.
1: Tak, i
0: Także
1: leży tam w tym
0: jest.
1: właśnie paśmie.
0: Tak, tutaj mamy widok do tyłu, że tak powiem, w stronę powrotną, jak się ta rzeczka zaczyna. Wytapia się już tutaj lód z Baltoro. Natomiast to zdjęcie z filmu, które oni przy okazji tej wyprawy zrobili, to zdjęcie. Szybownik, patrząc na nie, wie, że tam się da latać. Zdjęcie tych chmur kumulusowych, które są zawieszone na około 8-9 tysięcy metrów, mają odpowiednie podstawy. Widać, że to są chmury kumulusowe, to znaczy to są chmury, które powstają na szczycie prądu wznoszącego, który się oderwał od ziemi, czyli tutaj akurat od zbocza górskiego. Te chmury, będąc na tak dużej wysokości, na pewno dają bardzo silne prądy powietrzne. I to jest coś, co tak naprawdę przekonało wszystkich, że tam się da polatać. No, niestety paralotnie nie mają takich możliwości, żeby latać, albo na szczęście dla nas, w turbulencji. Jeżeli są nawet turbulentne kominy termiczne, to dla nich w takim terenie to jest bardzo ryzykowne, bo tutaj nie ma służb ratowniczych, które przylecą na każde zbocze, na którym by on wylądował. Jeżeli nawet musiałby się ratować na spadochronie, bo na przykład paralotnia by się w turbulencji poskładała i ma możliwość oczywiście użycia spadochronu zapasowego, to jeżeli on by wylądował nawet tutaj powiedzmy 500 metrów wyżej na jakiejś przełęczy, nikt po niego nie przyjedzie. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. I w czasie tej wyprawy nawet zdarzyło się, że jeden z kolegów wylądował w bazie pod Broad Peakiem. W bazie himalajstycznej, gdzie tam po prostu ze 100 osób się przygotowało, bywało do wejścia na górę, no oni go przyjęli, nakarmili.
1: Przytulili go w namiocie.
0: Tak, on nie miał tam możliwości, nie miał stamtąd już możliwości wystartować tą paralotnią i stamtąd czekał go dwutygodniowy trekking, gdzie musiał na piechotkę wracać, a jego koledzy w ciągu jednej godzinki sobie stamtąd po prostu wrócili, tylko on tam stracił wysokość. Więc to jest takie miejsce, do którego by trzeba było ten szybowiec zawieźć. I najcenniejsze jest to, że jest tam lotnisko komunikacyjne z bardzo długim pasem. Wyjątkowo długim, bo to jest ponad 3000 metrów długości. Szybowiec do startu potrzebuje może 800 na dużej wysokości, a tutaj mamy lotnisko przygotowane pod duże, ciężkie samoloty komunikacyjne. W zasadzie nawet nie wiem, dlaczego ono jest takie wielkie. I z tego lotniska można by było bez większych problemów tym szybowcem wystartować i tam polatać. Także to jest takie marzenie, które od kilku lat próbowałem zrealizować. No niestety problemy techniczne są do rozwiązania, natomiast największym problemem są, jak to się mówi, Himalaje biurokracji. I Pakistan jest dosyć specyficznym krajem tutaj. Tam bez zgody armii niczego się nie załatwi. Próbowaliśmy w tym czasie już różnych podejść i przez agencje turystyczne, te, które załatwiają pozwolenia himalaistom na wchodzenie w różne miejsca, i przez Ministerstwo Turystyki, i przez Aeroklub, bo te paralotnie mają Pakistan Hang Gliding and Paragliding Association. I tak naprawdę oni tą wyprawę tam zorganizowali. Dla nas jest to dużo trudniejsze do zorganizowania, bo my nie jesteśmy taką działalnością, którą się łatwo da ukryć. Nie? Oni sobie mogą zapakować coś do plecaka, pójść gdzieś w góry i wystartować z jakiegoś zbocza górskiego i nawet nikt ich nie skontroluje. Natomiast no, my musimy oficjalnie wszystko mieć

0: Na wszystko musimy mieć zgodę i musimy mieć legalne pozwolenie. Nam się
1: zgłoszone.
0: Nas się nie da ukryć, bo my musimy wystartować z normalnego lotniska.
1: Tak.
0: Chociaż jakby było tam jakieś pole, ale tego się nie robi. Nie? Tak naprawdę można by było wystartować z jakiejś łąki gdzieś, ale to nie wchodzi w grę po prostu. Ten szybowiec trzeba tam przywieźć kontenerem legalnie.
1: Tak.
0: To musi być wszystko legalnie załatwione. Także tego się nie dało zrobić.
1: Tak, szybowca nie da się spakować do plecaka.
0: Nie da się spakować. No, a były takie przypadki, że szybowiec przyleciał na zawody samolotem komunikacyjnym. Na przykład do Australii z Afryki przywieziono najnowszy model szybowca Junker JS3. Możliwość była tylko w Boże Narodzenie, dlatego że wtedy samolot był pusty. Leciał. I tylko wtedy można było do bagażu wsadzić
1: tak długie duże elementy,
0: tak,
1: jak skrzydła. I
0: to nie jest ciężar, tylko że chodziło o to, że to zajmowało dosyć dużo miejsca. Nie?
1: A ile waży taki szybowiec?
0: No, szybowce te, które współcześnie latają, one są wykonane z włókna węglowego i tak naprawdę tutaj ta sama waga nie jest takim istotnym elementem. My do lotu tankujemy je specjalnie, żeby one były cięższe.
1: Ale wodą. Chyba nie paliwem.
0: Wodą.
1: Wodą. Tak. Wodą, czyli tak. Jakby jeszcze specjalny balast wodny robicie, no, tak?
0: I
1: ale wodę dlatego, żeby potem ją można było...
0: Tak, no to powoduje, że szybowiec, jeżeli chcemy lecieć szybciej, jak jest cięższy, to on leci po prostu z tym samym kątem szybciej. Natomiast jakby był lekki, to żeby lecieć szybko, to ja bym musiał po prostu lecieć, tracąc więcej wysokości. I wodę można wypuścić i na przykład jak trzeba wylądować w jakimś ograniczonym terenie, to ten szybowiec będzie lżejszy i będzie wolniej leciał i będzie mógł w ograniczonym miejscu wylądować. Będzie to na przykład po nierównościach będzie też mniej obciążone koło, żeby nic się nie połamało, jak będzie lekki.
1: To ile waży taki szybowiec?
0: No i właśnie, tutaj to my mamy w tej chwili szybowce, które są zatankowane pod korek, to znaczy się całe skrzydło jest wypełnione wodą. Taka diana jest, ograniczenie zależy od klasy, bo sam pusty szybowiec waży 186 kg, natomiast klasa 15-metrowa pozwala latać z masą 500 kg, więc
1: ta diana jest... Ale to łącznie z pilotem?
0: Łącznie z pilotem i z balastem wodnym.
1: Aha.
0: Także ten szybowiec z pilotem ważyłby około... no niecałe 300 kg, bo powiedzmy, że pilot ze swoimi kanapkami, bagażem, spadochronem i tak dalej, powiedzmy, że ponad 90 do 100 kg by ważył, no więc to jest około 280-300 kg taki pusty szybowiec. A potem tankujemy do tego wodę, czyli ponad 200 litrów, do diany można zatankować 230 litrów wody.
1: O, proszę.
0: No i skrzydło w tym szybowcu, już zaczynał być problem, żeby tą wodę jeszcze gdzieś wlać, bo skrzydło już jest wypełnione w 100%, po prostu całe, do końca. I następne balasty by trzeba było po prostu jeszcze instalować zbiorniki w kadłubie, żeby jeszcze zwiększyć tą masę. No. Także no to jest taka ciekawostka. Większe klasy, na przykład klasa 18-metrowa do startu może ważyć 600 kg. A najcięższe szybowce były policzone kiedyś na to, żeby latały z masą 1000 kg. Natomiast potem pojawiły się przepisy takie międzynarodowe, które ograniczyły masę już nie sportowo, tylko w ogóle definicję szybowca ograniczono do 850 kg. I właściwie to się też przyjęło na zawodach, że szybowce nie mogą ważyć z silnikiem więcej niż 850 kg.
1: A jakim szybowcem pan lata?
0: Bardzo dużo spędziłem w powietrzu na polskich szybowcach. Z jednej strony dlatego, że w Polsce też od czasu, powiedzmy lata 1973-68, kiedy powstały Jantary 2B, nie mieliśmy w zasadzie już od tamtego momentu szybowca w klasie otwartej. Jantar 2B był szybowcem, który miał rozpiętość 21 metrów i w momencie, kiedy powstał, to była najlepsza konstrukcja w tej klasie, w klasie otwartej, czyli w takiej klasie, w której nie ma ograniczeń żadnych oprócz masy maksymalnej.
1: Na świecie?
0: Na świecie. I to były szybowce największe.
1: Inaczej, że nasze szybowce są na pewno topowe na świecie, jeśli nie najlepsze, tak? No bo pan zdobywa przecież wszystkie swoje mistrzostwa, złote medale na polskim szybowcu Diana, tak?
0: Tak. I
1: Diana 2, dobrze powiedziałem?
0: Po kolei. Wytłumaczmy, że są też takie klasy, w których

0: latają szybowce klasy ograniczonej do 15 metrów i klasa standard. No i też od bardzo długiego czasu polski przemysł nie produkował takich szybowców i powstała klasa Club, która jest takim miksem, że wszystkie szybowce, które miały nie więcej niż 15 metrów, w tej chwili już dopuszcza się tam szybowce klapowe, ale początkowo nie były dopuszczone, latały razem, ale bez balastu wodnego. I ja na tych mniejszych szybowcach, no z powodu tego, że nie miałem dostępu do lepszych, bardzo dużo latałem na początku. A od 2005 roku, kiedy powstała Diana 2, szybowiec 15-metrowy, czyli taki, który ma rozpiętość 15 metrów, ale również ma klapy na skrzydłach, to tym szybowcem zdobyłem chyba najwięcej medali w ogóle we wszystkich zawodach szybowcowych, bo zarówno zawody Grand Prix, jak i Mistrzostwa Świata były początkowo rozgrywane w tej klasie. I ten szybowiec do tej pory jest konstrukcją, która jest najlepsza w swojej klasie, w klasie 15-metrowej. No i powstawały następne. Tutaj inżynier Bogumił Bereś, który początkowo skonstruował ten szybowiec, teraz już nie żyje i ten szybowiec, ten projekt został przejęty, wykupiony przez firmę Avionik z Bielska i z Górek Wielkich, która kontynuuje i powstają nowe konstrukcje. Była Diana 3. Niestety to był szybowiec, który na początku zrobili modelarze z Czech i nie do końca oprzyrządowanie do budowy tego szybowca się nadawało do tego, żeby robić produkcję seryjną, więc został porzucony ten projekt. Natomiast inżynier Kubryński, który jest odpowiedzialny za najistotniejszą część tego projektu, czyli za aerodynamikę, za kształty skrzydeł, profile i tak naprawdę to decyduje o tym, jak dobrze szybowiec lata. On skonstruował wspólnie z tą firmą Diana 4 i w tej chwili, już 2 tygodnie temu, zostało zamknięte ostatni element skrzydła, bo te szybowce się dzielą, przynajmniej skrzydło się dzieli w takim dużym szybowcu na 4 kawałki, żeby to można było jakoś transportować po drogach w przyczepce. Zostało zamknięte ostatni element skrzydła i ten szybowiec pojedzie na testy wytrzymałościowe, będą wykonane w Czechach i miejmy nadzieję, że w maju zacznie latać. Także moim takim drugim celem w lataniu, w wyjazdach na różne zawody było promowanie właśnie latania na polskich szybowcach. Na początku były to Jantary, w których latałem w klasie klub, potem były to Diany, była klasa PW5, były szybowce Peszkę, którymi latałem w klasie 13,5 metra i też wygrałem Mistrzostwa Świata i bardzo dużo na Dianie dwójce. I teraz miałem nadzieję, że do Teksasu na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w sierpniu, pojadę na Dianie 4, najnowszej konstrukcji z Górek Wielkich. Niestety, oprócz tego, że ten szybowiec trzeba skończyć, zbudować, przetestować wytrzymałościowo, oblatać, certyfikować, no jeszcze trzeba go potem wysłać. No i to trwa. Także wydaje się, że już nie ma większych szans na to, żeby tam pojechać.
1: Rozumiem, czyli kolejne modele Diany, tak? 2, 3 i teraz 4 powstają w Polsce. Czy
0: I te,
1: dzięki.
0: powiedzmy jeszcze o tej
1: Tak.
0: Dianie. Ja wspomniałem, że w 70-tych latach, w 73, 6, 8. Myśmy mieli wtedy najlepsze szybowce na świecie w klasie otwartej Jantary. I wtedy niestety nie pozwolono nam, Związek Radziecki zabronił nam wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Oficjalnie chodziło o to, że mieliśmy protestować przeciwko uczestnictwu zawodników z RPA. Nie? Mieliśmy protestować przeciwko apartheidowi. Polska.
1: To chyba lepiej by było protestować, jak
0: Tak
1: byliby
0: naprawdę
1: szefownicy z sukcesami.
0: prawdopodobnie chodziło o to, żeby po prostu przyhamować troszeczkę ten rozwój Polski, że my tu decydujemy, co wy możecie, a nie, że będziecie sobie tam gdzieś jeździć, mieć najlepsze szybowce na świecie, nie? Bo tutaj naukowcy radzieccy na pewno są lepsi od was. No i tak się to skończyło, że mając najlepsze szybowce na świecie, wtedy nie mieliśmy szansy, żeby je pokazać. Po 10 latach powstały już nowsze konstrukcje. My, będąc za żelazną kurtyną, nie mając dostępu do najnowszych technologii włókien węglowych, trochę nam się ten przemysł zestarzał. I od tamtego czasu, czyli już no mija 50 lat, nie mieliśmy szybowców w tych klasach otwartej, 18-metrowej, jak my to nazywamy, tych super orchidei takich lotniczych, tych najbardziej takich wyrafinowanych konstrukcji dużych. No i powrót tego, że buduje się w Górkach Wielkich tą Dianę 4, no to naprawdę jest dla mnie

0: Czymś ogromnie ważnym i ja tutaj bardzo dużo się angażowałem w tym projekcie. Chciałbym, żeby powstawały następne konstrukcje. No, inżynier Kubryński, profesor Kubryński no, nadal ma chęci do tego, żeby to robić, także trzeba trzymać kciuki, żeby one powstawały. No, oprócz Diany 4 powinien teraz powstać znowu szybowiec klasy Diana 2 z lepszym kadłubem, który odziedziczy po tej Dianie lepszym kadłubem, który był skonstruowany dla Diany czwórki i na tej samej bazie powstać powinien szybowiec klasy otwartej, czyli o rozpiętości takiej przynajmniej 24 metry, żeby to było coś już naprawdę topowego na świecie. My tych szybowców nie mieliśmy od 50 lat.
1: Trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało i żeby dalej Pan wygrywał zawody z Pana udziałem, żeby rozwijał się nasz przemysł szybowcowy. Bardzo dziękujemy za czas, za dobre słowa. Serdecznie zapraszamy
0: Dziękuję.
1: do TV Regio.
0: Dziękuję serdecznie. Na pewno będę tutaj częstym gościem.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Remont mostu imienia Marszałka Ryzy Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać.

0: Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
1: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
0: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
2: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
2: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
3: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
2: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano

0: 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
1: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
0: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
1: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju. I tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
0: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia. Natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów. Podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane, także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie

0: do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
1: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
0: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
2: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, bądź zamienić źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
2: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
1: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
2: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
4: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
4: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
5: No przede wszystkim też bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby

0: by się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda? Bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
1: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz częściej, są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości. Czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega degeneracji? Dlaczego te stawy tak często, tak szybko

0: się psują, panie doktorze, czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje, jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście

0: wraz z upływem czasu rzeczywiście się, krótko mówiąc, niszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniewa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby, ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy, którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć i trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu, o czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
1: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie dla procesu zużycia?
0: No, istnieje wiele preparatów, które suplementują i ubogacają naszą codzienną dietę. No. Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma pożywienie, które na co dzień zwykli jesteśmy przyjmować. No, myślę, że tak. No, w ogóle zrównoważona dieta i świadomość tego, co spożywamy i w jaki sposób się odżywamy, pewnie w takiej długofalowej, wieloletniej koincydencji, pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
1: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
0: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera, dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego
1: tego
0: programie,
1: nam nie wolno,
0: w tego
1: tak?
0: typu programie to jest niemożliwe. Ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta. Sukces lekarza polega na tym, żeby realoplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzona jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany, z kolejnym zabiegiem,
1: prostu,
0: nie tylko z bólem,
1: zabiegiem.
0: Ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie, takim wstępnym albo pierwotnym, na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. Co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają miejsce i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
1: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
0: No,

0: Rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo oczywiście ważne jest, żeby pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy aparatu mięśniowego, czy aparatu więzadłowego, żeby pacjenta w taki sposób do tego zabiegu przygotować. To jakby po pierwsze. Po drugie, no, istotnym czynnikiem jest otyłość, obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie, i to jest też jakby takie zadanie, które stawiamy przed pacjentem. Są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma, i rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać, i to nie wynika z naszej złośliwości. To wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa, i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne, i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed, i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
0: No, sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej, i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały się podejrzane. I podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element, i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa, badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
1: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samej operacji. Jak długo trwa? Jakie znieczulenie jest podawane?
0: Za znieczulenie, znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog, i tu jakby staramy się w ten obszar kolegów.
1: Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
0: Tak.
1: Ewentualnie
0: tak.
1: Może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
0: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego
1: i
0: jeszcze
1: słyszą to piłowanie,
0: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć, także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły. Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna.

0: wina, choć jak nauczam albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze powtarzam, że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka to, tak, i taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj, tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście ta praca po naszej stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnego z tych wcześniej przeze mnie wymienionych, struktur.
1: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie do protezy?
0: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji i również świadomość po stronie pacjenta. I to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety, dotyczącej naszego zdrowia, o czym rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce, jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałbym, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mi o ten zabieg prosił. Tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, o oddziałach ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować. To jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi. Tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg, ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: Moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa
1: Ale
0: relacja.
1: Ale pacjenci jeszcze pana doktora nie
0: czasem żartobliwa nie ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę i często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do zasadności pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich

0: życia codziennego i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez 2 następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu, myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji i następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to około, ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś jedną kulą, czasami ktoś nasz gabinet odwiedza, czasami nie, w zależności od masy ciała, w zależności od ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób pacjent był sprawny przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodro było operowane.
1: To dobry znak.
0: A ja wtedy, i to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu.
1: I no poza satysfakcją, którą mam. Dobrze wykonanego zabiegu właśnie.
0: No jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy i że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną, kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume, już w pierwszej dobie pacjenci są pianizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą, i to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej zdolności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca?

0: Piwnica, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
1: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu imienia marszałka Ryza-Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.
2: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no mam nadzieję, że to się sprawdzi.
0: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciel nie ma, albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też

0: już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
1: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
0: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
1: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Wrocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
2: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W zespole szkół numer 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy szkole podstawowej numer 23 jest to 600 miejsc. Przy zespole szkół numer 11 120 miejsc i przy zespole szkół chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Wrocławka.
2: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju i tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie wojewódzkiego tego szpitala specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji

0: toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia, natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
4: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Cała termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania bądź zamienić źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
5: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
4: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła ciepła. czystej energii.
2: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo.

0: do mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
1: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
0: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
2: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Włocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Włocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Włocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
2: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
3: No przede wszystkim też bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej, także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem, no bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
2: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Włocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria.

0: Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Zapraszamy na następny odcinek z naszym szybowcowym mistrzem Sebastianem Kawą. Proszę nam powiedzieć,
1: witam serdecznie.
0: Kontynuować wątek z poprzedniego odcinka o Pana planach i marzeniach. Mówiliśmy o lataniu w Karakorum, w wysokich górach. Kiedy myśli Pan to zrealizować albo w jaki sposób, jak Pan myśli się do tego przymierzać?
1: No, generalnie to temat już jest dosyć rozpracowany. To mamy na przykład analizę pogody, takie statystyczne, że mamy tutaj ilość opadów, dni zapadamy, czerwiec, lipiec, sierpień, najlepsze miesiące, w których mamy po kilka dni tylko z deszczem w skardu.
0: Rozumiem.
1: Ale to... A to mamy dla porównania sytuację, która występuje w Himalajach, czyli na przykład w Pokharze. Akurat miesiące letnie są zupełnie niedostępne dla latania, dlatego że tam po prostu są opady deszczu. Także tutaj mamy sytuację taką, że te góry są odizolowane od napływu wilgoci. Oczywiście lato to jest monsun w tamtym rejonie, ale ten monsun zostawia całą swoją wilgoć na pierwszych barierach górskich. To jest tak samo jak z murem halniakowym, który powietrze, które wieje od południa w Tatrach, musi się wspiąć nad te góry, nie przeleci na wylot. No chyba, że są jakieś doliny, to tam doliną sobie tam trochę przeleci tego powietrza. Ale generalnie cała masa musi się unieść i przy tym unoszeniu tej masy ona jest ochładzana i wytrącają się kropelki wody. I ta woda zostaje na tych górach.
0: I spływa rzekami.
1: Po drugiej stronie, jak już to powietrze opada, to się momentalnie suszy. W zasadzie im wyższe góry, to tym bardziej suche powietrze jest z drugiej strony. Więc ono się na wysokości wierzchołków natychmiast robi... W momencie, kiedy zaczyna opadać, natychmiast te chmury znikają, czyli jak wierzchołki będą miały 8000 metrów, no to natychmiast na 8000 metrów te wszystkie chmury będą znikały.
0: Czyli za tymi górami jest sucho, sucha pustynia, tak?
1: Tak. No i ten Pakistan, Karakorum, to jest bardzo suchy obszar w lecie. Gdyby nie to, że płynie przez skardu rzeka Indus, to tak naprawdę tam by w ogóle zielenie nie było. Byłyby same kamienie suche i w ogóle nie było możliwości tam żyć. Ale jest piękna rzeka, która zapewnia wodę. Ja o tej wyprawie nie ukrywam, że chciałbym to zrobić, dlatego że... Też uważam trochę, że Polakom się to należy, żeby tam być jako pierwsi, bo nie udało nam się tam tej wyprawy zimowej dokończyć z sukcesem. Mieliśmy dwie takie wyprawy. Jedna to była w ogóle jedna z największych wypraw himalajstycznych, jaka była zorganizowana. To było bodajże w 1986 roku. A potem ta następna tutaj kilka lat temu też niestety się zakończyła tym, że była zbyt słaba pogoda, żeby na tą górę wejść. Ja myślę, że szybowcem jest to do zrobienia. I moglibyśmy być tam znowu jako pierwsi.
0: Przelecieć nad górą szybowcem.
1: Tak. I nie nawet jedną, w ogóle nad całym rejonem można by było to zrobić.
0: No, szybowcem.

0: pasmem.
1: Szybowce mają bardzo duże możliwości, jak chodzi o to. To jest odległość około 100 km. Mówiliśmy już tutaj, jakie trasy pokonujemy na szybowcach, że to jest 3000 km w ciągu jednego dnia, no więc te 100 km to nie jest dużo. Problemem jest to, żeby się wznieść na dużą wysokość. I ja o tym, o tych analizach i o tym, że planuję taką wyprawę, już mówiłem od dłuższego czasu i dzieliłem się tym na różnych forach. Może z mojego powodu, a może po prostu przypadkiem, no pojawili się paralotniarze, którzy to zrobili przed nami, pojechali tam. I to jest właśnie zdjęcie paralotniarzy, którzy pod sponsoringiem Red Bulla pojawili się w rejonie Rowca Bartoro. To jest dolina, w której jest miasto Skardu. To jest Ascole, do którego można praktycznie jeszcze dojechać, a potem już od tego momentu trzeba iść na piechotę, bo to jest taki teren lodowca czy porzuconego materiału, który ten lodowiec zostawił przez lata, więc to są takie wertepy, że
0: niesamowicie
1: nie można prawie że po tym przejść. I stamtąd zaczęli latać.
0: Proszę powiedzieć, natomiast jakie to są wysokości tutaj?
1: Tu jest około, ta dolina jest około 4000 metrów.
0: W dolinie, natomiast dolina. Góry mają pewnie
1: 8. Natomiast,
0: czyli to są też największe góry, najwyższe góry na świecie.
1: K2 jest drugą co do wysokości.
0: Tak, i leży tam w tym właśnie paśmie.
1: Tak, tutaj mamy widok do tyłu, że tak powiem, w stronę powrotną, jak się ta rzeczka zaczyna. Wytapia się już tutaj lód z Bartoro. Natomiast to zdjęcie z filmu, które oni przy okazji tej wyprawy zrobili, to zdjęcie... Szybownik, patrząc na nie, wie, że tam się da latać. Zdjęcie tych chmur kumulusowych, które są zawieszone na około 8-9 tysięcy metrów, mają odpowiednie podstawy. Widać, że to są chmury kumulusowe, to znaczy to są chmury, które powstają na szczycie prądu wznoszącego, który się oderwał od ziemi, czyli tutaj akurat od zbocza górskiego. Te chmury, będąc na tak dużej wysokości, na pewno dają bardzo silne prądy powietrzne. I to jest coś, co tak naprawdę przekonało wszystkich, że tam się da polatać. No, niestety paralotnie nie mają takich możliwości, żeby latać, albo na szczęście dla nas, w turbulencji. Jeżeli są nawet turbulentne kominy termiczne, to dla nich w takim terenie to jest bardzo ryzykowne, bo tutaj nie ma służb ratowniczych, które przylecą na każde zbocze, na którym by on wylądował. Jeżeli nawet musiałby się ratować na spadochronie, bo na przykład paralotnia by się w turbulencji poskładała i ma możliwość oczywiście użycia spadochronu zapasowego, to jeżeli on by wylądował nawet tutaj powiedzmy 500 metrów wyżej na jakiejś przełęczy, nikt po niego nie przyjedzie. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. I w czasie tej wyprawy nawet zdarzyło się, że jeden z kolegów wylądował w bazie pod Broad Peakiem, w bazie himalajstycznej, gdzie tam po prostu ze 100 osób się przygotowało, bywało do wejścia na górę, no oni go przyjęli na karmili.
0: Przytulili go w namiocie.
1: Tak, on nie miał tam możliwości, nie miał stamtąd już możliwości wystartować tą paralotnią i stamtąd czekał go dwutygodniowy trekking, gdzie musiał na piechotkę wracać, a jego koledzy w ciągu jednej godzinki sobie stamtąd po prostu wrócili, tylko on tam stracił wysokość. Więc to jest takie miejsce, do którego by trzeba było ten szybowiec zawieźć i najcenniejsze jest to, że jest tam lotnisko komunikacyjne z bardzo długim pasem, wyjątkowo długim, bo to jest ponad 3000 metrów długości. Szybowiec do startu potrzebuje może 800 na dużej wysokości, a tutaj mamy lotnisko przygotowane pod duże, ciężkie samoloty komunikacyjne. W zasadzie nawet nie wiem, dlaczego ono jest takie wielkie. I z tego lotniska można by było bez większych problemów tym szybowcem wystartować i tam polatać. Także to jest takie marzenie, które od kilku lat próbowałem zrealizować. No niestety problemy techniczne są do rozwiązania, natomiast największym problemem są, jak to się mówi, Himalaje biurokracji. I Pakistan jest dosyć specyficznym krajem tutaj, tam bez zgody armii niczego się nie załatwi. Próbowaliśmy w tym czasie już różnych podejść i przez agencje turystyczne, te, które załatwiają pozwolenia himalajstom na wchodzenie w różne miejsca, i przez Ministerstwo Turystyki, i przez Aeroklub, bo te paralotnie mają Pakistan Hang Gliding and Paragliding Association. I tak naprawdę oni tą wyprawę tam zorganizowali. Dla nas jest to dużo trudniejsze do zorganizowania, bo my nie jesteśmy taką działalnością, którą się łatwo da ukryć. Nie? Oni sobie mogą zapakować coś do plecaka, pójść gdzieś w góry i wystartować z jakiegoś zbocza górskiego.

0: tego nawet nikt ich nie skontroluje. Natomiast no, my musimy oficjalnie wszystko mieć, na wszystko musimy mieć zgodę i musimy mieć legalne pozwolenie. Nam się
1: zgłoszone.
0: Nas się nie da ukryć, bo my tak. musimy wystartować z normalnego lotniska.
1: Tak.
0: Chociaż jakby było tam jakieś pole, ale tego się nie robi. Nie? Tak naprawdę można by było wystartować z jakiejś łąki gdzieś, ale to nie wchodzi w grę po prostu. Ten szybowiec trzeba tam przywieźć kontenerem legalnie, tak. To musi być wszystko legalnie załatwione. Także tego się nie dało zrobić.
1: Tak, szybowca nie da się spakować do plecaka.
0: Nie da się spakować. No, a były takie przypadki, że szybowiec przyleciał na zawody samolotem komunikacyjnym, na przykład do Australii z Afryki przywieziono najnowszy model szybowca Junker JS3. Możliwość była tylko w Boże Narodzenie, dlatego że wtedy samolot był pusty leciał i tylko wtedy można było do bagażu wsadzić
1: tak długie duże elementy,
0: tak,
1: jak skrzydła. I
0: to nie jest ciężar, tylko że chodziło o to, że to zajmowało dosyć dużo miejsca. Nie?
1: A ile waży taki szybowiec?
0: No, szybowce te, które współcześnie latają, one są wykonane z włókna węglowego i tak naprawdę tutaj ta sama waga nie jest takim istotnym elementem. My do lotu tankujemy je specjalnie, żeby one były cięższe.
1: Ale wodą. Chyba nie paliwem.
0: Wodą.
1: Wodą. Wodą, tak. Wodą, czyli tak. Jakby jeszcze specjalny balast wodny robicie, no, tak? I ale wodę dlatego, żeby potem ją można było...
0: Tak, no to powoduje, że szybowiec, jeżeli chcemy lecieć wypuść. Szybciej, jak jest cięższy, to on leci po prostu z tym samym kątem szybciej. Natomiast jakby był lekki, to żeby lecieć szybko, to ja bym musiał po prostu lecieć, tracąc więcej wysokości. I wodę można wypuścić i na przykład jak trzeba wylądować w jakimś ograniczonym terenie, to ten szybowiec będzie lżejszy i będzie wolniej leciał i będzie mógł w ograniczonym miejscu wylądować. Będzie to na przykład... Po nierównościach będzie też mniej obciążone koło, żeby nic się nie połamało, jak będzie lekki.
1: To ile waży taki szybowiec?
0: No i właśnie, tutaj to my mamy w tej chwili szybowce, które są zatankowane pod korek, to znaczy jeszcze całe skrzydło jest wypełnione wodą. Taka diana jest... ograniczenie zależy od klasy, bo sam pusty szybowiec waży 186 kg. Natomiast klasa 15-metrowa pozwala latać z masą 500 kg. Więc
1: ale to
0: diana jest
1: łącznie z pilotem.
0: Łącznie z pilotem i z balastem wodnym.
1: Aha.
0: Także ten szybowiec z pilotem ważyłby około no niecałe 300 kg, bo powiedzmy, że pilot ze swoimi kanapkami, bagażem, spadochronem i tak dalej, powiedzmy, że ponad 90 do 100 kg by ważył, no więc to jest około 280-300 kg taki pusty szybowiec. A potem tankujemy do tego wodę, czyli ponad 200 litrów. Do diany można zatankować 230 litrów wody.
1: O, proszę.
0: No i skrzydło w tym szybowcu, już zaczynał być problem, żeby tą wodę jeszcze gdzieś wlać, bo skrzydło już jest wypełnione w 100%, po prostu całe, do końca. I następne balasty by trzeba było po prostu jeszcze instalować zbiorniki w kadłubie, żeby jeszcze zwiększyć tą masę. No. Także... No to jest taka ciekawostka. Większe klasy, na przykład klasa 18-metrowa do startu może ważyć 600 kg, a najcięższe szybowce były policzone kiedyś na to, żeby latały z masą 1000 kg, natomiast potem pojawiły się przepisy takie międzynarodowe, które ograniczyły masę już nie sportowo, tylko w ogóle definicję szybowca ograniczono do 850 kg. I właściwie to się też przyjęło na zawodach, że szybowce nie mogą ważyć z silnikiem więcej niż 850 kg.
1: A jakim szybowcem pan lata?
0: Bardzo dużo spędziłem w powietrzu na polskich szybowcach. Z jednej strony dlatego, że w Polsce też od czasu powiedzmy lata 1973-68, kiedy powstały Jantary 2B, nie mieliśmy w zasadzie już od tamtego momentu szybowca w klasie otwartej. Jantar 2B był szybowcem, który miał rozpiętość 21 metrów i w momencie, kiedy powstał, to była najlepsza konstrukcja w tej klasie, w klasie otwartej, czyli w takiej klasie, w której nie ma ograniczeń żadnych oprócz masy maksymalnej.
1: Na świecie.
0: Na świecie. I to były szybowce największe.
1: Inaczej, że nasze szybowce są na pewno topowe na świecie, jeśli nie najlepsze, tak? No bo pan zdobywa przecież wszystkie swoje mistrzostwa, złote medale na polskim szybowcu Diana, tak?
0: Tak.

0: Ja na dwa, ale dobrze powiedziałem?
1: Po kolei. Wytłumaczmy, że są też takie klasy, w których latają szybowce klasy ograniczonej do 15 metrów i klasa standard. No i też od bardzo długiego czasu polski przemysł nie produkował takich szybowców i powstała klasa klub, która jest takim miksem, że wszystkie szybowce, które miały nie więcej niż 15 metrów, w tej chwili już dopuszcza się tam szybowce klapowe, ale początkowo nie były dopuszczone, latały razem, ale bez balastu wodnego. I ja na tych mniejszych szybowcach, no z powodu tego, że nie miałem dostępu do lepszych, bardzo dużo latałem na początku. A od 2005 roku, kiedy powstała Diana 2, szybowiec 15-metrowy, czyli taki, który ma rozpiętość 15 metrów, ale również ma klapy na skrzydłach, to tym szybowcem zdobyłem chyba najwięcej medali w ogóle we wszystkich zawodach szybowcowych, bo zarówno zawody Grand Prix, jak i Mistrzostwa Świata były początkowo rozgrywane w tej klasie. I ten szybowiec do tej pory jest konstrukcją, która jest najlepsza w swojej klasie, w klasie 15-metrowej. No i powstawały następne. Tutaj inżynier Bogumił Bereś, który początkowo skonstruował ten szybowiec, teraz już nie żyje i ten szybowiec, ten projekt został przejęty, wykupiony przez firmę Avionik z Bielska i z Górek Wielkich, która kontynuuje i powstają nowe konstrukcje. Była Diana 3. Niestety to był szybowiec, który na początku zrobili modelarze z Czech i nie do końca oprzyrządowanie do budowy tego szybowca się nadawało do tego, żeby robić produkcję seryjną, więc został porzucony ten projekt. Natomiast inżynier Kubryński, który jest odpowiedzialny za najistotniejszą część tego projektu, czyli za aerodynamikę, za kształty, skrzydeł, profile i tak naprawdę to decyduje o tym, jak dobrze szybowiec lata. No, skonstruował wspólnie z tą firmą Diana 4 i w tej chwili, już dwa tygodnie temu, zostało zamknięte ostatni element skrzydła, bo te szybowce się dzielą, przynajmniej skrzydło się dzieli w takim dużym szybowcu na cztery kawałki, żeby to można było jakoś transportować po drogach, w przyczepce. Zostało zamknięte ostatni element skrzydła i ten szybowiec pojedzie na testy wytrzymałościowe, będą wykonane w Czechach i miejmy nadzieję, że w maju zacznie latać. Także moim takim drugim celem w lataniu, w wyjazdach na różne zawody było promowanie właśnie latania na polskich szybowcach. Na początku były to Jantary, w których latałem w klasie klub, potem były to Diany, była klasa PW5, były szybowce Peszkę, którymi latałem w klasie 13,5 metra i też wygrałem Mistrzostwa Świata i bardzo dużo na Dianie dwójce. I teraz miałem nadzieję, że do Teksasu na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w sierpniu, pojadę na Dianie 4, najnowszej konstrukcji z Górek Wielkich. Niestety oprócz tego, że ten szybowiec trzeba skończyć, zbudować, przetestować wytrzymałościowo, oblatać, certyfikować, no jeszcze trzeba go potem wysłać. No i to trwa. Także wydaje się, że już nie ma większych szans na to, żeby tam pojechać.
2: Rozumiem. Czyli kolejne modele Diany, tak? 2, 3 i teraz 4 powstają w Polsce.
1: Powiedzmy jeszcze o tej Dianie. Ja wspomniałem, że w 70-tych latach, w 73, 6, 8 myśmy mieli wtedy najlepsze szybowce na świecie w klasie otwartej Jantary. I wtedy niestety nie pozwolono nam, Związek Radziecki zabronił nam wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Oficjalnie chodziło o to, że mieliśmy protestować przeciwko uczestnictwu zawodników z RPA. Nie? Mieliśmy protestować przeciwko apartheidowi. Polska.
2: To chyba lepiej by było protestować, jak byliby tak szefownicy z sukcesami.
1: Prawdopodobnie chodziło o to, żeby po prostu przyhamować troszeczkę ten rozwój Polski, że my tu decydujemy, co wy możecie, a nie, że będziecie sobie tam gdzieś jeździć, mieć najlepsze szybowce na świecie. Nie? Bo tutaj naukowcy radzieccy na pewno są lepsi od was. No i tak się to skończyło, że mając najlepsze szybowce na świecie, wtedy nie mieliśmy szansy, żeby je pokazać. Po 10 latach powstały już nowsze konstrukcje. My, będąc za żelazną kurtyną, nie mając dostępu do najnowszych technologii włókien węglowych, trochę nam się ten przemysł zestarzał. I od tamtego czasu, czyli już mija 50 lat, nie mieliśmy szybowców w tych klasach otwartej, 18-metrowej, jak my to nazywamy, tych super orchidei takich lotniczych, tych najbardziej takich wyrafinowanych konstrukcji dużych. No i powrót

Tego, że buduje się w Górach Wielkich tą Dianę 4, no to naprawdę jest dla mnie czymś ogromnie ważnym i ja tutaj bardzo dużo się angażowałem w tym projekcie. Chciałbym, żeby powstawały następne konstrukcje. No, inżynier Kubryński, profesor Kubryński.

0: dwa z lepszym kadłubem, który odziedziczy po tej Dianie lepszym kadłubem, który był skonstruowany dla Diany czwórki. I na tej samej bazie powstać powinny szybowiec klasy otwartej, czyli o rozpiętości takiej przynajmniej 24 metry, żeby to było coś już naprawdę topowego na świecie. My tych szybowców nie mieliśmy od 50 lat.
1: Trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało i żeby dalej Pan wygrywał zawody z Pana udziałem, żeby rozwijał się nasz przemysł szybowcowy. Bardzo dziękujemy za czas, za dobre słowa. Serdecznie zapraszamy do TV Regio.
0: Dziękuję serdecznie. Na pewno będę tutaj częstym gościem.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Remont mostu imienia Marszałka Ryzy Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisów.
1: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy no, widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą, tak jak mówię, no będziemy obserwować tą sytuację.

0: A czy już widać jakąś poprawę? Odnotowaliście Państwo jakieś wykroczenia?
1: No mogę powiedzieć tyle, że nie ma tych telefonów od kierowców, od mieszkańców, dlatego no, mam nadzieję, że to się sprawdzi.
2: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz Brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne.
3: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma albo właściciel no, nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, no, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe, na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, w Pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. No, tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną, a dla wizerunku, szczególnie dla osób wjeżdżających od strony północnej do naszego miasta, na pewno odzyskanie tych kamienic i przywrócenie ich walorów estetycznych no, będzie bardzo ważne i istotne.
2: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem.
3: My korzystamy już od dłuższego czasu z możliwości, które dała nam ustawa rewitalizacyjna i przejmowania nieruchomości, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku 3 maja 16, czy tego placu przy ulicy Cyganka. Więc no, będziemy korzystać z tych możliwości. Oczywiście tam, gdzie właściciel dba, gdzie też korzysta z naszych pieniędzy, bo przypomnę, że w gminnym programie rewitalizacji co roku są pieniądze na remonty kamienic dla właścicieli zarezerwowane i oni bardzo chętnie z tych pieniędzy korzystają. No tutaj będziemy chcieli, żeby jednak ci właściciele mogli korzystać z dobrodziejstw zmiany rewitalizacyjnej tego obszaru miasta, więc wszystkich kamienic na pewno nie przejmiemy, natomiast no, te, które, no, tak jak powiedziałem, no, nie mają uregulowanego stanu prawnego, a to był przez całe lata główny hamulec zmiany w obszarze rewitalizowanym, to tutaj z tej ustawy rewitalizacyjnej będziemy chcieli skorzystać.
2: Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta, jego wizytówką. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą między innymi zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich.
4: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy Zespole Szkół nr 4 przy ulicy

0: Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 23, w Zespole Szkół nr 11 oraz w Zespole Szkół Chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych. W Zespole Szkół nr 4 planowanych jest 250 miejsc schronienia. Przy Szkole Podstawowej nr 23 jest to 600 miejsc. Przy Zespole Szkół nr 11 120 miejsc i przy Zespole Szkół Chemicznych 114 miejsc dla osób do ukrycia.
1: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka.
0: Pierwsze to przebudowa Placu Wolności w taki sposób, żeby właśnie powstał tam schron, miejsce ukrycia, które będzie również z funkcją parkingu w momencie pokoju i tutaj też dodatkowe miejsca parkingowe w związku z tym. Natomiast druga inwestycja to z kolei realizacja inwestycji przez Urząd Marszałkowski na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i tam też ma być właśnie miejsce ukrycia z funkcją parkingową, ale również z taką funkcją, która ma w swoim celu pewne aspekty medyczne, czyli w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach różnego zagrożenia będzie również służyła mieszkańcom właśnie w celu zabezpieczenia zdrowia i życia. W inwestycji toczonej przez miasto, czyli w związku z Placem Wolności, tutaj ma być 300 miejsc schronienia, natomiast przy szpitalu będzie to około 800 miejsc dla osób, które będą chciały się ukryć.
1: Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
2: Ostatnie dni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nie były sielanką. W ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w placówce i funkcjonowaniu saloniku VIP. Ostatecznie z ważnymi stanowiskami pożegnało się dwóch lekarzy. Do naszej redakcji dotarły również informacje o problemach z poradnią rehabilitacyjną. Konkretnie chodzi o brak lekarza.
3: Działalność poradni rehabilitacyjnej została czasowo zawieszona w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z lekarzem udzielającym tam świadczeń. My oczywiście ogłosiliśmy postępowanie konkursowe po to, żeby zabezpieczyć te świadczenia. Natomiast oferta, która wpłynęła w tym postępowaniu, była dla nas nie do zaakceptowania. Oczywiście nie jest tajemnicą, że my musimy każdą złotówkę oglądać z kilku stron, tą wydawaną oczywiście. Dlatego sytuacja, w której musielibyśmy płacić wykonawcy świadczenia za punkt świadczenia więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, była dla nas sytuacją nie do zaakceptowania. Dlatego ponowione zostało to postępowanie konkursowe. Czekamy na oferty. Natomiast to, co chcę z całą stanowczością, z całą mocą podkreślić, to, że to nie oznacza, że zawieszona została działalność w ogóle rehabilitacyjna czy fizjoterapii. Dlatego, że jeśli zgłosi się do nas pacjent z odpowiednim skierowaniem, na przykład pacjent, który trafi do nas ze skierowaniem od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego i będzie to skierowanie do pracowni fizjoterapii, to oczywiście zabiegi fizjoterapii cały czas są u nas wykonywane. Czyli to czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjnej oznacza, że nie ma porad rehabilitacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę szerokie kompetencje fizjoterapeutów, podczas takiej rozmowy przeprowadzone są konsultacje z fizjoterapeutą. Ten fizjoterapeuta określi plan rehabilitacji, plan zabiegów i oczywiście te zabiegi, tak jak powiedziałem wcześniej, są cały czas wykonywane. Także jeśli pacjenci trafiają do nas ze skierowaniami od lekarza rodzinnego czy specjalisty właśnie do pracowni fizjoterapii, to cały czas tutaj te zabiegi są wykonywane, co chcę z całą stanowczością podkreślić.
2: Co się zmieniło? Otóż szpital zmienił zasady zasady finansowania. Poprzednio lekarz udzielający świadczeń miał stawkę godzinową.
3: Poradnia rehabilitacyjna to była jedyna poradnia w naszym szpitalu, w którym lekarz udzielający świadczeń miał płacone stawką godzinową. My chcieliśmy to ujednolicić, zmienić. W związku

0: W związku z tym teraz w tym postępowaniu konkursowym zasady były inne. To znaczy będziemy płacili za liczbę wypracowanych punktów, czyli obsłużonych pacjentów. I stąd wynika ta zmiana. A jeśli chodzi o tę liczbę obsłużonych pacjentów, te punkty, o których mówię, to tak jak powiedziałem wcześniej, raz jeszcze powtórzę, no nie może być sytuacji takiej, w której my za punkt świadczenia wykonawcy, czyli w tym momencie lekarzowi, płacimy więcej, aniżeli sami otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Podsumowując, jak twierdzi szpital, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane. Placówka nadal szuka lekarza, który udzielałby porad, jednak rozliczanego nie za godzinę pracy, lecz za liczbę obsłużonych pacjentów. Inwestycje mieszkaniowe wrocławskiego ratusza dotyczą nie tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich.
2: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, ale polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, bądź na wymianie źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To była na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o samej termomodernizacji, jak ona przebiega we Wrocławku.
2: Ogólnie można powiedzieć, że do termomodernizacji podchodzimy z budynkami kilkoma. Priorytetowo byśmy chcieli potraktować budynki, które znajdują się w strefie rewitalizacji, czyli na terenie Starego Miasta. Tutaj mamy najwięcej budynków, jeżeli chodzi o źródła ciepła, które powinny zostać wymienione, czyli piece kaflowe, gdzie to ciepło powinno być wymienione na centralne ogrzewanie bądź na inne alternatywne źródła czystej energii.
1: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
2: Jak najbardziej mogę takie zdarzenia, zawsze jest ryzyko takiego zdarzenia, ale także pamiętajmy o tym, że następuje w zimie duże zapylenie, jeżeli chodzi o cząstki szkodliwe dla oddychania. Też mamy sygnały od mieszkańców, którzy po prostu skarżą się na to, że ten dym, który wydobywa się z komina, po prostu jest uciążliwy też dla nich.
1: Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne.
4: Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem we Wrocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Wrocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczonych przemocą oferuje także Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też województwo kujawsko-pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Wrocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2, także te osoby, które potrzebują takiej pomocy, serdecznie zapraszamy.
4: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże.
5: No przede wszystkim też bardzo, bardzo teraz ostatnio taką często formułą, gdzie osoby się zgłaszają, to jest pomoc psychologiczna, prawda, bo pomoc prawna, wiadomo, funkcjonuje w Polsce, bezpłatna pomoc prawna, więc z tym nie ma większego problemu, ale przede wszystkim pomoc psychologiczna. No i oczywiście różnego rodzaju przypadki przemocy domowej. Także można zadzwonić na specjalną infolinię, także też bardzo dziękuję za zainteresowanie tym tematem.

0: No bo dzięki temu jest szansa, że trafimy rzeczywiście do tych osób, które takiej pomocy potrzebują.
1: Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Wrocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2.

0: misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, bo o tym będziemy dzisiaj mówili, wykonywane są coraz częściej, są coraz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, jakie są wskazania do przeprowadzenia tego typu procedury medycznej, chirurgicznej.
1: No, wskazaniami przede wszystkim są dolegliwości bólowe pacjenta albo postępujące ograniczenie ruchomości. Czyli takie czynniki, które decydują o ograniczeniu normalnej, codziennej aktywności pacjenta, które skłaniają pacjenta do przyjmowania coraz większej ilości leków przeciwbólowych. No i oczywiście badania diagnostyczne, które potwierdzają, że rzeczywiście czynnikiem, który decyduje o powyższym, jest postępująca degeneracja chrząstki stawowej stawu biodrowego.
0: A dlaczego ta chrząstka ulega degeneracji? Dlaczego te stawy tak często, tak szybko się psują, panie doktorze? Czy to też styl życia to w jakimś stopniu determinuje? Jak to jest?
1: No, po pierwsze, to jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i proces przemijania to specyfika nie tylko stawu biodrowego, ale jakby całości naszego ustroju. To po pierwsze. Po drugie, to oczywiście charakter aktywności. Coraz dłużej staramy się aktywnie żyć.

0: a tym samym powierzchnie stawowe poddawane są przeciążeniom takim, które wraz z upływem czasu rzeczywiście się, krótko mówiąc, niszczą. Po trzecie, są to również uwarunkowania genetyczne, bo choroba zwyrodniewa stawów biodrowych, jak wszystkie inne choroby, ma też w jakimś odsetku również tło genetyczne, czyli ten materiał genetyczny, który pozyskujemy od swoich rodziców gdzieś w perspektywie lat, również decyduje o tym, że na podobne schorzenia cierpimy. Na pewno są to też urazy, którymi w naszej codziennej aktywności jesteśmy poddawani, które mogą skutkować na przykład złamania szyjki kości udowej, które również decydują o zaproponowaniu pacjentowi takiej właśnie procedury medycznej, ale też choroby ogólnoustrojowe z zakresu reumatologii, które powodują degenerację powierzchni stawowych, czy alkohol, który jest również czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć i trzeba społeczeństwo informować. Bardzo często zaburzenia, unaczynienia okolicy głowy kości udowej mają tło w przewlekłym spożywaniu alkoholu, o czym pacjentów informujemy i co dostrzegamy niestety u pacjentów w młodszym wieku, gdzie ten proces starzenia nie był istotnym czynnikiem decydującym o tym, że obraz stawu biodrowego, zwłaszcza w obrazie radiologicznym, ma cechy zużycia.
1: A czy dieta może mieć jakieś znaczenie dla procesu zużycia?
0: No, istnieje wiele preparatów, które suplementują i ubogacają naszą codzienną dietę. No. Natomiast czy to ma aż tak istotny, czy to ma akurat aż tak istotne znaczenie? No, zapewne są badania, które mogłyby taką tezę potwierdzić. Choć z drugiej strony, no, przemierzając nasz piękny kraj i widząc uprawy wzdłuż autostrady, zastanawiam się w ogóle, jaką jakość ma pożywienie, które na co dzień zwykli jesteśmy przyjmować. No, myślę, że tak. No, w ogóle zrównoważona dieta i świadomość tego, co spożywamy i w jaki sposób się odżywamy, pewnie w takiej długofalowej, wieloletniej koincydencji, pewnie ma jakieś przełożenie na to, na ile jesteśmy zdrowi, na ile jesteśmy sprawni i na ile nasze stawy funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny funkcjonować.
1: Panie doktorze, powiedzmy teraz kilka słów o endoprotezie. Co jest wszczepiane do naszych organizmów? Z czego jest wykonana i czy w ogóle pacjent ma jakiś wybór?
0: Zwykle oddziały mają kilka możliwości w zależności od warunków anatomicznych, które napotykamy u pacjenta, u którego planowany jest tego typu zabieg. Poprzez planowanie zabiegu operacyjnego w gabinecie lekarskim, no, w tym momencie nie przed negatoskopem, ale przed monitorem komputera, dobieramy takie komponenty protezy, które są najbardziej adekwatne. Oczywiście nie będę wymieniał firm, bo myślę, że w tego
1: tego
0: programie,
1: nam nie wolno,
0: w tego
1: tak?
0: typu programie to jest niemożliwe, ale często sobie żartuję, co nie jest do końca żartem, bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców naszego regionu, że gdyby którykolwiek z prominentnych polityków doznał złamania okolicy szyjki kości udowej, albo byłyby wskazania do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki, to mieszkańcy naszego regionu mają to szczęście, że myślę, że podobnego instrumentarium by użyto. Trudno tutaj mówić o jakichś oszczędnościach, ponieważ ta oszczędność przekłada się na długotrwałość możliwości użytkowania danej protezy i przede wszystkim satysfakcji pacjenta. Sukces lekarza polega na tym, żeby realloplastyka, czyli zabieg, kiedy trzeba wymienić komponenty protezy, była jednak przeprowadzona jak najrzadziej, ponieważ wiąże się to z kolejną ekspozycją rany, z kolejnym zabiegiem,
1: prostu,
0: nie tylko z bólem,
1: zabiegiem,
0: ale przede wszystkim to również z ryzykiem potencjalnego zakażenia. Także na tym etapie, takim wstępnym albo pierwotnym, na szczęście nie musimy oszczędzać. Te endoprotezy, które wszczepiamy tutaj w naszym szpitalu, to naprawdę najwyższa półka, jeśli tak mogę powiedzieć. Co widzimy wśród pacjentów, ponieważ nawet to często w gabinecie lekarskim różne dyskusje mają miejsce i przyznam się, że nie pamiętam, kiedy wymieniałem protezę, którą założyłem ze wskazań albo septycznego, czyli bakteryjnego obluzowania, albo aseptycznego obluzowania. I to nie dlatego, że jestem doskonałym chirurgiem, bo jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i znam swoje i mankamenty, i słabe strony, ale dlatego, że te protezy, które wszczepiamy w ostatnich latach, są na tyle doskonałe pod kątem takiej bioinżynierii, że

0: bardzo wiele wybaczają i przede wszystkim pozwalają na długotrwałe ich użytkowanie bez specjalnych dolegliwości po stronie pacjenta. To jest bardzo istotne.
1: Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do operacji? Co jest wymagane?
0: No, rzeczywiście to jest bardzo zasadna kwestia, natomiast trudna dla pacjenta, bo oczywiście ważne jest, żeby pacjent przygotował się pod kątem takiej swojej ogólnej tężyzny fizycznej, to znaczy, żebyśmy podczas zabiegu operacyjnego nie musieli walczyć z przykurczami, których nabawił się przez lata, żeby ta rehabilitacja nie miała miejsca tylko i wyłącznie po zabiegu operacyjnym, ale również przed, żeby na tyle, na ile możliwa jest relaksacja czy aparatu mięśniowego, czy aparatu więzadłowego, żeby pacjenta w taki sposób do tego zabiegu przygotować. To jakby po pierwsze. Po drugie, no, istotnym czynnikiem jest otyłość, obecna niestety dość szeroko i często w naszym społeczeństwie, i to jest też jakby takie zadanie, które stawiamy przed pacjentem. Są wskazania dotyczące stosunku wysokości pacjenta do masy, którą pacjent ma, i rzeczywiście staramy się tutaj pewien reżim utrzymywać, i to nie wynika z naszej złośliwości. To wynika z sprawnego i prawidłowego użytkowania tej protezy już po samym zabiegu operacyjnym. No i oczywiście ogólne takie wskazania dotyczące stanu ogólnego pacjenta, dlatego bardzo często zalecamy wizytę i u stomatologa, i u kardiologa, jeśli takie wskazania u osób, zwłaszcza w starszym wieku, są istotne, i pełen wachlarz badań takich laboratoryjnych jest również zlecany w okresie poprzedzającym sam zabieg, żeby po pierwsze pacjent musi mieć świadomość, że to jest poważna procedura, a po drugie, żeby jego organizm dość sprawnie i bez zbędnego ryzyka przez ten zabieg operacyjny przeprowadzić, a przede wszystkim, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent mógł tą protezę i tą procedurę, krótko mówiąc, skonsumować, żeby to była istotna poprawa jakości jego codziennego funkcjonowania. Także no, w taki sposób usprawniamy się przed, i tego typu zalecenia wobec pacjenta formułujemy w tym okresie poprzedzającym sam zabieg.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o wizycie u stomatologa. Właśnie ponoć to jest niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko infekcji, tak?
0: No, sam tego jestem najlepszym przykładem, kiedy przed kilkoma laty sam doświadczyłem pewnych problemów z gojeniem rany pooperacyjnej, i pan doktor, który podjął się kontynuacji leczenia, zlecił całą masę badań dotyczącej jamy ustnej. Przy swojej aktywności pozaszpitalnej związanej z lotnictwem wydawało mi się, że akurat pod tym kątem jest dość szeroki reżim stosowany również przy kwalifikowaniu personelu latającego, a okazało się, że wynalezione zostały w mojej jamie ustnej jakieś drobne takie elementy, które zaniepokoiły chirurga na tyle, że zalecił nie tylko leczenie, ale wręcz ekstrakcję tych zębów, które wydawały się podejrzane. I podobnie w naszej sytuacji, już po tej stronie, kiedy nie jestem pacjentem, tylko jestem lekarzem, to jest bardzo istotny element, i ten reżim oczywiście z naszej strony również jest dość restrykcyjnie przestrzegany, żeby ta sanacja jamy ustnej przed zabiegiem operacyjnym była przeprowadzona nie tylko pod kątem ładnego uśmiechu i poczucia przyjemności w przeglądaniu się w lustrze przez pacjenta, tylko żeby to rzeczywiście miało taki sformalizowany charakter wizyty u stomatologa, badań obrazowych, stanu uzębienia. I to jest rzeczywiście czynnik, który kwalifikuje również do przeprowadzenia procedury związanej z protezoplastyką stawu biodrowego.
1: Panie doktorze, powiedzmy też kilka słów o samej operacji. Jak długo trwa? Jakie znieczulenie jest podawane?
0: Znieczulenie odpowiedzialny jest anestezjolog, i tu jakby staramy się w ten obszar kolegów.
1: Ale pacjent ma świadomość, co się dzieje, tak?
0: Tak.
1: Ewentualnie tak. Może być uśpiony, ale nie jest to taka klasyczna narkoza.
0: Nie. I to zresztą pacjentów czasem bardzo dziwi, że podczas zabiegu operacyjnego
1: i
0: jeszcze
1: słyszą to piłowanie,
0: o czymś sobie rozmawiamy. Także ta kwalifikacja jest oczywiście po stronie anestezjologa. Co do samej procedury, no na tyle znamy chyba już swoją anatomię, że wiemy, że staw biodrowy to nie jest staw, który łatwo przez powłoki nasze skórne wybadać i wyczuć, także oczywiście potrzebny jest nóż i umiejętność takiego dotarcia do stawu biodrowego, żeby te szkody i te rany zadawane przez tkanki, czy przez powięź, czy przez mięśnie, żeby zminimalizować, bo to potem ma istotne znaczenie podczas samego usprawniania już w okresie pooperacyjnym. Co do samej procedury implantacji komponentów protezy, no po naszej stronie jest to codzienność, kiedy używamy rozwiertaków, kiedy używamy młotków, kiedy używamy piły,

0: Natomiast dla pacjenta, który rzeczywiście jest poddany takiemu znieczuleniu tylko w obrębie kończyn dolnych, to rzeczywiście jest duże zdziwienie, że to jest aż tak brutalne. Ale tego oczywiście wymaga właśnie technika operacyjna, choć jak nauczam albo jak przekazuję wiedzę młodszym kolegom, którzy do naszego oddziału przychodzą i się w tym obszarze rozwijają, to zawsze powtarzam, że mają używać młotka, mają używać wiertarki, mają prawo używać piły, a właściwie nie prawa, tylko są do tego zmuszeni, tylko mają się zachowywać jak zegarmistrz. I taka, to, tak, i taka to jest właśnie technika. Rzeczywiście, tutaj, tak jak pani redaktor zapytała, używamy instrumentarium, które może przypominać rzeczywiście działania warsztatu takiego bardziej rzemieślniczego niż stricte bloku operacyjnego i tego, w jaki sposób sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście ta praca po naszej stronie z użyciem tego ciężkiego sprzętu musi przypominać pracę zegarmistrza z dbałością o struktury naczyniowe, nerwowe, mięśniowe, żeby poza prawidłowym osadzeniem protezy, żeby nie uszkodzić żadnego z tych wcześniej przeze mnie wymienionych, żadnych z tych wcześniej przeze mnie wymienionych struktur.
1: Panie doktorze, a z jakim ryzykiem wiąże się wszczepienie do protezy?
0: Z bardzo wysokim. I dlatego potrzebna jest świadoma decyzja i po stronie lekarza, który przekonuje pacjenta do zasadności podjęcia tego typu decyzji i również świadomość po stronie pacjenta. I to chociażby dotycząca takiej szeroko pojętej toalety, dotyczącej naszego zdrowia, o czym rozmawialiśmy, ale też świadomości tego, że jest to rzeczywiście dosyć duży zabieg operacyjny, do którego pacjent musi dojrzeć. Ja w swojej praktyce, jakby nie budując absolutnie własnego ego, bo nie chciałbym, żeby to było tak przez widzów odebrane, ale ja często pacjentom powtarzam, że kieruję pacjentów i może kieruję wcześniej, to byłoby źle powiedziane, ale decyduję finalnie o tym, że pacjent będzie miał przeprowadzony tego typu zabieg nie wtedy, kiedy ja oferuję tego typu procedurę, tylko wtedy, kiedy pacjent będzie mnie o ten zabieg prosił. Tak? I to, tak jak powiedziałem, to nie dotyczy mojego ego, tylko to dotyczy pełnej świadomości ryzyka, które podejmujemy, bo powikłania zdarzają się wszędzie na świecie i w najbardziej restrykcyjnych, myślę, o oddziałach ortopedii również, o czym rozmawiamy na sympozjach, na które jeździmy. I to jest oczywiście ból, to jest oczywiście ograniczenie aktywności, które pacjent chciałby dalej wykonywać i którymi chciałby się cieszyć. To jest oczywiście ilość leków przeciwbólowych, które pacjent musi przyjmować. To jest oczywiście obraz radiologiczny. Ale to jest też pełna świadomość ryzyka, które podejmujemy wspólnie, bo to jest ryzyko i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. I to dotyczy nie tylko jakby samego cięcia i osadzenia protezy, ale to też dotyczy ewentualnej ekspozycji tkanek i otwartego stawu na potencjalne ryzyko jakichś zakażeń, czy powikłań naczyniowych, czy zaburzeń parametrów krzepnięcia krwi. Tych czynników takich, powiedziałbym, grząskich jest rzeczywiście dość dużo i potrzebna jest po prostu informacja, żeby pacjent miał świadomość ryzyka, jakie podejmuje, natomiast żeby też lekarz miał i czas, i możliwość przekazania pacjentowi tych informacji, a przede wszystkim, żeby miał czas i miejsce i możliwość samemu przygotowania się, żeby ten zabieg i podczas tych wszystkich sytuacji, które wymieniłem dotyczących okresu poprzedzającego zabieg, sam zabieg, ale też tego wczesnego okresu pooperacyjnego, żeby jak najmniej tych czynników ryzyka jednak wystąpiło, a jeśli takie są, to żeby umniejszyć ich wpływ na to, w jaki sposób proces gojenia będzie następował.
1: Panie doktorze, po operacji tego rodzaju, po zabiegu, konieczna jest niewątpliwie rehabilitacja. Kiedy należy ją podjąć, rozpocząć, aby była najbardziej efektywna?
0: Moi pacjenci mnie znają i taki mój czasem poważny, czasem żartobliwa
1: relacja. Ale pacjenci jeszcze pana doktora.
0: Czasem żartobliwa ta relacja, którą buduję, ale często prowadząc obchód w tej pierwszej dobie po operacji. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia.
1: Już w pierwszej dobie?
0: W pierwszej dobie po operacji, tak. Mówię, że dzisiaj będzie nauka chodzenia po powierzchniach płaskich. Jeśli będzie to sprawnie przebiegało, to z panem magistrem rehabilitacji, z którym współpracujemy, będzie nauka chodzenia po schodach, będzie nauka takich codziennych czynności, no, bardzo istotnych, często intymnych, korzystania z toalety i umiejętności zadbania o właśnie ten obszar i tą sferę i często dodaję, a jutro zaczynam bieżnie, płotki i skok w dal.

0: ale...
1: I niektórzy wierzą, tak?
0: To jest oczywiście tak troszeczkę specjalnie przeze mnie może prześmiewczo potraktowane, ale tak rzeczywiście jest, jakby wracając do pani pytania, bo już w pierwszej dobie rzeczywiście ci pacjenci są pionizowani, jest nauka chodzenia i nauka tych podstawowych czynności takich życia codziennego i pacjent najczęściej w kolejnej dobie kontynuuje to usprawnianie i wychodzi do domu. Ten okres hospitalizacji w obecnym czasie skrócił się właściwie do 4 dób, kiedy pacjent jest przyjmowany, potem operowany i przez 2 następne dni usprawniany i w tej kolejnej dobie wychodzi.
1: Bardzo krótko.
0: Bardzo krótko, tak. Ale to też wydaje się, że jeśli pacjent posiądzie tą umiejętność dbania o takie swoje, o taką swoją prozaiczną, codzienną aktywność, to on w domu myślę, że sumiennie do tego dnia wizyty, kiedy to po około 2 tygodniach pacjent wraca do poradni na zdjęcie szwów, to dość sprawnie ci ludzie naprawdę funkcjonują. Potem po tej pierwszej wizycie w poradni, która ma miejsce, jak wspomniałem, tam od 10 do 14 dnia po zdjęciu szwów, wychodząc z oddziału, pacjent zaopatrzony jest w pilne skierowanie do oddziału rehabilitacji. I następne 3-4 tygodnie spędza w takim stacjonarnej jednostce, gdzie w profesjonalny sposób jest usprawniany. Kolejna wizyta u nas to około, ma miejsce po około 3 miesiącach. Najczęściej jeszcze tam z jakąś jedną kulą. Czasami ktoś nasz gabinet odwiedza, czasami nie. W zależności od masy ciała, w zależności od ogólnej sprawności, ogólnej tężyzny, w zależności też od tego, w jaki sposób pacjent był sprawny przed zabiegiem protezoplastyki. Natomiast największą satysfakcję jako lekarz mam wtedy, kiedy zwykle proszę pacjenta, żeby po 12 miesiącach mnie odwiedził, zadaję pytanie, które bioderko operowaliśmy i widzę taką konsternację na twarzy, bo pacjent musi zastanowić, które biodro było operowane.
1: To dobry znak.
0: A ja wtedy... I to jest dla mnie jakby największe świadectwo zasadności tego zabiegu.
1: I no poza i satysfakcją, dobrze wykonanego mam, zabiegu właśnie.
0: No jakby poza satysfakcją, którą niewątpliwie wtedy mam, zdaję sobie sprawę, że to jest coś dobrego, co tym ludziom oferujemy i że właśnie to był dobry moment, kiedy na tego typu wspólną, kiedy to wspólnie dojrzeliśmy z pacjentem do takiej decyzji. Także w ramach resume, już w pierwszej dobie pacjenci są pionizowani, już w pierwszej dobie pacjenci chodzą i to kilka tygodni na pewno zabiera, kiedy wracają do swojej pełnej sprawności.
1: Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
0: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Bartosz Nowakowski, ortopeda, traumatolog ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję pięknie. Anna Majchrowicz. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu

0: filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.